0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Prawdopodobnie każdy z nas i każdy z was ma tę część garderoby w szafie, czyli ma to ubranie, o którym dzisiaj chcę wam opowiedzieć. To ubranie to bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, która po angielsku nazywa się t-shirt. Może znacie tę nazwę, bo może uczycie się języka angielskiego. Ale ta koszulka ma też polską nazwę. No i teraz pytanie, jaka to nazwa? Jak nazywamy angielski t-shirt? Jak myślicie? Wydaje mi się, że są dwie propozycje. Albo podkoszulek, albo podkoszulka. Albo ten podkoszulek, albo ta podkoszulka. Jak myślicie, czy któraś forma jest lepsza? Przekonajmy się. Żeby to sprawdzić, musimy sobie pomyśleć o innych wyrazach, które w podobny sposób utworzyliśmy. No to teraz pomyślmy sobie, podkoszulek, ten podkoszulek, to tak gramatycznie, czyli tak, jeśli zastanowimy się na

nad budową tego słowa, to tyle co ubrania noszone pod koszulą. Czyli słowo podkoszulek powstało od dwóch wyrazów pod koszulą. To, co nosimy pod koszulą, to jest podkoszulek. Czy mamy jeszcze jakieś inne wyrazy, które utworzyliśmy podobnie? Mamy. Na przykład to, co wkładamy pod głowę, to jest podgłówek, taka twarda poduszka. To, co stawiamy, co kładziemy pod nogi, to jest podnóżek. A to, co mamy pod brodą, to jest podbródek. No i jeszcze to, co mamy za głową, to jest zagłówek. Jaki stąd wniosek? Jest wiele, wiele wyrazów, które utworzyliśmy podobnie jak wyraz ten podkoszulek. Czyli utworzyliśmy od dwóch słów. Coś znajduje się gdzieś, no i jest czymś. To, co znajduje się pod koszulą, to jest ten podkoszulek. To, co jest pod głową, gdzie pod głową, to jest podgłówek. To, co jest pod nogami, to jest podnóżek. To, co jest gdzie pod brodą, to jest podbródek. Wiecie, gdzie macie podbródki, wiecie? I to, co jest za głową, to jest zagłówek. I takich wyrazów jest jeszcze o wiele więcej, ale musimy poprzestać na tych, które wymieniłam, o których powiedziałam. No i teraz zastanówmy się, czy wyraz podkoszulka jest dobrze utworzony. Wyraz podkoszulka ma tak zwany rodzaj żeński, to znaczy mówimy ta podkoszulka. Czy mamy jakieś inne wyrazy, które też mają rodzaj żeński? No mamy, na przykład podkładka, albo zakładka, albo zakrętka, albo podróbka. To teraz pomyślmy o tym, jak te wyrazy powstały. Podpórka to jest to, co podpiera. Podróbka to jest to, co zostało podrobione, to, co ktoś podrobił. Podkładka to jest to, co się podkłada. A zakładka to jest to, co służy do zakładania książki. No i wreszcie zakrętka to jest to, czym się zakręca butelkę albo słoik. Czyli te wyrazy, które mają rodzaj żeński, podkładka, podróbka, zakrętka, zakładka i podpórka, są poprawnie zbudowane, tylko one zostały utworzone zupełnie inaczej niż nasza podkoszulka. No bo podkoszulka pochodzi od dwóch słów, to jest to, co jest pod koszulą, a podkładka, podróbka, zakrętka i tak dalej pochodzą od jednego słowa i to czasownika, czyli słowa, które nazywa czynność. Zakrętka to, czym się zakręca. Zakręcać to jest czynność. Podkładka to, co się podkłada. Podkładać to jest czynność. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że wyraz podkoszulka to jest wyraz tak nie najlepszy gramatycznie. Wyraz taki nie do końca poprawny. I jeszcze drugi wniosek stąd płynie. Lepiej mówić ten podkoszulek. Dlaczego? Dlatego, że ten wyraz jest zbudowany, czyli utworzony regularnie, najlepiej jak to tylko możliwe. Podkoszulek, tak jak podnóżek, podbródek, zagłówek i tak dalej, to jest wyraz rodzaju męskiego, czyli mówimy ten podkoszulek. Do tego Was zachęcam, no i życzę Wam, żebyście mieli jak najwięcej tych podkoszulków. Nie tych podkoszulek, tylko tych podkoszulków. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Warto jeść orzechy, ale ponieważ nasza audycja to jest audycja językowa, to warto przytoczyć kilka powiedzeń związanych z orzechami. Najpierw przypomnijmy sobie, jakie są gatunki orzechów. Jakie znacie rodzaje orzechów? Laskowe, dobrze. Włoskie, takie trochę większe, pofałdowane, tak jest. Są orzechy ziemne. A takie duże włochate, to są jakie? Kokosowe. No właśnie. I teraz pomyślmy. Orzechy laskowe, włoskie, ziemne, kokosowe, co mają wspólnego? Czym się cechują orzechy? Wszystkie cechują się tym, że mają twardą skorupę i słodziutki środek. Twarda ta skorupa, twarda, no niestety. Więc co trzeba z nią zrobić? Trzeba ją stłuc albo łupać. Łupiemy lub tłuczemy orzechy. Czy to jest łatwe? O nie. Dlatego, że te skorupki są naprawdę, naprawdę twarde. Są nieliczne gatunki orzechów dość miękkich, ale większość to są orzechy twarde jak nie wiem co. Gdy tak czasami porównamy tłuczenie

uczenie albo łupanie orzechów do załatwiania różnych spraw, do rozwiązywania różnych problemów, to w tym porównaniu przychodzi nam na myśl, że coś jest tak trudne do zrobienia, jak twardy jest orzech do zgryzienia, bo gryzienie orzechów jest jeszcze trudniejsze niż ich łupanie, tłuczenie. I tak właśnie czasem mówimy, twardy orzech do zgryzienia, czyli trudna sprawa, trudno sobie z tym poradzić. Na przykład możemy powiedzieć, jury konkursu, czyli taka komisja konkursowa, ma twardy orzech do zgryzienia. Jest wielu dobrych zawodników i nie wiadomo, komu przyznać nagrodę. Wymyślcie jeszcze jakieś swoje zdanie z tym powiedzeniem twardy orzech do zgryzienia. I pamiętajmy, twardy orzech, a nie żaden trudny, ani nie ciężki. Chodzi o twardość skorupy, więc mówimy twardy orzech do zgryzienia. Wymyślcie jakieś swoje zdanie z tym powiedzeniem. Ale to potem, gdy wysłuchacie tej audycji do końca, bo chcę Wam jeszcze powiedzieć o jednym powiedzeniu, o jednym wyrażeniu związanym z orzechami. Chodzi o nazwę dziadek do orzechów. Co to jest dziadek do orzechów? Wiecie? To taki przyrząd do łupania orzechów. Dlaczego tak się nazywa? Do końca nie wiadomo, ale przypuszczam, że tutaj chodzi o to, że dziadek do orzechów ma takie dwie jakby nóżki, które ściskamy. Te nóżki są cienkie i twarde, takie suche. Niektórzy dziadkowie właśnie takie twarde i suche nogi mają. I być może dlatego dziadek do orzechów nazywa się dziadek. No i ten dziadek do orzechów łupie orzechy, a starsze osoby często mówią, że ich łupie w kościach, czyli tak jakby strzykało im w kościach. Więc może stąd się wzięła nazwa do orzechów, a może nie. To są moje przypuszczenia. Gdy mówimy o dziadku do orzechów, to trzeba też wspomnieć o pewnym opowiadaniu dla dzieci właśnie pod takim tytułem Dziadek do orzechów. To jest opowiadanie o przygodach pewnej dziewczynki, Klary, która pod choinkę dostała dziadka do orzechów i przyśnił jej się piękny, piękny sen. Sen o tym, że różne zabawki ożyły, tańczyły, miały piękne przygody. Na podstawie tego opowiadania nakręcono film całkiem niedawno, no i skomponowano balet, czyli taki teatr z muzyką i tańcem. I melodie do tego baletu, muzyka są naprawdę przepiękne, prześliczne. Zachęcam Wasze panie i Waszych panów z przedszkola i ze szkoły, żeby pozwolili Wam wysłuchać muzyki do Dziadka do Orzechów, bo to jest balet specjalnie dla dzieci, tak jak opowiadanie Dziadek do Orzechów zostało napisane właśnie dla dzieci. Więc wysłuchajcie tej muzyki, a jeśli chcecie, to również obejrzyjcie film. Do usłyszenia!

0: owoc mieszka ten. Czy wiesz, co to jest?
1: Jagoda!
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na audycję poświęconą właściwemu zachowaniu się, także językowemu. Czyli to będzie audycja, w której sobie powiemy, jak wypada mówić, a jak nie wypada. Jak wypada się zachowywać, a jak nie wypada. I porozmawiamy o różnych sytuacjach, w których często się znajdujemy, gdy podróżujemy w mieście autobusami, tramwajami albo trolejbusami, bo w niektórych miastach kursują też trolejbusy. Zastanówmy się najpierw,

się dzieje i jak się powinniśmy zachować, gdy jedziemy na wycieczkę grupą, na przykład na wycieczkę autobusową, albo jedziemy do parku autobusem, albo do zoo też autobusem. Jak się powinna zachować grupa w autobusie? Po pierwsze, na pewno to już wiecie, ale przypomnijmy sobie. Wszystkie dzieci trzymają się w autobusie poręczy. Dlaczego? Może kiedyś wam się to zdarzyło, a może nie życzę. Mnie się to kiedyś przydarzyło i wcale nie było przyjemne. Otóż autobus gwałtownie zahamował, a potem skręcił i wszyscy, którzy się nie trzymali poręczy, poprzewracali się. Był taki ścisk i taka katastrofa, że naprawdę nie życzę tego nikomu. Więc pamiętajmy, w autobusie trzymamy się poręczy. A jeśli są wolne miejsca, to siadamy na tych wolnych miejscach. Starsze dzieci, i to jest druga zasada, gdy zobaczą, że w autobusie nie ma już wolnych miejsc, ale wsiadły starsze osoby, to starsze dzieci powinny tym starszym osobom ustąpić. Dlatego, że jest im trudno ustać na miejscu. To są osoby być może chore, więc ustępujemy starszym osobom, starszym paniom i starszym panom w autobusach, tramwajach. Gdy jedziemy na wycieczkę, czy to autobusem, czy tramwajem, czy trolejbusem, to oczywiście co jeszcze musimy zrobić? Musimy skasować bilety. Zwykle, gdy jedziemy grupą, to robi to albo pani, albo pani wychowawczyni lub pan wychowawca, albo też jakaś inna osoba. Tak zwykle jest. Ale może się przecież zdarzyć, że na wycieczkę pojedziecie sami, albo tylko z siostrą, tylko z mamą, albo tylko z koleżanką, jeżeli będziecie już starsi. I co wtedy zrobić? Co z tym biletem zrobić, który wcześniej kupiliście? No oczywiście, taki bilet trzeba skasować. Łatwo będzie go skasować wtedy, gdy w autobusie jest luz, czyli gdy nie ma ścisku. Ale wyobraźmy sobie, że autobus jest zatłoczony. No i trudno nam się przecisnąć do kasownika. Co trzeba zrobić? Trzeba poprosić kogoś, inne osoby, które stoją bliżej kasownika, o to, żeby nam skasowały bilet. Co wtedy trzeba powiedzieć? No na przykład, przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Ta druga osoba odpowiada, oczywiście. I wtedy podajemy bilet. Ten, kto jest najbliżej kasownika, kasuje go nam i bilet wraca do nas często przez kilka osób. Przechodzi z rąk do rąk. Czy to już koniec? Nie. Na koniec trzeba oczywiście podziękować. Czyli cała rozmowa wygląda tak. Przepraszam bardzo, czy mogę poprosić o skasowanie biletu? Oczywiście. Bilet sobie wędruje. Cyk! Kasuje się w kasowniku, wraca i mówimy dziękuję. Proste? Proste. Ale warto o tym pamiętać, bo ci, którzy zapominają o tej prostej zasadzie, odbierani są jako tacy gburowaci, czyli niegrzeczni. A to prosta sprawa. Jeśli o niej będziemy pamiętać, to wszyscy będą o nas mówili. Jakie grzeczne dziecko. Proponuję wam, żebyście przy najbliższej okazji wypróbowali tę zasadę. Czyli gdy będziecie jechać autobusem z kimś i gdy będziecie daleko od kasownika, poproście o to, żeby ktoś skasował wam bilet. To na pewno zadziała, zwłaszcza jeżeli na koniec podziękujecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o poprawności językowej, bo już się zorientowaliście, że co kilka dni rozmawiamy właśnie o poprawności językowej. No i chcę wam dzisiaj powiedzieć coś o nazwach kilku warzyw. Warzyw, które są zdrowe, pożywne, ale niektórzy ludzie, gdy nazywają te warzywa, to niestety popełniają błędy językowe. Odgadnijmy najpierw, co to są za warzywa. Pierwsze to jest takie długie coś, długie, biało-zielone, takie długie jak laska. Co to może być? Wiecie? Słyszę nazwę por i to jest dobra nazwa. To jest ten por, a nie ta pora. Bo wyraz pora też mamy. Na przykład pora spać, tak mówimy. Ale warzywo, takie długie, biało-zielone, nazywa się por. To jest ten por. Skoro mówimy ten por, to tak jak ten chłopiec, prawda? Ten por, ten chłopiec, ten mężczyzna, ten pan. To jaki rodzaj gramatyczny ma wyraz por? Pomyślmy. Ten chłopiec to jest rodzaj męski. Nie ma wątpliwości. Dlatego, że ten. I skoro do wyrazu por też pasuje ten, to por też ma rodzaj męski. Ten por, rodzaj męski. To teraz pomyślmy o drugim warzywie. Jest bulwiaste, czyli przypomina ziemniaka, albo taką kulkę przypomina, ale nie wygląda zbyt ładnie. W środku to jest warzywo jasne, ale skórkę ma brudną, taką trochę pomarszczoną, z wąsami, różnymi wypustkami. Brzydka, dość ciemna, taka szarawa, dość ciemna kulka. Jak się to warzywo nazywa? Jak mówicie? Seler? Dobrze, to jest ten seler. I znowu słyszymy, że wyraz seler, do wyrazu seler pasuje ten, słówko ten. Czyli seler ma rodzaj męski, tak jak chłopiec, ten seler. Ten chłopiec, ten por. Warto zapamiętać właśnie, że to są wyrazy męskie, bo wiecie, jakie błędy często robią ludzie? Wiecie jakie? Uwaga, mówią na przykład kupiłem porę do zupy. O nie, powinni jak powiedzieć? Kupiłem pora do zupy. Albo czasami ludzie mówią kupiłem taką ładną selerę do zupy. O nie, to jest jeszcze gorsze. Jak powinni powiedzieć? Kupiłem selera do zupy. Albo kupiłem seler do zupy. Skoro już wiemy, jak się poprawnie te warzywa nazywają, to jedno długie, biało-zielone warzywo i to drugie, taka brzydka kulka, to już na pewno poradzicie sobie z pewnym zadaniem bojowym. To zadanie to, uwaga, uwaga, uwaga, ułożenie trzech zdań z każdym wyrazem, czyli trzech zdań z wyrazem por. Pamiętamy, że to jest ten por i trzech zdań z wyrazem seller. Pamiętamy, że to jest ten seller. Zresztą pamiętacie, jak to było w jednym wierszyku? A to feller westchnął seller. I jeśli tę końcówkę zapamiętamy, tę końcówkę wierszyka, to zapamiętamy też poprawną formę nazwy warzywa. Ten seller. No i oczywiście w parze idzie ten por. Ułóżcie po trzy zdania z tymi wyrazami. Jeśli zrobicie to dobrze, to naprawdę jesteście mistrzami języka. Powodzenia i do usłyszenia!

szuka skarbu pirat mały. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na ramieniu pstrawa, puga wrzeszczy skarby!

papuga wrzeszczy skarby!

Trzymaj mnie i tak wyrwę się, za dużo na głowie mam. Wszędzie chcę być, wszystko chcę mieć, każdy chce dziś.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Mówi pani Literka i od razu chciałaby zacząć od zagadki. Jak myślicie, czy warto znać wiele wyrazów? Warto czy nie warto? Nie warto? Dlaczego nie warto? Dlatego, że to trudne. To jest argument. Jeżeli poznajemy słowa, to musimy się trochę wysilić, bo słowa wkładamy do głowy jak do takiej skrzynki, ale słyszę, że inne dzieci mówią, że warto znać wiele wyrazów. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jak te wyrazy włożymy do głowy, czyli do skrzynki, to trochę tak jak do skrzynki ze skarbami. Stajemy się bogatsi, bo im więcej słów znamy, tym łatwiej możemy mówić o różnych rzeczach. Jesteśmy bogatsi, sprawniejsi, bardziej elokwentni, czyli tacy bardziej wygadani. Im więcej znamy słów, tym łatwiej nam nazywać różne rzeczy. No i właśnie chciałam wam dzisiaj zaproponować rozmowę

jak poznawać różne nowe słowa. Być może słyszeliście kiedyś takie określenie słowa worki. Czasem tak się mówi, że są w języku słowa worki. Co to są słowa worki? To takie wyrazy, których używamy zawsze, niezależnie od potrzeby, czyli czy ich potrzebujemy, czy nie potrzebujemy, to mówimy te słowa worki. I to są takie słowa, które znaczą bardzo wiele, zależnie od tego, do czego je odnosimy. Tylko jeżeli mamy słowo worek, na przykład fajny. Wszystko może być fajne. Film fajny, obiad fajny, dziewczyna fajna, zabawa fajna, pogoda fajna, zabawki mogą być fajne, pani może być fajna, wiele osób i rzeczy może być fajnych, ale czy zawsze to słowo fajny znaczy to samo? Chyba nie. Poza tym posłuchajcie, jeżeli będziemy używali tylko jednego słowa worka, to nie nazwiemy dokładnie tego, o co nam chodzi. Takim słowem workiem oprócz fajny jest słowo dobry. Co może być dobre? Pomyślmy. Człowiek może być dobry? Może? Może. Obiad może być dobry. Wspomnienia mogą być dobre. Na przykład wspomnienia z wakacji. Może być dobra wróżba. Może być dobra pamięć. Może być dobra muzyka. To wszystko prawda. Możemy tutaj użyć słowa dobry. Ale za każdym razem to słowo znaczy coś innego. Zastanówmy się, jakimi wyrazami moglibyśmy zastąpić słowo dobry, gdybyśmy chcieli na przykład opisać obiad. Dobry obiad to jest jaki? Smaczny, tak jest. Smakowity, pyszny, przepyszny, wyśmienity. Posłuchajcie, mamy 5 wyrazów zamiast tego jednego słowa dobry. Obiad smaczny, smakowity, pyszny, przepyszny, wyśmienity. I każdy z tych wyrazów dokładniej nazywa to, o co nam chodzi. Czy obiad smaczny to jest to samo, co wyśmienity albo przepyszny? Trochę tak, a trochę nie. Oba obiady są smaczne i ten, o którym mówimy, że jest smaczny, i ten, o którym mówimy, że jest przepyszny, ale ten drugi jest smaczniejszy. To jest najsmaczniejszy na świecie, przepyszny. Czyli, jaki stąd wniosek? Im więcej znamy słów, tym dokładniej możemy nazwać to, o co nam chodzi. Pamiętacie, że powiedzieliśmy też na początku, że dobry może być na przykład człowiek. Pomyślmy, czy któryś z tych wyrazów dopasowanych do obiadu, smaczny, smakowity, pyszny, przepyszny, wyśmienity, można połączyć z wyrazem człowiek? Na przykład smaczny człowiek. O nie! Czyli słyszymy to? Możemy powiedzieć dobry człowiek, dobry obiad, ale smaczny tylko obiad. A człowiek jaki może być? Na przykład życzliwy, na przykład o dobrym sercu, na przykład z poczuciem humoru. Przy wyrazie człowiek słowo dobry znaczy coś zupełnie innego. I proponuję Wam takie zadanie. Wymyślcie, co to znaczy dobry człowiek. Pomyślcie o tym, co to znaczy dobry człowiek i jakimi słowami można zastąpić wyraz dobry wtedy, gdy mówimy właśnie o człowieku. Zróbcie też plakat, na którym narysujecie na przykład obiad, człowieka, wspomnienia, wróżby i jeszcze różne inne rzeczy, o których można powiedzieć, że są dobre. A potem napiszcie razem ze swoją panią z przedszkola albo panem z przedszkola bądź ze szkoły, jakie inne słowa dokładnie nazywają to, o co Wam chodzi, gdy mówicie o dobrym człowieku, dobrym obiedzie, dobrych wspomnieniach itd. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Niedawno uczyliśmy się wymawiania głoski rrr i dzisiaj proponuję wam zabawę z łamańcami językowymi poświęconymi właśnie tej głosce. Ale pamiętamy, że musimy zacząć od rozgrzewki, czyli najpierw oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. Ustami, czyli buzią, wiecie o tym. I tak 5 razy. Teraz czas. Ziewnąć jak najbardziej tylko umiecie i lubicie i chcecie, bo ziewanie to jest świetne ćwiczenie rozgrzewające buzię. Teraz możecie, pamiętacie co? Wysunąć język jak najdalej, czyli zrobić coś takiego. Pokazujemy język i robimy to bezkarnie. Czyli wysuwamy język jak najdalej, a potem chowamy go jak najgłębiej. No i oblizujemy wargi. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Wysuńcie język jak najdalej i oblizujcie wargi, zataczając kółka. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Teraz zamknijcie buzię i językiem wypychajcie policzki, tak od środka. Najpierw lewy policzek, a potem prawy policzek. I tak 5 razy na zmianę. Lewy, prawy, 5 razy. No i czas na... Jako, wiecie kogo? Wiecie. Konika. Kląskamy, czyli naśladujemy to, jak konik stuka po ulicy. Dzięki temu ćwiczeniu świetnie rozgrzewacie czubek języka, a to jest bardzo ważna część języka właśnie, gdy wymawiamy głoskę rr. Na koniec rozgrzewki, możemy tak jak konik prychnąć. Rozgrzejemy wargi, których też będziemy używać. No i przejdźmy do naszych łamańców językowych, czyli takich zdań, które trudno wymawiać, dlatego że mają jakieś specjalne głoski w środku, albo są tak zbudowane, że jest trudna zbitka głosek. I proponuję wam dzisiaj 2 zdania. Pierwsze brzmi tak. Dziurawiec i bratek rosną na skraju boru. Powtórzmy i przy okazji wytłumaczmy, co te wyrazy znaczą. Dziurawiec to jest taka roślina, bardzo ładna, rodzaj kwiatka. No zresztą ma żółte kwiatki, o żółtych płatkach. I to jest roślina lecznicza. Wiecie, jak inaczej się ją nazywa? Ruta. W nazwie ruta też jest rr, tak jak w nazwie dziurawiec. Bratek to też jest kolorowa roślina, kolorowy kwiat. Bratki rosną w ogrodach i mają naprawdę wiele, wiele pięknych kolorów. To są takie małe kwiatki, na pewno je kiedyś widzieliście. No i ten dziurawiec i bratek rosną, wiemy co to znaczy rosną, na skraju, czyli na brzegu, boru, czyli lasu. Powtórzmy.

Dziurawiec i bratek rosną na skraju boru. Jeszcze raz, szybciej. Dziurawiec i bratek rosną na skraju boru. Możecie ćwiczyć to zdanie, mówiąc je coraz szybciej, coraz szybciej. A teraz drugie zdanie. Posłuchajcie. I może zaproponuję paniom i panom waszym, którzy słuchają tego odcinka, żeby zanotowali to zdanie, bo jest trochę długie. Warto zanotować po to, żeby łatwiej je później było powtarzać. Ruda Renata rysowała rydze, Robert rozdarł rękaw, Romek reperuje rower, a Rebeka rozwinęła różowe ręczniki. Ojojoj, długie zdanie i usłyszeliście coś ciekawego? Każdy wyraz zaczyna się głoską rr. Jeszcze raz. Ruda Renata rysowała rydze, czyli takie grzyby. Robert rozdarł rękaw. Romek reperuje rower, a Rebeka rozwinęła różowe ręczniki. Jeśli to zdanie zanotowaliście, to świetnie, bo będziecie mogli wyćwiczyć coraz szybsze wymawianie tego zdania. To jest bardzo dobre ćwiczenie na głoskę r. Zresztą mam dla was zadanie. Zadanie-wyzwanie. Wymyślcie własny łamaniec językowy, w którym będzie 5 wyrazów i każdy wyraz będzie się zaczynał głoską r. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiejszy odcinek, jak co środę, proponuję poświęcić poprawności językowej. Wiecie, co to jest poprawność językowa? Wiecie. Chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, żeby mówić poprawnie, czyli dobrze, tak jak powinno być. I chcę Wam dzisiaj zaproponować rozmowę o pewnych owocach, które chętnie jemy zimą. Jakie to owoce? Pomarańcze. Dobrze słyszę, dobrze mówicie. To są pomarańcze i również zimą często jemy winogrona. Zastanówmy się najpierw, jak te owoce wyglądają. Zacznijmy od pomarańczy. Jak wyglądają pomarańcze? No, są takie żółto-pomarańczowe albo pomarańczowe, ciemniejsze lub jaśniejsze i są to takie kule. W dłoni się nie mieszczą, ale już w dwóch dłoniach tak zmieszczą się. To są takie kule, które możemy chwycić obiema dłońmi. No i jak się nazywa taka jedna pomarańczowa kula? Kto wie? Tak, to jest ta pomarańcza. Ta pomarańcza. Zwróćmy uwagę na to, że wyraz pomarańcza kończy się na a, czyli nie mówimy ta pomarańcz, tylko ta pomarańcza. I to jest wyraz, który ma tak zwany

0: rodzaj żeński. Tak jak mówimy ta dziewczynka, tak też ta pomarańcza. Czujemy, my wszyscy, którzy mówimy językiem polskim, czujemy, co to jest rodzaj gramatyczny. Możemy sobie to tak właśnie zapamiętać. Skoro ta dziewczynka ma rodzaj żeński, to ta pomarańcza też. To w takim razie zapytajmy, czy wyraz pomarańcz to jest zły wyraz? Nie. Tylko, że wyraz pomarańcz nie nazywa tego owocu, tej naszej pomarańczowej kuli. Wyraz pomarańcz nazywa kolor i to jest ten pomarańcz. Owoc to jest ta pomarańcza, a kolor to jest ten pomarańcz. I na przykład możemy powiedzieć: mam na ścianie jasny pomarańcz. To znaczy, że mam ściany jasno-pomarańczowe. A jak powiemy o owocu? Na przykład mam w salaterce jedną pomarańczę. Tę jedną pomarańczę. Więc pamiętajcie, owoc, pomarańczowa kula to jest ta pomarańcza. I trzeba to zapamiętać, jeżeli chcemy mówić poprawnie. Ale obiecałam Wam dzisiaj jeszcze, że porozmawiamy też o innym owocu. Porozmawiamy o winogronach. No właśnie, to są te winogrona, tak jak te dzieci. To jest wyraz, o którym mówimy, że ma liczbę mnogą. Ale słów mądrych się dzisiaj nauczycie. To jest liczba mnoga, bo tych kuleczek na winogronach jest wiele. Kupujemy winogrona w kiściach, dlatego mówimy o liczbie mnogiej, czyli to są te winogrona. Ale pomyślmy o takiej sytuacji. Kupiliśmy całą kiść winogron, odrywamy tę jedną kuleczkę, albo zieloną, albo taką ciemną, prawie czarną, zależy od tego, jakie to są winogrona. Więc odrywamy tę jedną kuleczkę i co to jest? Jak to nazwać? Uwaga, to jest to winogrono. Nie ten winogron, tylko to winogrono. Tak jak to dziecko. Tak też to winogrono. To jest jedna mała kuleczka, tak jakby dziecko tej rodziny, tej całej kiści winogron. I to jest wyraz, o którym mówimy, że ma rodzaj nijaki. Tak jak to dziecko ma rodzaj nijaki, tak też to winogrono. Zastanówmy się, czy wyraz ten winogron jest poprawny? Nie, nie. Chyba tylko psa można by tak nazwać dla żartów. Moglibyśmy wtedy wołać: winogronku kochany, tak jak azorku, burku, winogronku, aportuj, albo do nogi, albo siad. Ale naprawdę, to może być tylko nazwa psa, kota, konia, ale nie nazwa owocu. Bo owoc, ta jedna kuleczka, pyszniutka, słodziutka, to jest to winogrono. Proponuję Wam na koniec pewne zadanie. Zadanie dla odważnych. Ułóżcie trzy zdania z obydwoma wyrazami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, z tymi obydwoma ważnymi wyrazami. Czyli przypomnijmy sobie, z wyrazem ta pomarańcza i z wyrazem to winogrono. Ułóżcie po trzy zdania. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: ja!
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak pamiętacie być może, niedawno uczyliśmy się wymawiania głoski rrr, trudnej głoski, ale głoski, której można się nauczyć. I dzisiaj proponuję wam pewne ćwiczenia usprawniające i utrwalające. Nawet w tych słowach usprawniające i utrwalające też jest głoska, którą właśnie będziemy ćwiczyć. Ale wiecie, od czego musimy zacząć? Wiecie, od rozgrzewki, czyli na początek oddychamy. I musicie zrobić 5 razy coś takiego. Najpierw wziąć wdech nosem, głęboki wdech i zrobić wydech buzią. I tak 5 razy. Teraz możecie ziewnąć najszerzej, jak tylko umiecie. To też jest świetne ćwiczenie rozgrzewające. Potem, pamiętacie, co się robi? Wysuwacie język jak najdalej i chowacie ten język, swój język, jak najgłębiej. Jeszcze jedno ćwiczenie rozgrzewające to zataczanie językiem kół wzdłuż warg, czyli robicie coś takiego. Oblizujecie językiem wargi. Najpierw górne, a potem dolne. Tak jakbyście kreślili językiem kółko. I zróbcie to 5 razy w prawo i później 5 w lewo. Teraz możemy naśladować konika, czyli robić tak. Pamiętacie, jak to się robi? Umiecie to robić? Stukacie językiem o podniebienie, tak jak konik stuka kopytami o bruk, o ulicę. Możecie nawet naśladować melodyjki. To też jest bardzo dobre ćwiczenie, rozgrzewające język, a język będzie dzisiaj naprawdę w ruchu, dlatego że, żeby wymówić dobrze głoskę r, trzeba mieć sprawny język. I możemy przejść do ćwiczeń wstępnych. Ułóżcie język w tym miejscu, gdzie się stykają górne zęby od środka buzi z podniebieniem, czyli z tym daszkiem w buzi. Czujecie to miejsce językiem? Czujecie czubkiem języka? Macie to? Bardzo dobrze. I teraz mówimy dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Szybko w to miejsce uderzamy twardym, sztywnym językiem, tak jak młotkiem. A teraz w to samo miejsce uderzamy i mówimy głoska bardzo podobna, tylko bezdźwięczna. Kiedyś tych głosek się uczyliśmy, więc już wiecie, jak je wymawiać. A teraz uderzamy w to samo miejsce i mówimy n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. A teraz na zmianę. Tydyny, tydyny, tydyny, tydyny, tydyny. Cały czas sztywnym językiem uderzamy w to miejsce, gdzie górne, gdzie stykają się zęby, górne zęby, z podniebieniem, czyli daszkiem buzi. A teraz usłyszcie, że w tym samym miejscu wymawiamy, tworzymy, produkujemy głoskę r, r, r, r, r, r, r. To jest w zasadzie to samo miejsce. Też tam uderzamy językiem, trochę wibrujemy językiem i powstaje głoska r, r, r, r, r, r, r, którą można wymówić też długo. R, r, r. I czujecie ten wiatraczek w buzi? Czujecie wiatraczek? Właśnie, bo przy wiatraczku powstaje głoska r. Żeby ją sobie utrwalić, powiedzmy o kilku wyrazach, w których tę głoskę słychać. Na przykład w wyrazie tr.

0: traktor, słychać aż dwa razy głoskę rrr. Traktor na początku i na końcu. Wiecie, co to jest traktor? To taki duży pojazd, którym się ciągnie inne pojazdy i maszyny, ale traktor to też jest taka gruba podeszwa buta z głębokimi rowkami. Czyli w traktorze są rowki. Inny wyraz, który ma głoskę rr, to motor. Wiecie, co to jest motor? Oczywiście, że wiecie. To pojazd na dwóch kołach, taki rower, tylko że z silnikiem. Jeśli jedziemy na motorze, to nie pedałujemy jak wtedy, gdy jedziemy na rowerze, tylko kierujemy kierownicą, bo motor ma silnik i ten motor sam nas prowadzi. I jeszcze jedno słowo z głoską rr to warkot, czyli głos, odgłos, jaki wydaje i traktor, i motor. Powtórzcie te wyrazy: traktor, motor, warkot. A teraz zagadka. Odgadnijcie, o jakie słowa mi chodzi. Podpowiem, że to są słowa, w których jest głoska r. Pierwszy wyraz. Gra, w której są pionki białe i czarne i tymi pionkami poruszamy się po kratkowanej planszy. O jakie słowo mi chodzi? Jak się nazywa taka gra? To jest pierwsza zagadka. Druga zagadka. Jak się nazywają włosy, które mężczyźni mają na twarzy? I tylko mężczyźni. Jak się takie włosy nazywają? Chodzi o wyraz, który ma głoskę r. I trzeci wyraz. Jak się nazywa część ciała, którą mamy pod nosem? Każdy człowiek ma to pod nosem. O jakie słowo mi chodzi? Jaki to wyraz? Musi mieć głoskę r. Jeżeli odgadniecie te wyrazy, to naprawdę jesteście dobrzy. To znaczy, że wiecie, słyszycie, gdzie ta głoska r jest. I proponuję wam jeszcze jedno zadanie. Wymyślcie jak najwięcej nazw zwierząt, w których jest głoska r. W tych nazwach musi być głoska r. A potem możecie naśladować te zwierzęta, albo głosy, które wydają, albo możecie naśladować, jak te zwierzęta wyglądają, jak się ruszają, albo wszystko naraz. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: 7.30 wybiła. Witamy serdecznie w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Martyna Chuderska i Ania Jączek. Startujemy.

35 minut po godzinie 7, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Witamy bardzo, bardzo serdecznie, choć też odrobinkę deszczowo. Jestem bardzo ciekawa, jak sytuacja u Was. Śmiało, proszę dzwonić. Ania na posterunku 22 645 20 55. Jakieś przygody? Może weekendowe? Macie ochotę opowiedzieć? Gdzie spędzacie wakacje albo dokąd pakujecie plecaki? My dzisiaj w poranku będziemy ćwiczyć intensywnie i to nie tylko w ramach chronienia kości od starości, bo gimnastyka, w której nasi młodzi trenerzy proponują różne zestawy ćwiczeń po godzinie 8. Przed 8 na pewno jeszcze sprawdzimy pogodę, a sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna i zmienna, bo ostatni tydzień dostarczał nam burzę, dużo deszczu, chmur. A w tym tygodniu już chyba będą powolutku nadciągały upały. No może nie tak, jak mieliśmy na początku wakacji. To nie będzie 40 stopni, ale tak myślę, że około 26-27 na pewno i to w wielu zakątkach Polski. Dzisiaj w stolicy taka temperatura podobno ma się zarysować na słupkach rtęci. Sprawdzimy, sprawdzimy. Na razie wszyscy w sweterkach, na cebulkę. Parasolki w plecakach, tak, to się wszystko przydaje, proszę Państwa. Ale wypadałoby na mapy pogodowe rzecz jasna zajrzeć. Będziemy mówić dużo na temat sportu i to nie jest temat przypadkowy, no nie jest też związany z żadnym konkretnym świętem w kalendarzu, do którego zwykliśmy zaglądać, ale przede wszystkim dlatego, że ludzie ćwiczą i bardzo często wybierają różne zajęcia. Dużo się mówi na temat futbolu, szczególnie ostatnio, więc postanowiłyśmy z Anią przyjrzeć się temu tematowi uważnie. Futbol amerykański. Kobiety się dzisiaj pojawią w studiu i będą opowiadały i zachęcały do ćwiczenia. Więc mam nadzieję, że połkniecie bakcyla. Sama jestem zainteresowana, jak to wszystko wygląda i czy to w każdym wieku tak można zacząć trenować futbol amerykański. Ania, jak myślisz, czy to my to już... Tak, tak, Ania twierdzi, że zdecydowanie. No dobrze, to ja nie wiem, czy Ania jutro tutaj usiądzie, czy nie zmieni pracy od razu i tam nie pójdzie z dziewczynami na trening. Wszystko sprawdzimy. 22 645 20 55 w sprawach futbolowych. Proszę do nas dzwonić, bo Państwo mają szeroką wiedzę, doświadczenie. Ja to wszystko wiem. Przecież my tutaj mamy takich słuchaczy, którzy się znają na wszystkim. Więc ja chętnie przyjmuję wszelkie opowieści związane i z doświadczeniem, no, ale także może po prostu się tym interesujecie. Będzie nam bardzo miło, jak zadzwonicie. A trening nasz radiowy tutaj po godzinie 8. No i oczywiście stałe punkty programu, nowe, czyli rozgryzanie twardego orzecha po godzinie 9. Taki kącik, zabawa. Filip powiedziałby konikurs dla rodziców, którzy chcą zdobyć radiową niespodziankę, no ale na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Więc zapraszamy do współtworzenia audycji, do telefonowania. Możecie pisać także na adres poczta@polskieradio.pl. Zachęcamy gorąco. No i wysyłajcie kartki, bo mamy nową audycję, wakacyjną pocztówkę. Marta Kawalec odczytuje korespondencję od naszych słuchaczy.

słuchaczy. I nasza wakacyjna ramówka też generalnie wywrócona do góry nogami troszkę, więc przypominam, że poranek dziś do godziny 10. To na razie tyle mojego wstępu. Czekamy na odzew od Państwa, a po poranku to nie, po piosence. Sprawdzać będziemy oczywiście pogodę.

no to sprawdźmy, jak sytuacja. Nietypowo chłodna pogoda, jak na lipiec, dobiega końca. Do Polski znowu zaczynają napływać suchsze i cieplejsze masy powietrza. Z jakich wartości na termometrach możemy się spodziewać? Już Państwu wszystko opowiadam. Główni sprawcy tego niedawnego ochłodzenia, czyli niże znajdujące się na wschód od naszych granic, powolutku zanikają i będą miały coraz mniejszy wpływ na pogodę w Polsce. I w tym samym czasie coraz mocniejszy staje się wyż, którego centrum w poniedziałek.

poniedziałek, czyli dziś będzie nad Shetlandami. No i taki obszar wysokiego ciśnienia nam się wytwarza i stopniowo zaczyna się rozrastać na wschód. A co to dla nas oznacza? Nie tylko ocieplenie, ale także wyraźną poprawę pogody od połowy tygodnia. W miarę napływu coraz bardziej suchego powietrza, no już teraz warto zwrócić uwagę na strumień powietrza, który dociera z Afryki do południowo-zachodniej Europy. I uwaga, uwaga, tutaj meteorolodzy przewidują temperaturę przekraczającą 40 stopni. A gdybyśmy spojrzeli troszkę szerzej i dalej, w ciągu najbliższych 2 tygodni aura wyraźnie cieplejsza na zachodzie kraju już od dziś. No może wtorek, góra środa, 27-29 stopni. Później im bliżej końca tygodnia, tym bardziej wszyscy niezależnie od regionu odczuwać będą ocieplenie. W weekend upał nawet do 32 stopni na południu Polski. Na północy 25, a kolejny tydzień, czyli po 19 dniu lipca, temperatura umiarkowana, mieszcząca się w takiej lipcowej, można by rzec, normie, w zakresie od około 20-22 stopni, na wybrzeżu do 27-28 w pozostałych regionach. Cieszycie się z takiej aury? Ania mniej, bo ona lubi taką umiarkowaną pogodę, tak jak dziś. Tam nie za dużo padającego deszczu, ale żeby nie było zbyt gorąco. No dziś rzeczywiście w centralnej Polsce około 26 stopni, a ja się cieszę z takiej aury ze względu na festiwal w Rabce Zdroju, który startuje już pojutrze, czyli w środę. My z Anią pakujemy walizki i wybieramy się do Rabki, żeby wszystko Wam relacjonować. A jak co roku dużo się będzie działo, o szczegółach zaraz po piosence, no ale i wspaniali autorzy, ilustratorzy. A jak wieczorne czytanie w amfiteatrze o 19, to musi być ciepło. To są wtedy takie miłe sytuacje. I świerszcze śpiewają, i tam jeszcze jakieś ptaki wtórują. Jest naprawdę uroczo i długo, długo można się zasłuchiwać w piękne historie czytane przez aktorów, którzy specjalnie przyjeżdżają na tę okoliczność, najczęściej z Krakowa. A propos Rabki, można już zapisywać się na warsztaty. Jest pula też przewidziana dla osób, które dopiero przyjadą do Rabki, takich, które zapisują się stacjonarnie, ale to Państwu za momencik opowiem szczegółowo, żeby nie mieszać aż tylu wątków.

10 minut zostało do godziny 8. Informacja dla tych, którzy wybierają się do Rabki, albo dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że się wybierają, a może zmienią plany. Od środy do soboty Festiwal Literacki. 13. edycja już, proszę Państwa. I szaleństwo rabczańskie, jak co roku. Na stronie festiwalu można przeczytać, jaki jest dokładnie program, harmonogram, rozpiska. Już się dawno pojawiła. No i znajomość tego na pewno zaprowadzi Was prostą ścieżką do ukochanych autorów i ilustratorów, bo Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej pod hasłem Świat Emocji zaprasza dzieci, rodziców, nauczycieli, a także wszystkich miłośników dobrej książki. Tak jak wspomniałam, tegoroczna edycja jest poświęcona emocjom i tym codziennym i niezwykłym, łatwym do nazwania, tym, które czasami trudno wyrazić słowami. Więc zaglądając do książek będziemy odnosić się do takich tematów. W Rabce pojawią się między innymi Tomasz Samojlik, Bogusz Janiszewski, Marcin Szczygielski, Wojciech Widłak, Katarzyna Wasilkowska, Adam Mirek, Katarzyna Rerych, Maciej Szymanowicz, Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, Max Skorwider, Marcin Minor ze swoimi minorkami cudnymi, Wit Szostak z Bylinką, Malwina Hajduk. No i będziemy warsztatować, rozmawiać, opowiadać, czytać książki, rysować, malować na szkle, bo oczywiście festiwal odbywa się w kilku przestrzeniach i w bibliotece miejskiej przy dworcu kolejowym, wyjątkowe miejsce, ale także w zakładzie przyrodoleczniczym, biegamy po parku, bo są organizowane gry miejskie, a wieczorem spotykamy się w amfiteatrze miejskim, żeby czytać pięknych historii czytanych przez znakomitych autorów i aktorów, bo to są często zespoły. W tegorocznej edycji usłyszymy m.in. Tomasza Schimscheinera, który no, emocjonalnie, bardzo emocjonalnie czyta, to jest w ogóle za mało powiedziane. To jest taki huragan na scenie. Juliusz Chrząstowski, Dorota Segda, czyli wieczorne czytania i okazja do wspólnego przeżywania historii. Zazwyczaj wygląda to tak, że dzieci dostają poduchy, siadają sobie na scenie, bardzo blisko autora i aktora czytającego fragmenty książki i to się odbywa w takiej cudnej interakcji. Tam można trochę poszaleć, dzieci są często włączane także do wspólnego czytania, więc piękna przygoda. Dorośli też tam mogą podejść bliżej i się włączyć, jak mają ochotę, bo nie ma limitu wieku. Także zapraszam bardzo gorąco. W piątek też wydarzenie w Teatrze Rabcio, zaangażowanym jak co roku. Takie wydarzenie organizowane z

myślą o dorosłych. I to będzie konferencja między godziną 9 a 13.30. Będzie można wysłuchać prelekcji Wandy Matras-Mastalerz, Anny Czabanowskiej, Wróbel, Małgorzaty Swędrowskiej, Tomasza Majkowskiego, Aleksandry Piotrowskiej, Joanny Piekarskiej i Marcina Szczygielskiego. Będzie wręczona też taka ważna nagroda Zwyrtała 2025. To dla osoby bądź instytucji, która rozczytuje czasami nawet nie tylko na najbliższe otoczenie, ale naprawdę wiele, wiele osób, tworząc znakomite projekty. W ubiegłym roku tę nagrodę otrzymał taki bardzo, bardzo młody człowiek, ale niezwykle świadomy, zaangażowany w sprawy czytelnictwa i upowszechniania czytelnictwa, tak poważnie powiem. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Polskie Radio Dzieciom pędzi w czwartek poranek z Rabki, więc jeżeli będziecie w tym uroczym miasteczku, to zapraszam między 7.30 a 10.00. Będzie można przybiec do nas, do biblioteki, żeby wziąć udział w audycji. I kolejna możliwość między 18.00 a 20.00. Kultura nie śpi w piątek, również z Rabki, Zdroju. Nie wyobrażamy sobie, jak co roku, żeby nas tam nie było. No i ja też nie wyobrażam sobie tego, żeby was tam nie było.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Ania Jączek, witamy.

0: 5 minut po godzinie 8. Tu Państwo czekają już na poranną gimnastykę. Za chwileczkę wyjaśnimy, na czym sprawa polega. No to może wywołajmy wilka z lasu.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: No nie wiem jak wy, ale Ania to już się nie może doczekać. 22 645 20 55. Państwo dzwonią, proponują zestaw ćwiczeń. 3 ćwiczenia. Boję się powiedzieć dowolna liczba powtórzeń, bo no 20 pompek, 25 w porywach do 30. No Państwo muszą brać pod uwagę to, że mamy jednak ciut ograniczony czas. Więc to w zależności od ćwiczenia może ustalajmy tę liczbę powtórzeń, dobrze? Trener, trenerka Polskiego Radia Dzieciom, może być to osoba niedorosła, no ale może być to też osoba dorosła, no bo dorośli też tego wewnętrznego dziecka mają w sobie całkiem sporo. Więc już teraz czekamy pod numerem telefonu 22 645 20 55. Chciałam dzisiaj podrzucić zwolnienie lekarskie, no ale dobrze, no może jednak trochę poćwiczę. Nikt tak nie motywuje jak słuchacze Polskiego Radia Dzieciom.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłyfy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

22 645 20 55. Państwo się tutaj, niektórzy zastanawiają z naszych słuchaczy, czy my naprawdę ćwiczymy. Dostałam takie pytanie w czwartek od uroczej rodziny, która przyjechała z całym instrumentarium, żeby nam pograć i pośpiewać w audycji Śpiewnik Turystyczny z Jackiem Zawadą. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Cieszę się, że udało nam się też uścisnąć sobie łapkę, bo się okazuje, że słyszymy się na co dzień, a nie zawsze mamy taką możliwość, żeby spojrzeć sobie w oczy. No i Państwo właśnie zastanawiali się, czy my naprawdę ćwiczymy. No, ćwiczymy. Nie można nie ćwiczyć, tak? Bylibyśmy niewiarygodni, gdybyśmy udawali tylko. A poza tym filmik tutaj powstał, Filip nagrał turlanie się po studiu, ale nie zamierzamy tego ujawniać. To na razie będzie tylko w naszych filmowych, radiowych archiwach. Ale zachęcamy oczywiście i małych, i dużych do tego, żeby ćwiczyć o poranku, bo jak wam się wydaje, że nie macie w sobie ani ciupinki energii, to po takiej porannej gimnastyce okazuje się, że po prostu świat się zmienia i wszystko się wywraca. Praca do góry nogami. Trochę jak w tej piosence, której posłuchaliśmy przed momentem, czyli chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Jest taka scena w tej bajce Tygrys i przyjaciele. To jest w ogóle jedna z moich ukochanych części. Nie wiem, czy oglądaliście tę tygrysową historię, kiedy tygrysek szuka rodziny pasiastej i inspiruje się też takim pasiastym, wielkim drzewem, jako drzewem genealogicznym, wiadomo, no bo tygrysy pewnie takie mają. A historia jest o tym, że wcale tutaj żadne więzy krwi nie zawsze odgrywają rolę i że najbliżsi przyjaciele też mogą stać się rodziną. I to dużo jest takich momentów wzruszających, ale w jednej ze scen maleństwo odwiedza tygrysa, maleństwo, które chce być młodszym braciszkiem, w tym przypadku głównego bohatera, i specjalnie uczy się takiego tańca, który jest trochę tańcem wygibańcem, trochę jest taką gimnastyką, pewnego rodzaju szaleństwem, i nawet zakłada takie specjalne, uszyte na tę okazję ubranko tygrysowe. Oczywiście my się nie musimy przebierać jakoś specjalnie, nie musimy zakładać dresów, wystarczy wstać z łóżeczka prosto w piżamce i zaproponować skoki, podskoki, turlanie, może kręcenie głową albo ramionami, jakieś kółeczka. Chociaż pamiętam też niezwykle inspirujące ćwiczenie dla śpiochów z ubiegłego tygodnia, które polegało na otwieraniu oczu i zamykaniu, czyli po prostu ćwiczymy powieki. Takie ćwiczenia też lubimy. I na wszystko jest tutaj miejsce. 22 645 20 55 to kto chciałby taki zestaw zaproponować?

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Jak ja się cieszę, że Amelka się dała namówić. Dzień dobry, Amelko.
2: Dzień dobry.
1: No witam cię, moja droga. Dzwonisz do nas w towarzystwie taty?
2: Tak.
1: Dobrze. A będziesz tatę też zachęcała do ćwiczenia?
2: Tak.
1: Cudnie. I jak tata się zapatruje? Zadowolony jest z takiego pomysłu?
2: Tak.
1: No bardzo dobrze. A jak twój tata ma na imię?
2: Szymon.
1: Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Będzie pan ćwiczył?
3: Tak.
1: Dobra, super. A macie warunki do ćwiczenia? Jesteście w samochodzie czy w domu?
2: W samochodzie.
1: No dobra. To spróbujemy jakieś takie ćwiczenia zaproponować, żebyśmy wszyscy dali radę. Amelko, a ty codziennie ćwiczysz?
2: Nie.
1: Ja też nie. Ale zamierzam to zmienić. Stąd ten kącik. Uchroń kości od starości. Myślisz, że to dobry pomysł?
2: Tak.
1: Ja też jestem przekonana, że dobry. Po 2 tygodniach ćwiczenia już widzę różnicę. Zrobiłam sobie przerwę na weekend, ale to nie ma co. Trzeba wracać. No dobrze. To 3 ćwiczenia i kilka powtórzeń do każdego. Tak się umawiamy?
2: Tak.
1: Dobrze. To my jesteśmy z Anią gotowe. Słuchacze, mam nadzieję, też. I twój tata. To od czego zaczynamy?
2: Przysiady.
1: Przysiady, dobrze. To poczekaj, ja tutaj specjalną muzyczkę uruchomię, żeby nam się dobrze ćwiczyło. Krasnoludki też macie ćwiczyć. Nie, nie, nikt się tutaj nie będzie ociągał. Przysiady. Ile przysiadów, Ania pyta?
2: 10.
1: Amelka jest dla nas łaskawa. Poczekaj, ja sobie odsunę krzesełko. Żeby mi się tu nic nie poplątało. Będziesz liczyła?
2: Tak.
1: Dobrze. To poprosimy w takim razie o plumkanie. Tak, pani liczy?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Ale tempo.
2: 8,
1: tak.
2: 9, 10.
1: I 10. No niby powtórzeń niewiele, ale tempo zawrotne. No brawo, brawo, Amelko. To prosimy o drugie ćwiczenie.
2: Pajacyki.
1: Pajacyki, cudowne jest to ćwiczenie. Ile pajacyków?
2: 3.
1: Amelko. No Ania, to na 3, 4. 1, 2, 3. Bardzo ładnie, aż chciałoby się więcej, Nianiu. No, widziałam to po tobie. A trzecie ćwiczenie?
2: Fikołki.
1: Fikołki mówisz. A ile tych fikołków? Bo my tutaj mamy tak średnio warunki, powiem ci, w studiu. No ale no co, no trzeba będzie stanąć do zadania.
2: 4.
1: 4 fikołki, Ania. Ale do przodu, dobra? Czy do tyłu też muszą być? Po co ja dopytuję?
2: Do przodu.
1: Do przodu, dobrze. A jak wy to zrobicie w samochodzie? To wy później chyba.
2: Tak.
1: Wrócicie do tego ćwiczenia. No dobra,

0: słuchaj, sprawa jest taka, ja muszę zdjąć słuchawki, bo to się nie da fikać w słuchawkach. Ania tu pilnuje sytuacji, plumkanie w tle jest i proszę państwa, cztery fikołki, czyli przewroty do przodu. No dobrze.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery.
0: Powiem tak, muszę poćwiczyć te fikołki, bo to chyba nie było zbyt profesjonalne, ale my tu mamy strasznie twardą podłogę w tym studiu. Trzeba będzie chyba przynieść jakiś materacyk. A powiedz, Amelko, ty fikołki to robisz na materacu czy na podłodze? W jakich warunkach?
1: Na podłodze albo na łóżku.
0: Ach, no właśnie. To my musimy sobie tutaj jakoś bardziej profesjonalnie studio przygotować. Ale bardzo ci dziękuję. Krasnoludki, to teraz bardzo proszę, wyjmujemy instrumenty i brawa. A one chcą jeszcze ćwiczyć. Nie, nie, poćwiczyć je sobie trochę później. Teraz brawa dla Amelki, bardzo proszę. Trąbek zapomniały. Jak zapomnieliście trąbek? Oni to sobie ze mnie cały czas żartują. To wcale nie było śmieszne. Amelko, bardzo ci dziękujemy za zestaw ćwiczeń. Wspaniały. Fikołków jeszcze tutaj nie robiliśmy w studiu. Turlałam się wprawdzie w zeszłym tygodniu po studiu, ale fikołków jeszcze nie było. A powiedz, dokąd ty teraz jedziesz?
1: Ja jechałam do przedszkola.
0: A, już jesteś w przedszkolu, tak?
1: Tak.
0: No to pięknego dnia ci życzymy w tym przedszkolu i dużo zabawy. A czy wy ćwiczycie też w przedszkolu?
1: Tak.
0: No, to myślę, że spokojnie możesz dzisiaj zaproponować swój zestaw. Rewelacyjny. I zachęcamy...
1: Ale
0: tak?
1: Dzisiaj w przedszkolu mamy takie dzieci, małe, leśne duszki, które jeszcze do nas chodzą. Ale niedługo pójdą.
0: A, to jest taka grupa zorganizowana na wakacje, tak?
1: Tak.
0: Te leśne duszki. Mhm. Czyli one są tak tymczasowo w wakacje u was w przedszkolu?
1: Tak.
0: Dobrze zrozumiałam. I to są takie maluszki, młodsze dzieci od ciebie?
1: Tak, mhm. Tak, młodsze.
0: To pewnie trzeba się nimi trochę opiekować, żeby się dobrze czuły w nowym miejscu. Fajnie mieć takiego starszego kolegę albo koleżankę, który czasem weźmie za łapkę albo pobawi się, trochę się zaopiekuje, porozmawia. No bo w nowym miejscu nie zawsze nam jest od razu tak komfortowo, jak nikogo jeszcze nie znamy, prawda?
1: Tak. Mm.
0: Amelko, to ja życzę wszystkim w twoim przedszkolu pięknego dnia. Bardzo ci dziękuję za twoje propozycje, za telefon, za rozmowę, no i oczywiście za ćwiczenia przede wszystkim. A może ty byś chciała kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, młodszą siostrę w przedszkole, moją koleżankę Basię, mojego kuzyna Wiktora i Marcela i kotkę i jeszcze psa. Babcie i dziadka, ciocię, kolejną ciocię i wujka i kolejnego wujka i mojego kolegi Olka i mojego kolegę Olka.
0: Przyłączamy się do pozdrowień. Wszystkiego dobrego dla ciebie, dla taty. Jak będziecie mieli przestrzeń, żeby te fikołki zrobić, pajacyki i przysiady, to dajcie znać, jak wam poszło. Dobrze?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Do widzenia.

0: My też ćwiczymy w porankach Polskiego Radia Dzieciom, chronimy kości od starości codziennie. Będziemy do tych aktywności wracać, ale dzisiejszy poranek postanowiłyśmy poświęcić różnym sportom, bo oczywiście sport powinniśmy uprawiać od najwcześniejszych lat. Ważne, żeby wybrać sobie taką dyscyplinę, która z nami współgra, w której dobrze się czujemy. No, jedni być może wybiorą piłkę nożną, jeszcze inni koszykówkę, bieganie, a może pływanie, joga, sztuki walki, tenis, lekkoatletyka, sporty drużynowe. Co jest najbliższe waszemu sercu? Czy trenujecie? Jeśli tak, to jaką dyscyplinę? I skąd wzięło się zamiłowanie do sportu? Czekamy na wasze opowieści pod numerem telefonu 22 645 20 55.
1: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: Matylda się do nas dodzwoniła z opowieścią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Matyldo, moja droga, czy ty jesteś w gronie sportowców już?
1: Tak.
0: Co trenujesz? Jaki sport lubisz najbardziej?
1: Bieganie i jeżdżenie na rowerze, bo właśnie wracam, właśnie jadę od babci do domu z rowerów. Pojeździłam na rowerze, nawet mam kask jeszcze.
0: No pięknie. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o kasku, bo to jest ważne, no można powiedzieć nawet wyposażenie roweru. Każdy powinien jeździć w kasku, żeby być bezpieczniejszym. A powiedz, pamiętasz swój pierwszy rower?
1: No, tak, pamiętam nadal ten pierwszy rower.
0: Tak, to jest twój pierwszy rower? Ale powiedz,
1: to
0: jak...
1: To nie jest mój pierwszy rower. Jak byłam malutka, mam ile latek, mamo?
2: 2 lata.
1: Jak mam 2 latka, to już jeździłam na rowerze.
0: I to właśnie na tym rowerze, który masz teraz?
1: Nie.
0: Czy to był inny rowerek?
2: Taki trzykołowy rowerek, który sobie postawiła na pamiątkę i od czasu do czasu wsiadać nadal
1: tak.
0: Trudno się czasem... Trudno się rozstać, prawda? Z takimi sprzętami, z niektórymi zabawkami też, z przeszłości tam. Odkładamy je na półeczkę albo na strych. No, ale jak wyjmujemy po latach, to z takim sentymentem. A powiedz, Matyldo, jak ten twój rowerek wygląda, na którym jeździsz? Jeździsz już na 2 kółkach?
1: Tak, chcę na razie jeździć na 2 kółkach. Mam go od ilu już dni?
2: 3.
1: Mhm. Dopiero i na razie nie pedałuję, tylko odpycham się nogami, bo mi tak łatwiej ćwiczę równowagę na razie.
0: I słusznie. Niektórzy też wybierają takie specjalne rowerki biegowe, które w ogóle nie mają pedałów, prawda? Tylko polega to na tym, że się odpychamy. I ja słyszałam, że bardzo szybko wtedy można przesiąść się na rower, który ma już 2 kółka i szybciutko łapiemy równowagę. A powiedz, masz na kierownicy na przykład trąbkę albo dzwoneczek, który ostrzega, że Matylda jedzie?
1: Nie, ale mam przeróbki.
0: O, proszę pani, to jest profesjonalny rower, jak ma przerzutki. Czyli łatwiej ci wjechać pod górkę na przykład, tak? Jak sobie przerzucisz przerzutkę.
1: Maksimum jest do 7.
0: Jejku, 7 przerzutek aż?
1: No, ale maksimum 7.
0: Maksimum, Ty mieszkasz w takiej górzystej okolicy, prawda, Matyldo?
1: No.
0: To taki rower się przydaje. A są tam jakieś ładne trasy rowerowe blisko twojego domu?
1: Tak, mega ładne. Wjeżdżasz do lasku, możesz zobaczyć mnie żabki. Na moje urodziny widzieliśmy aż 8 małych żabek.
0: To chyba przyszły złożyć ci życzenia, te wszystkie żabki urodzinowe, bo my rozmawiałyśmy w ubiegłym tygodniu, że zbliżają się twoje urodziny, prawda?
1: Tak.
0: Wszystko się udało?
1: Tak, wszystko się udało.
0: Tak jak sobie wymarzyłaś?
1: Tak.
2: I nawet pogoda dopisała.
0: Och, to bardzo się cieszę, bo ta pogoda w kratkę, szczególnie w ostatnie dni, dużo słońca, ale też bardzo dużo deszczu i burz, że sporo zamieszań.
2: W ogóle deszczu nie ma, ale nie ma. Bardzo pochmurno i nie? Ale nie spadła ani kropla deszczu.
1: No nie spadła.
0: To jesteście w jakimś takim magicznym miejscu chyba, bo ja się przemieszczam dużo po Polsce i za mną Pani przemieszcza Martyna, się deszcz.
2: Pani Martyna, bo u nas jest tak ciekawie, że jak wejdą chmury deszczowe, to musimy czekać, aż wiatr je rozgoni w naszej kotlinie, a jak już nie ma wiatru, nie ma tego, to już jest.
1: Mamusiu, a pamiętasz, jak ja jeździłam w letnim deszczyku na rowerze?
0: A to jest przyjemne, prawda, Matyldo?
1: Tak.
0: Ja bardzo lubię moknąć, jak jest ciepło i to jest taki ciepły deszcz

0: to jest niezwykłe, niezwykle przyjemne w ogóle.
1: No, to list... i dla dzieci, i dla dorosłych.
0: Prawda? Tak, to w ogóle dużo, dużo radości, dużo endorfin się wyzwala i mamy taką radość w sobie. Dziewczyny, ja słyszę, że wy macie dużo energii i takiej radości w głosach. Jakie macie plany na początek tygodnia? Co będziecie robiły?
1: W sumie nie mamy planów, żyjemy z dnia na dzień.
0: Najlepiej. To najlepsza recepta.
2: Mama sobie żartuje moje, bo idziemy na Śnieżkę.
0: Dzisiaj się wdrapujecie na Śnieżkę? Nie. Innego dnia.
1: Musimy poczekać, żeby była faktycznie pogoda słoneczna, bo w górach tak samo, jak zapowiadają, że będzie padać, to chwili unikać.
0: Mhm. Tak, racja, to pogodę trzeba na pewno sprawdzać, szczególnie jak wychodzimy w góry. Zerkałam na...
1: Jeszcze dorosły to uważa, ale dziecko może i nowe strefy.
0: Oczywiście, to trzeba być przygotowanym na wszystko i mieć dużo pokory w górach, na pewno. Bezpieczeństwo najważniejsze. No patrzyłam na prognozy i ten najbliższy tydzień ma już być bardzo słoneczny. Aż się boję, czy te upały nie wrócą szalone. No ale tak będziemy się na pewno zbliżać do 30 stopni. I południe Polski też cieplutkie. Także dobrze, jak to wszystko jest wyważone, prawda? Nie ma aż tak...
2: Proszę pani, bo jak jest temat o spory, bo mój tata trenuje ludzi, którzy na olimpiadzie występują.
0: Tak?
2: Tak.
0: No proszę, to tata chyba musi dużo ćwiczyć na co dzień, Matyldo?
2: Tak.
0: Tak? I tata też biega? Biegacie czasami razem?
2: Tak, ale...
1: Ja panią biega.
2: Tata za mną raczej biega, bo jestem szybca od taty.
0: No, pewnie tata nie może cię dogonić.
2: Tak.
0: Ach. No to tata musi jeszcze potrenować, żeby dogonić Matyldę w takim razie. Cudnie mieć takiego towarzysza. A mama lubi jakiś sport?
1: Mama bardzo lubi tenis i narty.
0: Mhm.
2: Ja też lubię te sporty.
0: A wiecie, że ja ostatnio pierwszy raz w życiu widziałam w ubiegłym tygodniu pana, który miał takie specjalne narty, na kółeczkach.
1: A to są nartorolki. To u nas bardzo często właśnie biegacze, narciarscy tutaj nasi miejscowi trenują na trasach rowerowych.
0: Aha, żeby utrzymać formę latem.
1: I latem w ten sposób właśnie trenują.
0: Świetny pomysł, bo zimą narty biegowe często, a tutaj taka alternatywa na kółeczkach. No wyglądało to wspaniale. Takie krótkie te narty. Jeszcze takich nie widziałam.
1: To są nartorolki. I to nawet są zawody już teraz.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O, to dziękuję za takie opowieści. To może tutaj zorganizujemy taki poranek i troszkę więcej się dowiemy.
2: Ja też lubię piłkę nożną.
1: Zawsze możemy jeszcze Matyldę, tatę do was zaprosić i wam opowie o szkoleniu sportowców.
0: Cudownie, cudownie. No to zapraszamy tu całą rodzinkę w takim razie do Warszawy.
1: To kiedyś jak będzie miał właśnie szkolenie w Warszawie jakieś czy coś, to może się... Zorganizujemy i akurat...
0: Ależ się zorganizujmy, oczywiście. Zapraszamy, będziemy tutaj czekać i ugościmy.
1: Też to będzie interesowało.
0: Cudnie, cudnie. To wstępnie jesteśmy umówieni.
1: Tak. A tato na pewno nie odmówi córce.
0: No, to bardzo się cieszę. Matyldo, ciebie też oczywiście zapraszamy. Usłyszałam hasło piłka nożna, to jeszcze tylko zapytam, czy ty też grasz w piłkę nożną?
2: Tak, ale teraz w domu.
0: W domu, no w domu się zaczyna, a potem można wyjść na podwórko, zaprosić koleżanki, kolegów i już mamy drużynę. Cudnie, cudnie. Drogie panie, pięknie wam dziękuję za telefon i za rozmowę. Sporo sportów już tutaj zarysowaliśmy w poranku. Czekamy na kolejnych naszych sportowców i małych, i dużych. Niechże opowiedzą.

0: odpowiadają.
1: A, mogę coś pani powiedzieć? Bo mój tata codziennie od kogoś przywozi autografy.
0: Czyli twój tata jest sławny?
1: Tak, przynosi mi autografy wojskowe.
2: A od kogo dostać ostatnio?
1: Od... Mety. Od Julii Szaramety.
0: O rany. No to tata kolekcjonuje, tak? Takie...
1: Tak. Nawet ja mam już autograf od niej.
0: Ojejku. Wspaniale, wspaniale. No to gratuluję. To będziecie mieli swoją taką kolekcję autografów.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. Matyldo, moja droga, oczywiście wiesz, że możesz kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę.
1: Wiem, ale dzisiaj daję pozdrowienia mojej mamie.
0: Bardzo miło z twojej strony.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Dziękuję bardzo za waszą wspaniałą pracę, którą wykonujecie i sprawiacie frajdę nie tylko dzieciakom, ale również i dorosłym. No, pozdrawiam tatę Michała, który właśnie jedzie do pracy, bo pracuje w Poznaniu. No i kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: Ja ciebie pozdrawiam.
2: Aha, no, ja pozdrawiam swoją kochaną córeczkę.
0: Bardzo.
1: Ja pozdrawiam moją kochaną mamę.
0: Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa. I dobrego dnia wam. Życzymy,
2: dzięki.
0: Żyjcie sobie dziękuję. Dziewczyny tak z dnia na dzień, niczym się nie przejmując, niech wam przynosi świat niespodzianki same.
2: O, super, dziękujemy.
0: W serdeczności dziękujemy. Wysyłamy. Do usłyszenia.
2: Dzięki, do widzenia.
3: Mana, mana.

A wy co najbardziej na świecie lubicie na śniadanie? Dżem, jajecznicę, owsiankę, a może kaszę mannę? 22 645 20 55. Państwo proponują śniadanie, a my w zamian piosenkę.

0: Śniadanie.
1: Dzisiaj śniadanie będzie proponowała nam Iga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witam cię, moja droga. Powiedz, Igo, czy ty już zjadłaś śniadanie? Czy jeszcze nie?
2: Lubię...
1: Co lubisz?
2: Jajko.
1: Aha.
2: Lubię... łapki czekoladowe i kukuli dziadę. No i jeszcze lubię jajecznicę.
1: Same pyszności. A jak jajko, to na twardo czy na miękko?
2: Na twardo, a mój tata lubi na miękko.
1: To można wrzucić jajka do jednego garnka, ale to na miękko trzeba wcześniej wyciągnąć, prawda?
2: Tak.
1: Żeby było odpowiednio ugotowane. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie propozycje. Jak dużo tych propozycji dostałyśmy. Krasnoludki. Brawa. A powiedz, co ty lubisz jeszcze do jajecznicy albo do jajka? Nie wiem, czy jakiś chleb albo bułeczkę?
2: Do jajecznicy lubię paprykę i pomidorki.
1: Aha.
2: I jeszcze bułeczkę.
1: Pycha. A do picia? Kakao, lemoniadę czy herbatę?
2: Kakao. Kakao. I jeszcze do tego lubię sokiem.
1: Och, ale pyszności. No to życzymy ci dzisiaj takiego wspaniałego śniadania. Kto przygotowuje najczęściej takie przysmaki w domu?
2: Mama.
1: To pozdrawiamy też mamę cieplutko i życzymy wam smacznego. A jaką piosenkę sobie wybrałaś, Igo?
2: Krasnoludka.
1: O krasnoludkach, ale się nasze krasnoludki ucieszyły, że to o nich będzie piosenka. To będzie taka piosenka, w takim razie my jesteśmy krasnoludki. Może być?
2: Tak.
1: A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Nie.
1: To my pozdrawiamy ciebie i wszystkie krasnoludki na świecie. Może tak być?
2: Tak.
1: To wszystkiego dobrego i dziękujemy za pyszne śniadanie. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Na zegarach 9:00.

0: zgryzienia.
1: A kto będzie dzisiaj ten twardy orzech rozgryzał? Oczywiście dorośli. 22 645 20 55. Państwo odpowiadają na pytanie. Krasnoludki grają fanfary. My wysyłamy niespodziankę. Wszyscy są zadowoleni, więc czekam na pierwszego dorosłego śmiałka, który zmierzy się z naszym porannym zadaniem. 22 645 20 55.

4 minuty po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj zachęcamy do uprawiania sportu od samego rana i tego też dotyczył będzie nasz kolejny stały punkt programu.

0: jest do zgryzienia.
1: Twardy orzech rozgryzała będzie pani Marta. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Ania mi tutaj szepce, że pani ma bardzo dużą ekipę obok siebie, tak? I Bartka, i Dorotę, i Filipa.
2: No tak, w wakacje, więc jesteśmy dzisiaj wszyscy razem. Bartek, Dorota i Filip. Tak?
1: To bardzo dziękuję za telefon i za tę decyzję i gratuluję takiej determinacji i odwagi przede wszystkim.
2: Mam nadzieję, że mi pomogą. Pomożecie?
1: Także my tu jesteśmy naprawdę zbudowani tym, że się zdecydowaliście. Pani Marto, no mamy takie pytanie, z którym sobie pani na pewno poradzi, bo my dzisiaj o zaletach uprawiania sportu i o różnych sportach spróbuje pani znaleźć choć 5 powodów, dla których warto regularnie uprawiać sport?
2: No pewnie, no to szukamy. Lepiej się czujemy.
1: Tak jest, to mamy 1.
2: Dobrze wyglądamy, bo 2. Ciało...
1: Cudnie.
2: Nie jest za duże. Mhm. Poznajemy nowych ludzi, jak idziemy
1: cudownie
2: sobie pobiegać.
1: Mhm.
2: Spędzamy fajnie wolny czas razem z rodzinką.
1: Bardzo dobrze. Jeszcze jakieś tam jedno?
2: I na przykład, rozwijamy się też fizycznie i umysłowo, bo poznajemy nowe dziedziny sportu.
1: No
2: i poznajemy świat, biegając po różnym terenie.
1: Brawo, wspaniale. Tak, tutaj dużo się mówi też o profilaktyce, prawda? I o tym, że mamy zdrowe serce i właśnie ta redukcja masy ciała i kondycja i kości, i stawy i lepsze samopoczucie i redukujemy stres, bo dużo tych endorfinek się wydziela. Także wszystko się zgadza. Gratulujemy i wysyłamy niespodziankę. To

0: Jeszcze dopytam, a państwo mają taki ulubiony rodzinny sport?
1: No właściwie każdy coś innego. Mhm. Bartek tutaj judo, mąż biega, a ja biegam za nimi wszystkimi.
0: No to pani łączy wszystkie dyscypliny. I podnoszenie ciężarów pewnie czasami.
1: Tak,
0: tak sobie to wyobrażam.
1: 15 kilo na jednym ręku, także podnoszenie ciężarów jest.
0: To brawa, brawa dla rodziców wytrwałych. A dokąd wysyłamy niespodziankę?
1: Do Bartka, Doroty, Filipa.
0: A do jakiego miasta?
1: Ach, do Dąbrówki pod Poznaniem.
0: Do Dąbrówki. To wszystkiego dobrego wam życzymy w Dąbrówce. Tam podobno ma już świecić słońce w tym tygodniu i ma być cieplutko.
1: Tak, mamy nadzieję, że tak będzie. Właśnie rozpędzamy chmury.
0: To my też będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Może za chwileczkę sobie znajdziemy też odpowiednią piosenkę. Wszystkiego dobrego. A może chcecie kogoś jeszcze rodzinnie pozdrowić?
1: Kogo pozdrawiamy, Bartek?
2: Tatę, siostrę, tatę, Dorotę, Filipa, mamę.
1: I wszystkich słuchaczy Radia Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego i serdeczności wysyłamy. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

14 minut po godzinie 9. Sportowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Czekamy na wasze propozycje, które ze sportów są waszymi ulubionymi. Co trenujecie? Czy macie wspólną rodzinną dyscyplinę? Czy tak jak u pani Marty, każdy zajmuje się czymś innym? Jedni ćwiczą judo, jak słyszałam, jeszcze inni biegają. No, a mamy, tatusiowie również, wiadomo, że bardzo często muszą łączyć wiele różnych aktywności, żeby to wszystko opanować. Dzisiaj w studiu pojawią się goście w poranku, dziewczyny, które uprawiają już od lat dyscyplinę pewnie dobrze znaną.

znaną wielu z Was, a mowa o futbolu amerykańskim. Warsaw Sirens to jest klub, który od zawsze zrzeszał kobiety od 16 roku życia i promował wspomniany futbol amerykański także wśród starszych nastolatek i dorosłych. No ale od roku 2024 troszkę się zmieniło i otworzyły się nowe możliwości. Do zespołu zaczęły dołączać młode adeptki sportu, które tworzą specjalny projekt dla młodszych dziewcząt. Na czym polegają treningi? W jakich zawodach dziewczyny biorą udział? O tym porozmawiamy już za chwilkę, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie do słuchania, ale także do współtworzenia audycji, jeżeli będziecie mieli ochotę porozmawiać z panią Ewą, z Kają, z Ofelią, to wystarczy do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Można też przesłać wiadomość, pytanie na adres dzieci@polskieradio.pl.

Pani Majka Jeżowska zaśpiewała o tym, że sport jest dla odważnych i że świat jest dla odważnych. No pewnie to potwierdzą dziewczyny, które zasiadły przy radiowych mikrofonach. Joko, Kaja.

0: Ja i Ofelia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: No cześć, miło was gościć. Joko to pani Ewa, no ale tak będziemy się zwracać. I dziewczyny, które przyszły do nas, chyba nie prosto z treningu, ale bardzo profesjonalnie wyglądają.
1: Nie, wczoraj mieliśmy trening.
0: W niedzielę?
1: Tak.
0: Trenujecie w weekendy?
1: Tak.
0: Czyli dla sportowców nie ma dnia wolnego.
1: Nie.
0: Świąt. Trenujemy regularnie. Dziewczyny, to w takim razie opowiedzcie naszym słuchaczom, co wy trenujecie?
1: Futbol flagowy.
0: Futbol flagowy. Co się kryje za takim hasłem?
3: No to jest jakby futbol amerykański, tylko chodzi o to, że bezdotykowy, bezkontaktowy.
1: Tylko, że mamy tutaj, jak się zakłada pasek, to tam mamy flagi i jak mamy piłkę, to się zrywa te flagi.
2: Tak. To jest odmiana właśnie takiego futbolu amerykańskiego, w którym zerwanie flagi oznacza powalenie na ziemię i w tym momencie akcja się kończy.
0: Och, to musicie nam dzisiaj szczegółowo opisać, na czym to wszystko polega, ale to zacznijmy od samego początku. Warsaw Sirens, klub, który zrzeszał kiedyś kobiety od 16 roku życia, prawda? Promując futbol amerykański, nastolatki, dorośli, no ale rozszerzyliście możliwości i już teraz trenować mogą dziewczęta od 8 roku życia.
2: Zgadza się. Już mniej więcej to jest nasz drugi rok, kiedy prowadzimy działalność skierowaną dla dziewczyn i dziewczynek. Pomyślałyśmy o tym, że chcemy się właśnie otworzyć na to. Zauważyłyśmy, że no nie ma takiego miejsca, by pokazać dziewczynom, by zachęcać je do tego, żeby ćwiczyły. Więc stwierdziłyśmy, że musimy coś takiego stworzyć i zobaczyć, czy w ogóle to się spodoba, czy to się przyjmie. No i mam nadzieję, że dziewczynom się podoba.
1: Bardzo.
3: Tak.
0: Dziewczyny, a dlaczego akurat ten sport wybrałyście?
3: Bo
0: jest tyle różnych możliwości. Czemu futbol amerykański?
3: No ja to mam taką trochę jakby skomplikowaną historię, bo ja kiedy miałam, no może 6 lat, to byłam na jakichś takich zajęciach jakby próbnych, może nie
1: takich w parku. Tak, w parku.
3: W parku. I tam no po prostu były właśnie Warsaw Sirens. No i one, i akurat było zdjęcie na naszej stronie i tam była właśnie ja. I dlatego pewnie jak zobaczyłam ulotkę w mojej szkole, to no po prostu mój mózg zareagował pozytywnie, bo mi się pewnie tam podobało.
1: No ja akurat mam tak, że, bo ja z Kają jesteśmy sąsiadkami, że ja mieszkam na 11 piętrze, a Kaja na 10. No i właśnie my się spotkałyśmy i Kaja powiedziała, że właśnie bym mogła pójść na takie pierwsze zajęcia i jak mi się spodoba, to będziemy razem chodzić.
0: I tak połknęłaś bakcyla, czyli Kaja cię namówiła.
1: Tak.
3: Jeszcze próbuję namówić moją koleżankę z klasy.
0: No trzymam kciuki, żeby to się udało. Czyli no, najczęściej jest tak, że taką tak zwaną w cudzysłowie pocztą pantoflową się rozchodzą informacje i jedne osoby zapraszają drugie, podpowiadają i cudnie, że tak się dzieje. Joko, a twoja przygoda z futbolem amerykańskim no, i początki?
2: U mnie to się zaczęło już tak w sumie 12 lat temu. Przez dosłownie przypadek miałam kiedyś pójść na zumbę, bo szukałam jakiegoś zajęcia, żeby się poruszać. No ale tak wyszło, że no, nie miałam tam koleżanek, nie umówiłam się z kimś, ale to nie wyszło. Natomiast inna znajoma już od pół roku mnie namawiała, że chodź, przyjść, super będzie, tyle się zmęczysz i taka będziesz szczęśliwa. No to jak ona tam była i ona mnie namawiała, no to musiałabym spróbować. Przyjechałam, złapałam piłkę, pobiegłam nie w tą stronę, co trzeba, ale taka byłam zachwycona i zadowolona z tego, że zostałam i tak już minęło trochę tych lat.
0: Rok za rokiem biegnie i wy dziewczyny też w futbolu amerykańskim się cudownie rozwijacie. Czy to jest duża grupa dziewcząt, kobiet już w tej chwili, która jest w waszym klubie i trenuje?
2: W stowarzyszeniu mamy około 40-50 osób kobiet, a dziewczynek w tym momencie mamy około 10. Teraz będziemy jeszcze trochę bardziej się promować, bo będziemy brać udział w Lato w Mieście i będzie nas można znaleźć na niektórych piknikach związanych z BEMOWem.

0: na przykład w akcji Wszystkie dzieci nasze są. Mhm. Można wtedy nas znaleźć i z nami porozmawiać, sprawdzić sobie, czy to się podoba, dotknąć tej piłki, rzucić sobie na nią, złapać za flagę. No i może coś się spodoba.
1: Mhm. No może będzie tak jak w przypadku Kai, że ktoś się zachwyci tym sportem. I będzie chciał trenować w roku szkolnym. A powiedzcie, na czym takie treningi polegają?
2: Na początku to mamy rozgrzewkę, gdzie sobie robimy jakieś różne ćwiczenia, a później robimy, że biegniemy na 50, 75 i 100%, a czasami nawet na 120%.
1: Wow.
2: I później sobie rzucamy piłkę, jak jest nas, są nas wszystkie, no to się rozdzielamy na dwie grupy, offense i defense. I w offense my musimy złapać piłkę i pobiec jak najdalej. I tam i też wystawiamy ręce, bo tam, gdzie się jest piłka, to odtąd wtedy zaczynamy. Już mieliśmy takie dwa jak to powiedzieć?
0: Nie wiem.
2: Dwa turnieje.
0: Byliśmy na Mistrzostwach Polski też w Rybniku w tym roku.
2: Na Bymowie.
1: Czyli w Polsce takich klubów istnieje kilka, jak wasz?
0: Tak, jest na pewno sporo takich klubów, tym tyle, że my jesteśmy w sumie jedyną w Polsce wyłącznie dziewczęcą, wyłącznie kobiecą drużyną. Z tym, że mamy taką wielką nadzieję, ponieważ w tym roku udało się nawet nam przeprowadzić pierwszy historyczny mecz między tylko dziewczynami, bo sam futbol flagowy jest takim sportem mieszanym. Można grać z panami, z kobietami razem, albo też jest liga na przykład kobieca, samo kobieca, jeśli chodzi o dorosłe osoby. Ale jeśli chodzi o dzieci, to tylko raz mieliśmy okazję faktycznie, że dziewczyny grały przeciwko dziewczynom. Tak to gracie z chłopakami, nie?
2: No.
0: No właśnie.
1: A jak wolicie?
2: A z chłopakami w ogóle nie mamy szans, więc... Ale raz, jak byliśmy na tym właśnie turnieju w Rybniku, to zdobyliśmy jeden touchdown.
3: Czyli 6 punktów inaczej. Czyli wybiegliśmy na pole przeciwnika, ale tam na pole punktowe.
1: Rozumiem. A ile punktów trzeba zdobyć, żeby wygrać?
2: Jak najwięcej.
1: Więcej
0: niż przeciwnik.
1: Więcej, po prostu. A jaki jest czas trwania takich rozgrywek?
2: Są dwie części i tak jakoś 30 minut jakoś tak.
3: 45?
0: Mamy takie dwie kwarty po 15 minut na przykład, po 12 minut. Różne są.
1: Ktoś opcje. Powiedziałby mało, ale jak to się można zmęczyć przez 12 minut, prawda?
3: Tak.
1: 15.
0: Akurat jest jedna fajna taka różnica pomiędzy innymi sportami, a futbolem ogólnie jest taka, że u nas są takie tak zwane interwały, że nie biega się cały czas, tak, nie trzeba zarządzać tą całą mocą, energią, żeby biegać w tą i z powrotem, tylko trzeba mieć raz taki mocny zryw, wykonać akcję na swoje właśnie 150% i po tej akcji jest chwila przerwy. Jest... Po tej sytuacji, co tam dziewczyny potrzebujecie?
1: Potrzebujecie coś, czegoś dziewczyny?
2: Wody.
1: Woda jest bardzo ważna.
0: Tak, zgadza się.
1: Sportowcy muszą się nawadniać, nie tylko w czasie treningu, w ogóle trzeba o siebie dbać na co dzień, to może też o tym porozmawiamy, zaraz po krótkiej piosence. Jak zadbać o swoje ciałko, żeby sport też dawał nam dużo radości, satysfakcji i żebyśmy się w nim rozwijali. To ja proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki, dziewczyny napiją się wody, a w międzyczasie może ktoś ze słuchaczy do nas zatelefonuje, może macie jakieś pytania. 22 645 20 55.

0: 9:30 na zegarach. W studiu Polskiego Radia Dzieciom w wakacyjnym poranku Joko, Kaja i Ofelia. A w międzyczasie dodzwoniło się do nas trzech panów. Pan Tomasz z Jasiem i z Tadeuszem. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć, witamy was serdecznie. Czy wy macie jakieś pytanie do dziewczyn?
1: Tak. Tadziu?
3: Ja nie mam.
1: Ale Tadziu ma.
0: Tadzio chciałby o coś zapytać. Śmiało, Tadziu.
1: No, głośno.
3: Jak się zdobywa punkt?
0: Jak się zdobywa punkty w futbolu amerykańskim? Opowiadajcie, dziewczyny.
2: No, mamy wyznaczone jakby 4 rundy, które jeśli nam się uda wejść poza połowę, w sensie, bo jest przedzielone na pół boisko, no i tam jak przejdziemy za tą połowę, to mamy kolejne 4 rundy i próbujemy zdobyć touchdowna, czyli 6 punktów. A poza, jak się już nam to uda zrobić, czyli musi... A, jeszcze touchdowna się zdobywa tak, że się wbiega z piłką, ale nikt ci nie zerwał flagi. Mhm. I później jeszcze gramy podwyższanie za 1 albo 2. Czyli oddalenie od touchdownu o 10 yardów albo o 5 yardów. Czyli no takich kroków dorosłych. Mhm. No i to też tak jakby działa jak touchdown. Czyli że trzeba wbiec z tą piłką i... zdobyć punkty.
4: To może wydawać się bardzo skomplikowane, ponieważ futbol charakteryzuje się tym, że to brzmi trochę jak taka gra planszowa. Bardzo jest dużo zasad, ale właśnie na tym polega cała zabawa, żeby bawić się tymi zasadami. I tak jak dziewczyny tutaj wspomniały, faktycznie wbiega się razem z piłką w tak zwane pole punktowe. Jest taki teren, który po prostu trzeba zdobyć, a zdobywa się go wbiegając w to pole razem z piłką. Ta piłka musi się tam dostać jakkolwiek, albo podaniem, albo właśnie biegiem, tylko żeby nikt nie zerwał nam wtedy flagi.
1: Mhm. A czy to można powiedzieć, że im dalej się dobiegnie, im dłużej się biegnie z piłką, tym więcej punktów jest?
4: Akurat te pole punktowe jest na samym końcu boiska. My czasami wchodzimy na przykład jako atak i teraz nasz atak ma za zadanie właśnie wbiec w to pole i mamy 4 próby, żeby przebiec te pole w dużym uproszczeniu z tą piłką. I jeśli ktoś nam zerwie flagę, to tracimy rundę, ale zaczynamy grę i następną rundę od tego miejsca, w którym ta flaga została zerwana. Więc mamy kilka prób, żeby dostać się na to pole punktowe, żeby zdobyć punkty. No ale przeciwnik wystawia tak zwaną obronę, która ma za zadanie właśnie albo przeszkodzić, albo zerwać flagę i nie dać naszej drużynie przeciwnej przebiec z tą piłką, kiedy mają te 4 rundy. Jeśli 4 rundy miną i nie uda nam się zdobyć tego, to jest tak zwana zmiana stron. My wystawiamy obronę, a przeciwnik wystawia atak.
1: Aha, czyli jest konwencja. Tak?
4: Tak, tak, tak.
0: Panie Tomaszu, mieliście kiedyś okazję obserwować taki mecz?
1: No właśnie, ja zadzwoniłem z biciem serca lekkim, bo ja nie miałem okazji obserwować, ale kiedy byłem sterzem, to my graliśmy coś bardzo podobnego. Bardzo często zrywaliśmy sobie flagi zawieszone właśnie przy pasie i jak mieliśmy taką sposobność, że mieliśmy otwarte pole jakieś, jakąś łąkę albo coś takiego,

0: niego. Braliśmy wtedy piłkę i też no coś podobnego, nie, nawet nie wiedząc, że może to jest futbol flagowy, coś podobnego graliśmy. Mhm. Także chciałem zadzwonić, że ja pamiętam coś takiego z kolegami, że grałem i no to był naprawdę super, super zabawa to była.
1: To może warto poszukać w swojej miejscowości, może istnieją takie kluby albo jakieś nie tak odległej. Mhm. I sprawdzić, jak to wygląda i może wziąć też udział w takim projekcie.
2: Tak, ja polecam. Polecam poszukać w swoim właśnie mieście. Jest na pewno dużo drużyn w całej Polsce, jeśli chodzi o właśnie o takie mieszane drużyny. I no zachęcam, ponieważ bardzo dużo można się tutaj uczyć i całej motoryki, i współpracy, bo to jest bardzo, bardzo nastawiona gra na zespół, na to, żeby współpracować, więc jest dużo zabawy.
1: To życzymy...
0: Mi się ta zespołowość bardzo podobała wtedy, bo to naprawdę trzeba było szybko podać tą piłkę i tak współpracować.
2: Tak, to jest współpraca pełną gębą, że tak powiem, ponieważ każda tutaj nasza zawodniczka w naszej drużynie jest od siebie zależna. Jeśli jedna nie wykona jakiegoś zadania, no to wszystkie przegrywają, a jeśli jedna wykona zadanie, wszystkie wygrywają.
1: Wspaniale. Taka zdrowa rywalizacja, równocześnie nauka współpracy. O tym też będziemy za chwileczkę z dziewczynami rozmawiać. Bardzo wam dziękujemy za telefon. Ważne pytania tutaj padły, no i życzymy wszystkiego dobrego i tego, żebyście znaleźli swoje dyscypliny sportowe, takie, które będą wam dawały dużo radości.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Pozdrawiamy
1: ciepło. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Dziewczyny, to co wam daje futbol amerykański? Oprócz tego, że kondycję.
3: No na pewno daje dużo radości, bo jak się nam uda coś zdobyć, chociażby ten touchdown, co zdobyliśmy na zawodach, to się ja bardzo cieszę i pewnie cała drużyna też, bo no... Jak po prostu daje to szczęście.
1: Też... A jak ten sport przekłada się na wasze życie? Zmieniło się coś w takiej waszej codzienności, w waszych nawykach na przykład?
3: Może oprócz tego, że jestem trochę bardziej szczęśliwsza.
1: O, to jest bardzo dużo. Tak. Czyli więcej endorfin, radości, tak?
3: Tak.
4: Mi daje to, że możemy sobie razem, taka współpraca, że razem coś robimy i jak na serio coś się nie uda, to się pocieszamy. Nie tak, że jak coś się nie uda, to każda jest zła na jedną osobę, tylko że pocieszamy. Bo właśnie trenerki nas uczyły, że jak się nie uda, to okej, może następnym razem się uda. Ja to też powiedziałam jak po tym, że zdobyliśmy ten jeden punkt, ale może na następnych zawodach będziemy dwa razy touchdown, a na następnych trzy, może cztery.
1: Och, Joko się chyba trochę wzruszyła teraz, słysząc wasze słowa.
2: To prawda. No szczerze mówiąc, muszę przyznać, że ja jestem szalenie dumna z dziewczyn, bo wystarczyło, że raz powiedziałyśmy dziewczynom, ej, że jak coś nie wyjdzie komuś, to żeby pocieszyły tą osobę. Jak one to podłapały i jak coś, ktoś się czymś martwi, to one po prostu biegły z końca boiska, żeby poklepać po ramieniu i jak ja zauważyłam, że one to chwyciły, tak ja tylko raz wyjaśniłam to, że jest coś takiego, ale one faktycznie się wspierają, to jest niesamowite.
1: Dziewczyny, a macie okazję obserwować wasze trenerki w akcji?
4: No, bo my jak kończymy te trening, to później nasze trenerki mają trening i raz zostałyśmy po naszym treningu i sobie rzucaliśmy po prostu piłkę i wtedy nasze trenerki miały zajęcia.
1: No cudownie, no bo trenerki, proszę państwa, w tym klubie nie tylko uczą i przygotowują do zawodów, no ale same też trenują i świecą przykładem. Także brawo tutaj dla
3: trenerów. To prawda, nawet udało mi się zauważyć trenerkę Joko, no jakby w ubraniu do tackle, do futbolu amerykańskiego.
1: Bo tak. Macie specjalne stroje. To może też troszkę o tych strojach i o flagach nam opowiecie.
3: Możemy.
1: To bardzo proszę.
3: No, nasze kolory koszulki. Przewodnie to kolor różowy i czarny. No jesteśmy syrenkami, a syrenki się trochę kojarzą z różowym. No i na naszych strojach są trochę łuski. Na rękawach i na samym dole.

0: Jeszcze ten, jak ja się zastanawiała, czy tutaj nie dać tych łusek, ale ostatecznie chyba ich nie ma.
1: Spodenki?
0: Spodenki to są zwykle czarne, żeby tak się wpasowały do koszulki. Krótkie, długie, lepiej długie, jak jest silna pogoda.
1: A zimą też trenujecie?
0: Tak, tylko że w sali takiej gimnastycznej.
1: Jasne. A flagi? Do czego są przyczepiane?
2: A mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Bo jak dobyliśmy ten touchdown, to wtedy padał deszcz i my się sobie tak ciągle śmiejemy, że syrenki pływają w morzu i...
1: Wszystko się tu zgadza.
2: Syrenki pływają, deszcz padał, więc...
1: Tak jak być powinno. Tak nam się to kojarzy. Flagi, nie?
0: Tak, flagi się...
1: To powiedzcie nam jeszcze tak troszkę o flagach.
0: Flagi to jest po prostu jakby taki pasek z flagami, które są wsunięte. I je się wyrywa. Trenerki nas uczyły, żeby bardziej z góry, żeby było łatwiej je wyrwać.
1: A ta technika jest też odpowiednia, musi być odpowiednia, tak? No żeby to było sprawnie.
0: Teraz w lato trenujemy na takich mniejszych, na rzepy. Są prostsze, ale też krótsze. Więc na nich trenujemy. A tak normalnie to trenowaliśmy na takich długich, różowych albo białych.
1: Dziewczyny, a próbowałyście namówić na przykład swoje mamy?
0: Ja tak, próbowałam moją mamę, bo ona nawet sama się zapytała, czy mogłaby na przykład chodzić do tych starszych syrenek.
3: Zapraszamy.
0: Tego jeszcze
1: bo jak zerkamy na wasz klub i na te możliwości, na tę rozpiętość wiekową, no to może stać się taki wielopokoleniowy sport. Dlaczego nie? Także namawiamy nie tylko rówieśniczki, nie tylko koleżanki, sąsiadki z tego samego bloku, ale także rodziców.
3: Tak, syrenki mamy od 8 do 15, 16. Od 16 roku życia zapraszamy na te dwie sekcje, futbol flagowy albo futbol amerykański.
1: To jeszcze dopytam, jak często odbywają się treningi i czy między treningami wy też trenujecie, czy też ćwiczycie na co dzień?
2: Co tydzień są w niedzielę. A ja na przykład jak trenerka nas uczyła, że jak mamy flagi, to tak sobie kręcimy bioderkami, żeby nas nie zerwali, no to ja to właśnie trenowałam na przykład trenowałam na DWF-ie, w domu.
0: Nawet robimy z Ofi, z Ofelką, czasem i z moim tatą, takie wspólne, że tak to nazwę, wypady. I sobie trenujemy właśnie futbol flagowy, bo też kupiliśmy flagi i normalną piłkę. No bo są też tam under, są U13, U11, U15 i U17. Czyli to są jakby takie bariery wiekowe, do ilu tam może, do ilu lat można tam grać. I my akurat mamy piłkę U13.
2: I właśnie jeszcze taką małą.
1: Ale wiecie, właśnie to może zatrzymajmy się przy tych piłkach, bo powiedziałaś, że by wybierać taką zwykłą piłkę, czyli ta do futbolu amerykańskiego taka zwykła nie jest.
3: Nie, ta piłka do futbolu właśnie amerykańskiego, ona ma stopę długości, stąd w ogóle nazwa futbol. I to jest oficjalny rozmiar, ale kobiety używają tak zwanego rozmiaru dla ułatwienia youth, czyli jak młodzież. I to my stosujemy to w kategorii wiekowej U15. Jeśli chodzi o U13, czyli do 13 roku życia, to są jeszcze piłki właśnie takie junior. I każda z tych piłek jest troszeczkę mniejsza, troszeczkę lepiej się układa w ręce. Ale ostatnio w Mistrzostwach Polski wystąpiliśmy w kategorii U15, nawet z 9-latką, więc cóż.
1: I daliście radę, wspaniale. Drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście jeszcze o coś zapytać, to proszę do nas telefonować, bo tylko 15 minut zostało do godziny 10. 22 645 20 55. Rozmawiamy o futbolu amerykańskim, ale gdybyście chcieli też opowiedzieć o sporcie, który wy uprawiacie i jeżeli macie taką potrzebę, żeby zachęcić innych słuchaczy, to zapraszamy. Można zatelefonować, można do nas wysłać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl, a my do rozmowy wracamy zaraz po piosence.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś w studiu Kaja, Ofelia i Joko. Rozmawiamy i tutaj postawimy takie trzy kropki, bo i o futbolu amerykańskim, flagowym, Joko chciałaby doprecyzować, jaka jest różnica, więc bardzo prosimy, korzystajmy z merytorycznej wiedzy profesjonalistek.
1: Jeśli chodzi o futbol amerykański, to on się bardzo często kojarzy z filmów, że są takie kaski, takie pady, takie sprzęty ciężkie. One służą takiej ochrony, żeby powalać ludzi na ziemię. Właściwie. I u nas, czy w futbolu amerykańskim, jak się powali kogoś na ziemię, to kończy się akcja i od tego miejsca zaczyna się nowa akcja. Ale istnieje właśnie ta forma bezkontaktowa, w której mamy te flagi na biodrach, po jednej z każdej ze stron. I zerwanie takiej flagi to właśnie oznacza takie powalenie na ziemię. Ta specjalna odmiana jest teraz już sportem olimpijskim, będzie w LA, będzie można obejrzeć. I została właśnie stworzona z taką myślą, żeby sport był szybszy, bardziej właśnie dynamiczny, jednocześnie

0: bezpieczny. Więc dużo osób od tego może zacząć, zobaczyć sobie, jak to jest, poznać w ogóle ten sport, poznać pewne zasady w takiej w mniejszej skali, bo w futbolu flagowym mamy 5 osób na boisku, a w futbolu amerykańskim docelowo 11, więc i boisko jest większe, i sprzęty są większe, wszystko jest takie ostrzejsze w pewnym sensie. Mamy też zmiany, odmiany osób, że potrzebujemy ich, żeby byli niektórzy silniejsi, bardziej tacy robiący za mur obronny, mniejsi, żeby uciekać, wyżsi, tak żeby łapać. Sport. Więc jest naprawdę duży taki rozstrzał, jeśli chodzi w ogóle o to, jakimi ludźmi jesteśmy, kiedy przychodzimy do tego sportu. Natomiast futbol flagowy może być takim dobrym początkiem też dla dzieci, ale to nie oznacza, że to jest tylko dla dzieci, ponieważ właśnie przez to, że mamy ligę, mamy to sport jako futbol, jako sport olimpijski, to naprawdę profesjonalni atleci biorą w tym udział.
1: Dziewczyny, opowiedzcie jeszcze troszkę o tym waszym sportowym życiu i o tym, jak treningi wpłynęły na waszą codzienność, czy bardziej o siebie dbacie, czy pijecie więcej wody, czy jakaś, nie wiem, specjalna dieta? Czy to już za dużo powiedziane?
2: Nie, no jakaś specjalna dieta to raczej nie. No wody powinno się pić około 2 litrów, coś około, nie pamiętam do końca. Ja akurat tyle piję. No na pewno poświęcam więcej czasu na ćwiczenie, na ten sport. I też znalazłam sobie inny sport, czyli ringo, który jest bardzo podobny do tego, ale trochę inny.
3: No ja też właśnie
1: też lubię... Też ćwiczy zręczność.
3: Tak, że jak złapiesz jedną ręką, to tą samą ręką też rzucasz. I mi oczywiście lepiej wychodzi prawa, bo jestem praworęczna, ale też jak chodzi o dietę, to jestem wege. Więc no jakąś tam z dietę mam i tak od 3 lat jestem wege? Lub od 2, jakoś tak.
1: A powiedzcie, czy... te treningi, bo one są raz w tygodniu, już tutaj podkreślałyście, wpłynęły na to, że nie wiem, bez sportu nie wyobrażacie sobie dnia, że musicie się troszkę poruszać, że taki dzień na kanapie to niespecjalnie, nawet wakacje.
2: No, dzień na kanapie to może nie, ale na pewno polubiłam ten sport i jak jakby miał odwołać ten trening ktoś, to byłoby mi smutno.
3: No akurat tutaj na pewno dnia na kanapie nie ma, chyba że razem siedzimy, bo teraz do czwartku ciągle będziemy razem, bo w czwartek ja idę do mamy i Kaja idzie do mamy, a 24 wyjeżdżam do Jastarni.
1: Na wakacje?
3: Tak.
1: Nad morze. Cudownie.
3: Na 2 tygodnie.
1: 2 tygodnie. No to życzymy przede wszystkim pogody. Bo nad morzem słońce zdecydowanie się przydaje. No, mam nadzieję, że już te deszczowe i burzowe dni za nami. A planujecie też takie dłuższe wyjazdy jak obozy, kolonie sportowe, że to w przyszłości?
0: Jest to taki pomysł na przyszłość, bo jak wyjechałyśmy ostatnio na Mistrzostwa Polski w Rybniku, to akurat to wydarzyło się całkiem przypadkiem, że jednak... Tworzyły się z tego małe kolonie. Dziewczyny pojechały w większości bez rodziców, pod naszą opieką, opieką trenerek i miały swoje pokoje, miały swoją przestrzeń. Miałyśmy wypady też nie tylko na turnieje sport, tylko jeszcze do lasu, gdzieś tam na wspólne posiłki. Wcześniej nie planowałyśmy wdrażania takich obozów, ale mi osobiście ten wyjazd pokazał, że jest to całkiem ciekawa opcja na integrację i na taką... najlepsze zżycie się, bo tak jak mówiłyśmy, ten sport jest zespołowy, wymaga tego, żebyśmy się lepiej rozumiały i wiedziały, jak się ze sobą porozumiewamy. I no cóż, no, po tym doświadczeniu w sumie zastanawiam się dosyć głęboko nad tym, żeby zrobić jeszcze może jakieś kolonie albo obóz w przyszłości.
1: Chciałobyście, dziewczyny, wyruszyć na taki obóz?
2: Tak, chciałabym. A jeszcze chcę tylko powiedzieć, że skoro Ofelka jest wege, no to chyba właśnie przez futbol flagowy planuję jeść trochę mięso.

0: No, słyszę, że dziewczyny tutaj macie chęć przeorganizować swoje życie, to zachęcajcie przede wszystkim najbliższych też do uprawiania sportu. My trzymamy kciuki, żeby wasz klub się rozwijał, żeby zawodniczek było coraz więcej. Może zachęcicie mamy, sąsiadki, ciocie,
1: zapraszamy,
0: żeby dołączały tak do tych starszych sekcji. Starszych wiekowo, ale młodych duchem oczywiście. No i wszystkiego dobrego wam życzymy. Bardzo dziękuję, że byłyście dzisiaj z nami, że przybliżyłyście nam i zasady tego sportu. Może nasi słuchacze też będą szukali podobnych klubów w swoich miejscowościach. No i trzymamy za was kciuki. A chciałybyście jeszcze na koniec kogoś pozdrowić?
2: Tak.
3: Oczywiście pozdrawiamy całą drużynę, ale najbardziej to byśmy chcieli pozdrowić nasze drzewko syrenkowe, które zasadziliśmy wczoraj, ale prawdopodobnie już go nie ma.
2: A ja jeszcze bym chciała pozdrowić
3: Stefana.
2: Dwóch Stefanów naszych, czyli takie no takie dwa, co się na nie rzuca.
3: Takie pachołki. Takie pachołki.
0: Oni mają tak na imię, tak? Tak? Jeden jest Stefanem, Stefan numer jeden i Stefan numer dwa.
2: Tak, nie, właśnie tak.
3: Jeden jest Stefan, po prostu Stefan, a drugi Stefan dwa.
2: Tak.
0: Dobrze.
1: To ja chcę tylko powiedzieć, kocham zarząd, pozdrawiam.
0: Pozdrawiła Joko teraz, a wcześniej Kaja i Ofelia. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. My pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i zachęcamy do ćwiczenia. Proszę państwa, ćwiczymy. Pora nie jest aż tak istotna. Jedni ćwiczą o poranku, inni po południu, czy też wieczorem. Warto na pewno poświęcić czas temu również, nie tylko w wakacje. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Ania Jączyk, Martyna Huderska, dziękujemy i zapraszamy na poranek jutro punktualnie o 7:30. Do usłyszenia.

0: Mam Polskie Radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w opona.

0: basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się, słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
0: To zadanie najważniejsze.
1: Bo dotyczy was, słuchaczy.
0: Będą bajki, gry i wiersze.
1: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
0: I nie wiemy, czy się uda.
1: Rzadko komu się udaje.
0: No, bo niełatwe to zadanie.
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie,
1: zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda.
1: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Jak cudownie pachnie las. Czujesz, Michasiu?
1: No tak, tak jakoś mokro trochę jakby, nie?
0: Powąchaj mokrymi liśćmi, ziemią i sosnowymi igłami.
1: Aha. No tak, rzeczywiście. A skąd ten zapach?
0: Jak to skąd? No, przez większą część nocy i od rana padał lekki, ciepły, letni deszczyk.
1: Ach, lubię, dziadku, wakacje u ciebie. No lubię te wakacje u dziadka.
0: A co chciałbyś robić w ten kolejny wakacyjny dzień?
1: Dziadku, może podlejemy dzisiaj warzywa i owoce w ogródku, co?
0: Ależ, misiu, co ty chcesz podlewać?
1: Jak to co, no? A kwiaty, poziomki, marchewki i tę jedną dumną cukinię?
0: Nie ma potrzeby. Deszcz padał w nocy, nad ranem, taki w sam raz. Delikatny, powolny.
1: A jaka to różnica, jak pada, dziadku?
0: O, olbrzymia! Jeśli jest nawałnica i siecze z wielką siłą, to może zniszczyć i połamać rośliny.
1: Aha, czyli najlepszy, dziadku, jest taki deszczyk łagodny i delikatny? Tak jak teraz?
0: No tak, bo wówczas mięciutko nawilża ziemię. Taki jest najlepszy dla roślin.
1: Dziadku, spójrz, deszczyk spada z nieba.
0: Zgadza się, Michasiu, i to lekki, delikatny deszczyk, taki, jakiego nam potrzeba.
1: A dziadku, a kto go wylewa? To chmura go wylewa? Czy chmury mają wiaderka?
0: Można powiedzieć, że chmury noszą wodę. Kiedy jest jej dużo, spada deszcz.
1: Czyli chmurka zrobiła chlup-chlup?
0: Trochę tak.
1: Fila też mówi, że chmura zrobiła chlup-chlup. Ona lubi się chlupać.
0: A ja myślę, że Fila mówi raczej, że chce wyjść do ogródka. Tak, Fila? Chcesz wyjść do ogródka? Idziemy w takim razie.
1: Dziadko, a czy po deszczu można budować?
0: No, można, ale zależy co.
1: Jak to? To znaczy co?
0: No, jeśli deszcz jest lekki, to wkładamy kalosze, płaszczyk, może kapelusz przeciwdeszczowy i robimy wszystko, co trzeba, tylko ostrożnie.
1: O, to świetnie. To w takim razie dziś zbudujemy wielką rzecz.
0: Ho, ho, ho, ho! No proszę, proszę. A jakąż to wielką rzecz chce zbudować miś Michaś?
1: Dziadku, tak. Piaskownicę i huśtawkę i może jeszcze zamek dla drżdżownicy.
0: Piaskownica i huśtawka. Doskonały plan, ale ten zamek... No, tak, masz rację, oczywiście, tak. Tak, wiem. Ty wiesz, gdzie są drżdżownice.
1: Znaczy zamek dla drżdżownicy.
0: Tak, zamek zostawimy może samej drżdżownicy. Niech ona już zbuduje sobie. Tak jak nornice, które tak uwielbia Fila, prawda? Lubisz nornice wywąchiwać? Ja wiem. No, dobrze.
1: Dobrze, czyli może być, drżdżownice pewnie lubią mieszkać po swojemu.
0: A na dobry początek przypomnimy sobie deszczowy letni wierszyk.
1: Super, ale razem?
0: No, oczywiście. Kap, kap, kap, deszczyk gra. Las parasol z liści ma.
1: Miś w kalosach tup, tup, tup, szuka przygód pośród dróg.
0: Kropla spada, kwiatek pije, dzięki wodzie wszystko żyje.
1: Deszcz nie straszy, deszcz się śmieje, po nim tęcza kolor sieje.

0: Ach, na takie dni to najlepsze są takie... takie właśnie słoneczne, wesołe piosenki.
1: Ha, to prawda. Od razu robi się cieplej na sercu i bardziej kolorowo.
0: Aha, no właśnie, dziadku,

0: Czy tęcza naprawdę sieje kolory?
1: No, nie tak dokładnie jak ten, który sieje zboże, tak? Ale wygląda tak, jakby rozsypała kolory po niebie.
0: Co ja bym pozbierał trochę czerwonego. Przyda mi się do wiaderka.
1: Zaczekaj, misiu. Założę ci twój ulubiony żółty płaszczyk przeciwdeszczowy.
0: Super. Żółty płaszczyk, czerwone wiaderko.
1: I do tego...
0: Koniecznie moje niebieskie kalosze.
1: Tak, twoje kalosze są wyjątkowe.
0: Dziadku, bo ja mam kalosze jak prawdziwy odkrywca kałuż.
1: Tylko pamiętaj, Basałyku, po mokrej trawie chodzimy powoli, nie biegamy.
0: Ale aż tak powoli jak ślimak?
1: No, tak, prawie.
0: A czy mogę chodzić jak ślimak, któremu się śpieszy?
1: A nie mógłbyś jak ślimak, któremu się nie śpieszy, bo ma wakacje?
0: A może Fila chce być ślimakiem?
1: Fila się cieszy, że pójdzie z nami. Tak, idziemy. Tak, piesku, razem.
0: Idę. Robię jeden wielki ślimakowy krok i drugi i trzeci. Ojej!
1: Co się stało, Michasiu?
0: Jaka fajna kałuża.
1: A co w niej takiego fajnego?
0: No, ta kałuża, dziadku, ona się na mnie patrzy.
1: No proszę, nie patrzy się na ciebie, przypatrz się na nią uważnie. Ta kałuża po prostu odbija niebo.
0: Aha, czyli w kałuży mieszka takie małe niebo?
1: Tylko jego odbicie, jeśli spojrzysz pod odpowiednim kątem.
0: To ja, dziadku, z tego tutaj odpowiedniego tego kąta, dziadku, powiem dzień dobry, małe niebo. Ale fajnie!
1: Michasiu, ostrożnie, uważaj!
0: Ale super, spokojnie, jeszcze na razie nie skoczyłem, tylko przywitałem kałużę nogą.
1: A kałużę witamy spokojnie raczej, a najlepiej omijamy.
0: No dobrze. To następną przywitam ciszej. O, ktoś idzie. Pan Kazio, dzień dobry!
1: A, witaj, Kaziu!
0: Dzień dobry, panie Kazimierzu.
2: Dzień dobry, sąsiedzi. Dzień dobry, Michasiu.
0: Pan mieszka za płotem, prawda? A czy za płotem pada taki sam deszcz?
2: Tak, ten sam.
0: Czyli to bardzo pracowity deszcz. Pada i u nas, i u pana.
2: Tak, masz rację. To bardzo pracowity i bardzo potrzebny deszcz.
0: A wie pan, że dzisiaj z dziadkiem będziemy budować?
1: A Kazimierz obiecał pomóc nam przy budowie piaskownicy i huśtawki.
0: Ojej, świetnie. A pan umie budować?
2: Co nieco. Trochę umiem.
0: Ja też trochę umiem, tylko czasami buduję krzywo i czasem buduję na głowie.
2: Jak to na głowie?
0: No bo czasem młotek myli mi się z łyżką.
2: To dobrze, że nie odwrotnie właściwie.
0: Cieszę się, że będziemy sobie pomagać.
1: Michasiu, przy narzędziach zawsze powinien pomagać jakiś dorosły.
0: No zgadzam się, bo młotek to nie lubi takich małych łapek bez opieki.
2: Tak, wiadomo.
0: A Fila będzie kierownikiem szczekania. Tak jest.
1: Deska, młotek, miarka, śrubka. Już pracuje wszystkim główka.
0: Mały miś pomagać chce wraz z dorosłym, to się wie.
1: Nie skaczemy. Nie biegamy. Młotkiem w palce nie stukamy.
0: Krok po kroku, raz i dwa, budowanie radość da.
1: O, to ciekawy wyszedł nam wierszyk. A może zadamy naszym słuchaczom zagadkę?
0: O budowaniu piaskownicy?
1: Myślę, że czegoś bardziej monumentalnego.
0: Ja nawet nie wiem, czy to znaczy, ale przypomnę słuchaczom, że mogą do nas dzwonić na numer 22 645 2055.
1: A to ty chcesz mówić, Fila, czy ja mam zagadkę mówić? No, ja powiem, dobrze? Aby uczcić wyjątkowo kogoś, kto jest warty tego, to budują, daję słowo, coś wielkiego i ciężkiego.
0: Czasem bywa marmurowy, czyli z twardej górskiej skały. Może również być spiżowy albo z brązu. Doskonały.
1: Rękę z mieczem ma wzniesioną do góry, zwycięsko. Może minę mieć natchnioną,

0: nie przejął się klęską. Bywają też siedzące na siodle lub tronie, matowe, błyszczące lub w złotej koronie.
1: Radosne czasami lub smutne i zimne. Z książkami i psami czy elfy niewinne. Dzwońcie pod numer 22 645 2055 i powiedzcie nam,
0: o czym mówiła zagadka. A teraz piosenka.

Dzień dobry, ja jestem Miśmichaś, a ty? Przedstaw się. Jak masz na imię? Nie chcę mówić. Chyba taki ktoś nieśmiały jest bardzo. Halo, halo. Chyba się nie udało w takim razie. Może ktoś jeszcze zadzwoni i odpowie na tę zagadkę na przykład. Czy może jeszcze raz powtórzyć wam zagadkę, kochani? Dobra. Aby uczcić wyjątkowo kogoś, kto jest warty tego, to budują, no daję słowo, coś wielkiego i ciężkiego. Czasem bywa marmurowy, czyli z twardej górskiej skały, może również być spiżowy albo z brązu doskonały. Rękę z mieczem ma wzniesioną do góry, zwycięsko. Może minę mieć natchnioną, nie przejął się klęską. Bywają też siedzące na siodle lub tronie, matowe, błyszczące lub w złotej koronie. Radosne czasami lub smutne i zimne, z książkami i psami, z książkami lub

0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś, a ty?
1: Natal.
0: Bardzo mi miło, Natalko. To była bardzo trudna zagadka, co nie? Taka długa i taka trudna. A wiesz, o czym była ta zagadka?
1: Tak.
0: To powiedz.
1: O pomnikach.
0: Tak. No tak. Brawo. Brawo, odgadłaś. Świetnie. Aż się klaskacie. Zerwali, żeby ci podziękować. Brawo, brawo. Świetnie. A ty masz jakiś swój ulubiony pomnik w okolicy? Czy kojarzysz w ogóle, żeby jakieś pomniki były?
1: Czekolady.
0: Słucham?
1: Czekolady.
0: Gdzie? Gdzie jest pomnik z czekolady? Ojej.
1: W pokoju.
0: O ludzie, a ja nic o tym nie wiem. On jest pyszny, czy jeszcze nie próbowałaś?
1: Tak.
0: Dobry jest?
1: Tak.
0: O ludzie, a to w twoim pokoju, tak?
1: Tak.
0: O, ale bym ciebie odwiedził i przyjrzał się temu pomniku. Bardzo lubię czekoladowe pomniki. Natalka, a ty jesteś już na wakacjach?
1: Jeszcze nie, ale wyjeżdżam za 2 dni.
0: O, to super. A dokąd wyjeżdżasz? Daleko gdzieś?
1: Do Grecji.
0: Ojej. A będziesz pierwszy raz w Grecji?
1: Tak, ale jest ze mną kuzyn.
0: Aha, a on już był?
1: Nie, tylko jest teraz. Koło mnie.
0: A wy będziecie w tej Grecji takiej, co jest tam taka jakby taka na tym kontynencie, czy na wyspie greckiej jakiejś?
1: Na Krecie.
0: To nie jedziecie do Grecji, tylko skąd takiego dużego kreta weźmiecie? Tam krety są? W Grecji są krety takie?
1: To wyspa.
0: A tu wyspa jest, a i tak się nazywa Kret? Śmieszne.
1: Kreta.
0: A Kreta, a ciekawe, czy tam będą greckie krety na tej wyspie. A co tam jest fajnego na tej Krecie? Coś tam czytałaś, czy wiesz już? Jakieś tam fajne są, nie wiem, takie zabytki, czy to?
1: Minotaur.
0: Kto?
1: Minotaur.
0: A kto to jest Minotaur?

0: twój kolega? To opowiedz mi trochę, kto to jest ten Minotaur?
1: W labiryncie mieszkał byk.
0: To taki straszny był chyba, tak?
1: Tak.
0: Straszył wszystkich, o ludzie. Ale on tam dalej mieszka, myślisz, czy nie?
1: Chyba tak.
0: Ojej, i ty będziesz do tego labiryntu wchodziła, żeby tego Minotaura poznać?
1: Tak.
0: O ludzie, to ty odważna jesteś, Natalko. Naprawdę. Nie wiem, się zastanawiam, na co trzeba uważać. Byki to chyba ten, na czerwone biegną, bo ci mantadorzy, czy tam torreadorzy mają takie czerwone, takie kocyki. I machają, jak machają przed bykiem czerwonym kocykiem, to on biegnie na ten kocyk. Także tak. Chyba nie ubieraj się na czerwono, co nie?
1: Właśnie mam czerwony.
0: A masz? To ty jesteś sprytniejsza. Czyli Natalka ma tajny plan. Jak przechytrzyć Minotaura tego? Fajnie. Ale będzie super. To tam chyba też można się w Grecji kąpać, co? Tam ciepła woda jest?
1: I w wodzie, i w słońcu.
0: Słuchaj, a powiedz mi, bo kolega mój, Smokades, jest teraz w Chorwacji i mówi, że tam normalnie się po plaży nie chodzi tak jak u nas po piaseczku, tylko tam są kamienie. A jak na tym Krecie będzie tam? Tam u nich jest piasek czy też kamienie?
1: Przy naszym hotelu będzie piasek.
0: Ale fajnie. Czyli będziesz mogła sobie chodzić po piaseczku i pluskać się w morzu. A ty lubisz coś tam? Tam coś fajnego do jedzenia mają w tej Grecji? Natalka?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze. Ciekawe, czy tak jak u nas, czy trochę inaczej, bo może jakieś słyszały... No? No, mów.
1: Oliwki.
0: No właśnie, tam słyszałem, że dużo tam jest takich warzyw i takiego słonego sera, co nie?
1: Tak.
0: I takie sałatki pysznościowe mają. Takie mniam, mniam, mniam, mniam. Super. No to bardzo się cieszę, że zadzwoniłaś i opowiedziałaś i o tym Minotaurze, i że czerwone ubranie masz, i że z kuzynem, i że na Kreta tego. Super. A kogo chciałabyś pozdrowić? To proszę bardzo.
1: Całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Dziękuję. Kogo jeszcze?
1: I moją rodzinę i koleżanki z klasy.
0: Aha, to my również ciebie pozdrawiamy bardzo gorąco. A ten kuzyn jak ma na imię?
1: Adaś.
0: A, to Adasia też. To pozdrawiamy Adasia w takim razie i dużo, dużo, dużo, dużo dobrego. Machamy łapkami. Fila, pożegnaj się z Natalką. Powiedz Natalce do widzenia. No Fila. Tak jest, dobra. To pa, pa!

0: się. Może co?
1: A, Michasiu, myślę, że powinniśmy dobrze wybrać miejsce pod piaskownicę.
0: Dziadko, a może naszą piaskownicę zbudujemy tutaj, zobacz?
1: No, trochę dziwne. Jak na środku ścieżki?
0: No tak. Co, niedobry pomysł? Dlaczego?
1: No, wtedy każdy w nią wejdzie.
0: No, to chyba dobrze.
1: No właśnie dlatego to niedobre miejsce.
0: Ale dlaczego? Co? To piaskownica nie może łapać ludzi za nogi?
1: O, nie powinna.
0: No, to może... O, dziadku, a może pod drzewem?
1: No, pod drzewem może być miło, bo będzie trochę cienia.
0: Hurra!
1: Ale najpierw powinniśmy sprawdzić, czy nie ma tam dużych korzeni. Czy korzenie nie wystają spod ziemi? Czy nie ma tam mrowiska, suchych gałęzi, które mogą spaść na głowę?
0: Jak to?
1: Nie chcemy podcinać drzewom korzeni? Nie chcemy rozwalać mrówkom ich domów?
0: No tak, sucha gałąź. Poza tym też może spaść na głowę.
1: Aha, i całe drzewo mogłoby uschnąć, gdybyśmy uszkodzili korzenie.
0: No tak. Nie chciałbym, żeby mrówki zrobiły sobie piaskownicę na moim łóżku.
1: Dlatego wydaje mi się, że... O, tutaj będzie dobrze.
0: O, to mi się podoba, dziadku, nawet. To może być.
1: To równe miejsce, blisko domu, trochę w cieniu.
0: A i nie podsłuchał gałęzią. Dziadku, czy ja mogę zapytać ziemię, czy się zgadza?
1: Słucham?
0: Ziemię zapytać.
1: A proszę bardzo, pytaj, jeśli chcesz.
0: Halo?
2: Ziemio, czy chcesz być pod piaskownicą?
0: Chyba...
1: Usłyszałeś coś?
0: Ziemia powiedziała dobrze, tylko nie łaskocz mnie łopatą.
1: To sprytne. Kaziu, przyniesiesz deski, ja przywiozę taczką ziemię.
3: Jasne, już idę. O, tutaj może... Byśmy tego troszkę piasku, prawda?
0: A ja też pomogę.
3: Oj, to jeszcze będzie ten i to jeszcze... Trochę tego deszczu jest tutaj.
1: No, proszę. Tak.
0: Filip też pomaga, bo przynosi nam patyki cały czas, żeby jej rzucać. A czy przyniosłaś do zbudowania piaskownicy, czy żeby ci rzucić? Rzucić? Dobra, uwaga, łap!
1: Misiu, a po co przyniosłeś mały garnek?
0: Na zupę piaskową.
1: Słucham? Przecież piasku nie jemy.
0: Ja wiem, dziadku, bo to będzie taka zupa udawana, wiesz?
1: A taką... Udawaną zupę można gotować bez zjadania, czy jeść bez gotowania, czy nie jeść?
0: Ty, tak, to będzie zupa dla patyków.
1: A, no to rozumiem. Tylko nie wiem, co na to Fila. No, cały czas przynosi patyki, a ty chcesz, żeby to patyki jadły? Fila, dasz nam jeszcze patyczki? Patyczki będą miały tutaj zupę. Aha, nie.
0: No, nas nosiła tyle patyków, że...
1: Że chyba zjedzą całą zupę, którą im ugotujesz.
0: Dobry piasek. Dziękuję za patyczki. Fila, dziękuję.
1: Michasiu, zobacz. O, teraz krótka lekcja. Widzisz piasek?
0: No, widzę. Jest sypki.
1: O, właśnie. Piasek składa się z malutkich ziarenek. Kiedy jest suchy, łatwo...

0: się rozsypuje.
1: A kiedy wilgotny, to dobrze się z niego buduje zamki z piasku na plaży.
0: Tak, masz rację.
1: Czyli deszcz pomaga zamkom z piasku?
0: No, trochę tak. Mokry piasek lepiej trzyma kształt.
1: Czyli deszcz jest pomocnikiem budowniczego?
0: Ach, gdybyśmy mówili o budowie, no to deszcz przeszkadza jednak w pracach na budowie. Dlatego gdyby padało mocniej, to przerwalibyśmy pracę.
1: Wtedy piaskownica zmieniłaby się w zupę, nie ma co.
0: Tak, w niezłe błotko.
1: Jakie maleńkie są te ziarnka piasku. Tak patrzę na... Ojej, takie tyci, że nie wiadomo właściwie ile ich jest.
0: A zaraz ci Fila pokaże, jak się przekopuje ziemię.
1: Wiem, ona to uwielbia, przekopywać się przez piasek i ziemię. Zupełnie jak jakiś borsuk. No tak, ale nie rozwalaj piaskownicy. Możesz kopać tam? No dobra. Ziarnko małe, ziarnko złote, lubi wiadro i robotę. Gdy jest mokre troszkę, ciut, zamek stoi jak miód, cud. Piasku w kieszeń nie chowamy, piaskiem w oczy nie rzucamy. Po zabawie każdy wie, trzeba dobrze wymyć się. Idę wymyć łapki.
2: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: A dlaczego ułożyliście deski w kwadrat?
1: A jaki kształt

0: twoim zdaniem powinna mieć piaskownica, Michasiu?
1: No tak. A mógłbym wam pomóc?
0: No, przyda się każda pomoc. Tu się odsuń, dobrze? Nie, czekaj, przez drugą stronę. O, proszę, przytrzymaj miarkę.
1: A co taka miarka ma zmiarkować?
0: Zmierzyć.
1: A zmierzyć?
0: Wymiary twojej przyszłej piaskownicy.
1: Aha, a ja mogę taką miarką zmierzyć chwilę? Fila, chodź, ciebie zmierzę. No, chodź, Fila, zmierzę cię. No, chciałem zmierzyć, ile masz od pyszczka do ogonka. No dobra.
0: Ja myślę, że Fila może nie mieć na to ochoty, na jakieś mierzenie.
1: Szkoda, że nie chcesz, bo zmierzyłbym ciebie, Fila, i byś wiedziała, ile masz kilometrów.
0: Kilometrami to mierzy się odległość w podróży.
1: A mnie się wydaje, że Fila ma długość jednej suczki.
0: To bardzo szybko udało ci się zrobić pomiar.
1: A jakbym, dziadko, przyłożył miarkę do ucha?
0: No. Michasiu, zaraz. Czy możesz mi powiedzieć, co ty mierzysz?
1: Sprawdzam, czy moje ucho jest dłuższe od śrubki. W sensie tak...
0: No i co ci wyszło z tego? I co ci wyszło z tego mierzenia?
1: Że moje ucho wygrało.
0: No, dobrze, to może wróćmy do desek, bo jeszcze trzeba troszkę przyciąć. O, tutaj zeszlifujemy. Jakieś tutaj powkręcamy, żeby one się trzymały ze sobą, te deski. Tak. O, tutaj, żebyś się nie skaleczył, to drewno trzeba tutaj wyrównać trochę. O. A co ty tak stoisz i przyglądasz się z miną fachowca, konstruktora, Michasiu?
1: Dziadku, to myślisz, że ja jestem konstruktorem?
0: No, pewnie tak, tylko że jesteś jeszcze małym, uczącym się konstruktorem.
1: To znaczy, że mogę jeszcze robić głuptaski?
0: O, oczywiście, że możesz. No, jak najbardziej. Możesz się mylić, ale ostrożnie. Przy budowaniu trzeba uważać.
1: Dobra, będę się mylił bardzo powoli. O, piaseczek, jaki mięciutki, jaki żółciutki, jaki piękny, dziadku, jaki super piasek wsypujesz. Hurra!
0: A, zupełnie jak na plaży. Znaleźliśmy z panem Kazimierzem takie miejsce w lesie, gdzie jest piękny, żółciutki piaseczek. Aż dziwne, że w lesie i uchowało się takie miejsce.
1: To ja będę mieć dla naszych słuchaczy kolejną zagadkę, bardzo plażową.
0: No, bardzo proszę. Basrałyki, dzwońcie do nas 22 645 2055. Tak, to będzie zagadka o tym, co ty uwielbiasz. Biały żagiel znika w dali. W wodzie śledzie, w górze mewy, przez bałwany z szumem fali marynarzy słychać śpiewy.
1: Wielkie, zimne i bezkresne chlupią fale, woda słona, a na plaży dzieci grzecznie w piasku mogą już budować.
0: Gra muzyka, głośne krzyki, kolorowe parasole, parawany i kocyki. Co najczęściej wznosimy na plaży? Co robią dzieci na plaży z wilgotnego piasku? Dzwońcie 22 645 2055.
1: Wszystkie dzieci dobrze wiedzą.

0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś, a ty?
1: Stefan.
0: Cześć, Stefan. Stefan, czy ty lubisz jeździć na plażę, na przykład nad morze?
1: Tak.
0: I wtedy lubisz bardziej, jak jest takie bardzo duże słoneczko, czy takie trochę mniej słoneczko?
1: Mniejsze.
0: Żeby nie było tak gorąco, co nie? I wtedy co, można się i kąpać? A jak już się tak wykąpiesz, albo na przykład jak mama cię owinie w ręcznik, bo jesteś taki zmarznięty, to co można zbudować na plaży? Proszę bardzo, o tym była zagadka. Stefan odpowiada.
1: Zamek z piasku.
0: No pewnie, że tak. Klaskacie? Bardzo proszę, Stefanowi, brawa. Bo klaskacie byli teraz ostatnio na plaży, to nie wiedzą, o czym jest mowa. A ty zbudowałeś taki największy zamek, pamiętasz, jaki duży był?
1: Nie.
0: A jak zbudowałeś, to był większy od ciebie, czy nie?
1: Mniejszy.
0: Trochę mniejszy. A miał taką tą, jak to się nazywa, wieżę, czy nie?
1: Tak.
0: A miał takie takie wały dookoła i taką bramę?
1: Nie.
0: A bramy nie miał, aha. A miał dookoła taką rzeczkę, fosę taką?
1: Miał.
0: Miał. I tam wodę też wlewałeś?
1: Tak.
0: A, czyli zawodowiec jesteś, no tak. A sam zawsze robisz, czy z kimś tam tata ci pomaga, mama, czy tam koledzy, czy ktoś?
1: Tam.
0: Czyli jesteś zawodowiec, budowlany, no to tak jak ja właściwie. Też jestem, lubię budować sam takie fajne rzeczy. A powiedz mi, co jeszcze można na plaży robić, na przykład jak, bo dorośli to nie wiem, kładą się, leżą tam na tym słońcu, albo czytają jakieś książki, czy tam coś. A ty co lubisz robić na plaży, Stefan?
1: Uszczać latawiec.
0: No właśnie. Dlaczego nikt dotąd nie powiedział o latawcu? A latawiec to sam zrobiłeś, czy ktoś ci pomagał, czy kupiłeś?
1: Sam.
0: Naprawdę? Czekaj, bo my z dziadkiem robiliśmy kiedyś. Czy to taki latawiec z takich deseczeczek i takiego sznureczeczka i takiego papieru? Czy duży, czy mały?
1: Duży.
0: Czekaj. Ale jak duży? Jakby był taki duży i ty byś go trzymał na sznurku, to by cię porwał do nieba. To nie może być.
1: Nie.
0: No co ty, no nie może być Stefan taki bardzo duży, bo jak będzie duży wiatr, a ty na przykład przywiążesz sobie ten sznurek, nie wiem, do ręki, to by cię podniósł do góry. Puszczałeś latawce w tym roku?
1: Tak.
0: I wysoko latał taki latawiec?
1: Nisko.
0: A nisko. Może słaby wiatr był, co? Jak myślisz? Bo to chyba od wiatru zależy najbardziej. Ale numer. To ty jesteś zawodowiec. I latawiowiec, i zamkowiec. A pływasz też w morzu, czy nie?
1: Nie.
0: Ale przez falę skaczesz czasami, czy nie?
1: Tak.
0: No właśnie, bo to też zawodowcy tylko skaczą przez falę. Tak normalnie to nie. A zawodowcy to potrafią. Aha, a udało ci się znaleźć na plaży coś fajnego? Jakieś tam, nie wiem, tam muszelki, czy te takie, jak one się nazywają? Galaretki takie, te meduzy, o. Coś znalazłeś, takie muszelki czy kamyczki?
1: Znalazłem.
0: I co to było?
1: Meduzy.
0: A on... Stefan, a taka meduza to gryzie, czy nie?
1: Nie.
0: Nie ugryzła ciebie? Ja się zawsze bym bał, że ona, że chce ją wziąć, a ona w palec mnie ugryzie, taka meduza. Ona ma zęby, ta meduza, czy nie?
1: Nie.
0: A, to mnie uspokoiłeś. I co, i to meduza z powrotem do wody się wrzuca, tak? Żeby ona dalej pływała?

0: Super, ta niech sobie tak pływa, bo wiesz, ona wyjdzie na brzeg, to co ona ma zrobić? Ani nóg nie ma, co nie? Nie ma jak chodzić w ogóle. Ty meduza, trochę żal tego. A może chciałbyś kogoś pozdrowić? Może pieska, może kolegę? To pozdrawiaj, proszę bardzo.
1: Swoją rodzinę i cały świat.
0: Ej, super. A my cały świat dziękuję ci bardzo i twoja rodzina tobie dziękuję, a my tobie dziękujemy za to, że do nas zadzwoniłeś i odpowiedziałeś na taką trudną zagadkę. No to Stefanie, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Przedpołudnie z Lisiem i Smokiem.
8: Ale piękna piaskownica, moja nowa, kwadratowa, piaskowa.
9: Ale, Michasiu, pamiętasz zasady?
8: No wiem, nie jeść piasku, nie sypać w oczy, po zabawie myję łapki, no to no wiadomo.
9: I co jeszcze?
8: No i nie robię z Fili koparki. Fila, pamiętaj, nie kopiemy w piaskownicy, dobra? Możesz sobie kopać tam obok, w piaskownicy nie. Nie, w tym piaseczku nie, no.
9: O, bardzo dobrze. Nabierz teraz piasku do wiaderka, uklep i odwróć się do góry nogami.
8: Nie, zamek zrobił się plackiem.
9: O, jeszcze raz, wsyp piasek do wiaderka i ubij go trochę, no. O. Tak, dobrze.
8: A, dobrze, trzeba ubić trochę.
9: Ale lekko, Michasiu, leciutko.
8: Dobra. Leciutko, rozumiem. Tak dobrze?
9: A, Michasiu, trochę za mocno.
8: A ja myślę, że mój zamek lubi takie masowanie, takie stukanie i już.
9: Ale zaraz połamiesz wiaderko, a zamek raczej lubi delikatność.
8: Och, ten pierwszy nie wyszedł, to z tego wysypałem wiaderka, on się rozpadł. Drugi też się nie udał.
9: Jeszcze raz próbuj. Nie poddawaj się, Michasiu, no.
8: Ach, jeszcze raz i tutaj przesypię i... O, i hop! Wyszedł piękny za trzecim razem.
9: A, widzisz, jak prawdziwy. No, może tylko trochę krzywy.
8: Ale ma daszek, tu będzie daszek, tu wieżyczki, a tutaj zrobimy taką fosę, o. Będzie jak prawdziwy zamek.
9: Aha, gratulacje.
8: Hurra, dziadku, mój wielki zamek stoi.
9: A widzisz, kiedy próbujesz kilka razy i nawet jeżeli nie wychodzi, to przez to się uczysz.
8: Czyli i co?
9: No i uczysz się, czyli jakbyś wspinał się coraz wyżej.
8: Czyli te moje błędy są jak schodki?
9: Tak. Pomagają ci wejść wyżej i wyżej, wiedzieć więcej, uczyć się. Ładnie.
8: Ty, ja jeszcze mam tyle schodków przed sobą?
9: Och, dobrze, że deszcz powoli cichnie, ptaki głośniej śpiewają. Nie wiem, jak to tak jest, ale tak działa jakoś. Jak deszcz robi się cichszy, to głośniej słychać ptaki. Słyszysz?
8: No, rzeczywiście. Ptaszki śpiewają, a Fila im się przygląda. No co, ptaszki są na gałęziach i śpiewają, co chcesz? Że się nie chcą z tobą bawić. No tak.
9: Biegnij wymyć łapki, Michasiu, a ja zadam słuchaczom następną zagadkę.
8: Ale samą wodą?
9: Nie, masz wymyć wodą i mydłem. O wodzie będzie... pędź.
8: Zaraz tylko przypomnę numer telefonu, dziadku. Basałyki, dzwońcie do nas na numer 22 645 20 55. To ja pędzę wymyć łapki, a ty, dziadku, powiedz zagadkę.
9: Kręcisz kurkiem, nic nie leci. Każdy pyta, co się stało. Babcia sprawdza, żal jej dzieci, miała zrobić im kakao. Spójrz na kwiatki, mama prosi, zaraz nam biedaczki wyschną. Jeszcze pies

kości. O, Fila skacze już nad pustą miską. Żeby była woda w rurze, musi płynąć pod ciśnieniem. Kiedy ono jest nieduże, gdzie jest woda już nikt nie wie. Pomóc może w tym fachowiec. Kto nas poratuje w biedzie? Jak nazywa się? Odpowiedz, gdy zadzwonisz, wnet przyjedzie. Ale teraz piosenka.

0: Dzień dobry, ja mam na imię Michaś. O, wy dwójkę jesteście. To przedstawcie się. Kto dzwoni? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Wiktor i Oskar. Trudna zagadka była?
1: Nie.
0: Nie? To wiecie, o kim była ta zagadka? Kogo wzywamy, kiedy nie ma wody w domu? No tak. Brawo! Ale wy jesteście sprytni. Oho! A czy teraz słyszę, chyba jedziecie, tak? Samochodem?
1: Tak.
0: Na wakacje? Ale super. A dokąd jedziecie na wakacje?
1: Teraz na Płatne Skały.
0: Ojej. A to groźne, czy nie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Takie skały nie

0: No a nie wiadomo, jakby skała chciała na przykład tam machnąć takim kamieniem czy coś. One są grzeczne?
1: Tak.
0: O, to całe szczęście. A daleko jeszcze macie?
1: Takie. Takie. Godzina
0: 22. I to blisko już, to fajnie macie. To wy w ogóle chyba jesteście tacy podróżnicy, prawda?
1: Tak.
0: Bo wydaje mi się, że kiedyś już do nas dzwoniliście, to jechaliście z innej strony w drugą stronę, prawda?
1: Ja nigdy nie do was nie dzwoniliście.
0: Nie? O! Nie. Ale z tego, co słyszę, to jesteście podróżnikami. A ty to już chyba prawie dorosły jesteś. Masz tak z 16-18 lat? Czy nie?
1: Siedem?
0: Siedem.
1: Tak.
0: Czekaj, to ty jesteś Wiktor?
1: Tak.
0: Siedmioletni Wiktor.
1: A ja mam 5.
0: Oskar ma 5. O, i to który z was kieruje samochodem?
1: Tata.
0: A tata kieruje. A tata jak ma na imię?
1: Mateusz.
0: Dzień dobry, Mateusz. Panie Mateuszu.
2: Dzień dobry.
0: Ale macie super. Jeszcze ktoś w samochodzie jest?
3: Dzień dobry.
0: No jeszcze mama. Ale macie super wyprawę. To co tam będziecie na tych skałach robić, czy w tych górach?
1: Wspinać się.
0: Ale to wspinanie się jest bardzo niebezpieczne. Trzeba mieć specjalne buty, takie sandały, tak czy nie? Co jest najlepsze do wspinania?
1: Mamy specjalne buty, to iść mamy, no i jeszcze tam będzie w tym hotelu basen.
0: No to super, będą góry, będzie basen. A rowery też będą?
1: Nie.
0: Rowery nie, będzie chodzenie. Super, fajnie. A co w takim razie? Jeszcze będzie coś na wakacje? Gdzieś jeszcze
1: najpierw
0: później?
1: Najpierw będziemy zwiedzać Polskę, a potem do Czech pojedziemy.
0: A wy gdzieś mieszkacie niedaleko Czech, w Polsce?
1: Nie, no w Gliwicach.
0: No to chyba niedaleko do granicy. Tato Mateuszu, daleko do granicy z Gliwic jest?
2: Nie, bliziutko, z godzinkę czasu.
0: No, to bliżej macie niż teraz w góry, prawda?
1: Tak.
0: O, no to super. W Czechach to tam, ja pamiętam, taka śmieszna jest kola. Taką oni śmieszną mają i mieli takie cukierki, takie jak guziczki. To pamiętam. Mniam, mniam, mniam, mniam, mniam.
2: Kofola.
0: O, kofola. No. To pamiętam. I tam jeszcze oni mają takie bajki fajne. Znacie jakieś czeskie bajki, chłopaki? Był taki bohater był w bajce, co miał łopatkę i kopał w ziemi. Pamiętacie? Taka czeska bajka była o takim... On był króliczek? Borsuczek on był? Nie. Kim on był? Krecik, o! No tak, super. No, może go spotkacie, jak pojedziecie do Czech, bo on z Czech był to. Może on gdzieś tam jest, nie wiem, pojedziecie, będziecie zwiedzać, a on wyskoczy i tam, nie wiem, jak po czesku się mówi, powie ahoj, czy coś takiego do was. Fajnie, bardzo się cieszę, że macie takie super, no po prostu najlepsze na świecie, po prostu normalnie wakacje. I pogoda chyba fajna jest, co, chłopaki? Właśnie, bo jak gorąco, to aż tak, o, ciężko jest. A teraz jest co
1: nas?
0: Naprawdę? I będziesz robił zdjęcia?
1: Tak, no i nawet mam tam gry, ale już się nie da.
0: Aha. Czyli ty będziesz robić zdjęcia, tak?
1: 15 minut.
0: Aha, to ty jesteś aparatowy tam u was na wycieczce? Najważniejszy? Rozumiem. Nie no, wiadomo, ktoś musi być. To życzę wam wspaniałych tych wakacji w górach i potem w Czechach. A teraz możecie kogo chcecie pozdrawiać. Proszę bardzo.
1: Ja pozdrawiam mamę, tatę i... Polski raz dziecią i jabłku.
0: Super.
1: A ja pozdrawiam mamę, tatę, brata, całą rodzinę, no i jabłku.
0: I bardzo dobrze. A my was pozdrawiamy. Ja was pozdrawiam, miś Michaś.
4: A ja was pozdrawiam, dziadek Ignacy.
0: Chwila, pozdrów ich. Weź powiedz, do widzenia. Chwila, powiedz.
1: Dziękuję.
0: O, i Chwila was też

0: pozdrawia. To pa, pa!
1: Do widzenia!
2: Dziękujemy, pa!
3: Zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. Parku skrzacich opowieści, figur, ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Hurra, nie pada! Wychodzi nawet słoneczko. Dziadku, zobacz, na niebie pojawiła się tęcza!
1: Aha, jeszcze kropelki, tylko tam od czasu do czasu ściekają z drzew, ale tęcza jest. No, masz rację, Michasiu, zjawiskowa.
0: Dziadku, słońce wróciło z wycieczki.
1: No tak, chowało się za chmurami. O, o, o, popatrz tam, nad lasem, Michasiu.
0: Ojej, jaki to piękny, kolorowy most. Dziadku, a czy można po nim wejść?
1: O, niekoniecznie. Tęcza to światło. Powstaje, gdy promienie słońca przechodzą przez krople wody w powietrzu.
0: Aha, czyli to słońce i deszcz wspólnie zrobiły obrazek.
1: Bardzo ładnie powiedziane, Michasiu. Bardzo ładnie.
0: Dziadku, a ile kolorów ma tęcza?
1: O, ma w sobie czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony.

0: czerwony, niebieski, granatowy i fioletowy.
1: O, ja widzę czerwony i żółty. O, i taki kolor jak moja mina, kiedy widzę marchewkę.
0: Czyli pewnie pomarańczowy, tak?
1: Po deszczyku słońce świeci, tęcza woła wszystkie dzieci. Czerwony, żółty, zieleń też. Czy niebieski złapać chcesz? Kropelki światło połamały, kolory w niebo poskładały. Tęcza mówi, patrzcie wraz, jaki piękny tęczy czas.
0: Czasami pojawia się też podwójna tęcza, jakby nad tą jest taka druga, jakby odbicie tej większej.
1: Ojej, dziadku, ale ja bym chciał złapać taką tęczę do wiaderka.
0: Tęczy nie da się złapać.
1: To chociaż ją zapamiętam.
0: Tak, to najlepszy sposób, choć można spróbować zrobić jej zdjęcie.
1: A mam piaskownicę, kolorową tęczę na niebie. Jakie wspaniałe wakacje u dziadka. Dziękuję, dziadku.
0: A, zapomniałeś o czymś jeszcze, Michasiu?
1: Zapomniałem? A o czym, dziadku?
0: Aha, mieliśmy dzisiaj coś budować.
1: A no wiem. Piaskownicę.
0: No, mamy już piaskownicę, tak, ale coś jeszcze.
1: Coś jeszcze? Nie z piasku?
0: Piasek jest w piaskownicy.
1: Wiem, czyli coś z żelaza. O, wiem, lokomotywa?
0: Nie, z bardziej przyjaznego i naturalnego materiału.
1: Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Ja myślę, że nasi słuchacze też nie wiedzą.
0: W takim razie podpowiem wam zagadką. Jesteście gotowi?
1: Pewnie, tylko przypomnę basałykom nasz numer telefonu. 22 645 20 55.
0: Uwaga! Tak, ty możesz pomagać. Ludzie mieli z tego wszystko. Choć to pracy wymagało. Spali w łóżkach, jedli łyżką i wciąż było im za mało.
1: Rosną w sadach albo w lasach. Latem dają cień liściaste. O, ważne dziś i w dawnych czasach. Zimą śliczne są iglaste.
0: Z nich materiał dobrze znany. Ludzie budowali z niego stoły, dachy, drzwi i ściany.
1: Tak jak dzieci z klocków Lego. Najpierw w puszczę wyruszali, gdzie rąbali siekierami.
0: Później korę odzierali, aż się przy tym zasapali.
1: Cieli je na deski piłą.
0: Gładkość uzyskali heblem, pracowali, że aż miło.
1: Z czego stolarz robi meble?

0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś, a ty?
1: Jula.
0: Cześć, Jula. Czy ta zagadka podobała ci się?
1: Tak.
0: A wiesz, o czym była ta zagadka?
1: Tak.
0: To proszę bardzo, Jula niech nam odpowie, o czym była zagadka?
1: O drewnie.
0: O drewnie, pewnie, że tak. Robimy z drewna różne rzeczy. Aż się zachwycili klaskacze, że tak super odpowiedziałaś. A ty masz jakieś drewniane rzeczy w domu?
1: Tak.
0: Co masz drewnianego?
1: Zabawki.
0: Zabawki masz? Czyli co, klocki takie?
1: Klocki.
0: Samochodziki tam, nie wiem, wózki, czy może stoliki? Co możesz mieć?
1: Wózek.
0: A, wózek drewniany. A masz krzesło drewniane?
1: Mam.
0: A stolik drewniany albo biurko?
1: Mam.
0: A szafeczki drewniane?
1: Mam.
0: Półeczki drewniane?
1: Mam.
0: No proszę, proszę.
1: Łóżko.
0: Tak? Łóżko też. No tak, łóżko też. Tylko na samym drewnie trudno było spać. Pewnie materac jeszcze jest, co nie?
1: Tak.
0: Super. No to z drewna mamy bardzo dużo rzeczy. I to robi... Kto robi rzeczy z drewna takie? Jula, wiesz?
1: Jak stolarz.
0: Stolarz, no pewnie. Czekaj, to ty już jesteś bardzo duża. Ile ty masz lat? Z 10?
1: Sześć?
0: O! Czekaj, to znaczy, że ty po wakacjach idziesz do szkoły?
1: Do zerówki.
0: Oj, zerówka to bardzo poważna sprawa. Tam się nauczysz pisać i czytać? Czy już trochę umiesz?
1: Tak. Już trochę umiem.
0: Naprawdę? I sama czytasz?
1: Mhm. Tak.
0: To jesteś prawie dorosła, to prawda. A co w szkole w zerówce jeszcze fajnego będzie? Tam koleżanki ci mówiły, czy koledzy?
1: Nie wiem.
0: Bo się zastanawiam właśnie, czy jak to będzie
1: lekcja.
0: W tej zerówce. Lekcja będą. Czyli tam można się będzie czegoś dowiedzieć, tak?
1: Tak.
0: I jakieś różne przedmioty będą. A jakie ty znasz przedmioty, które są w szkole? Bo wiem, że się liczy to na matematyce, tak?
1: Matematyka.
0: Na wierszyki to się na języku polskim, tak? A jakie mogą być jeszcze przedmioty, Jula?
1: Język angielskiego.
0: A, no tak, angielski, no. A jak ten, a jak o roślinkach, to też może być jakaś przyroda, co nie?
1: Przyroda.
0: No, albo może być jeszcze, nie wiem, o czym tam się tak myślę. O tym, co było kiedyś dawno, dawno temu. To historia, tak?
1: Tak.
0: Ale fajnie.
1: WF.
0: A, WF, no właśnie. To jest ważny przedmiot. Bardzo ważny, bo trzeba się ruszać. A ty uprawiasz jakiś sport? Lubisz jakoś tam, nie wiem.
1: Tak.
0: To co? Łyżwy? Rower? Biegi?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To ty już jesteś taki zawodowy sportowiec prawie? A jeszcze powiedz mi, że pływasz może?
1: Nie.
0: A jeszcze nie. No to żaglówką pływasz może.
1: Ale umiem na nartach.
0: O, na rowerze.
1: Na hulajnodze.
0: Na nartach, na hulajnodze.
1: Na łyżwach.
0: Na łyżwach. Ale ty jesteś sportowa dziewczyna. Gratuluję. Klaskacze słyszeliście? Julka ile uprawia sportów? A wy? No właśnie. A wy leniuchy nic. To w takim razie ci gratuluję i proszę bardzo, możesz teraz śmiało pozdrawiać kogo chcesz. Chyba tatę, bo to tata ci tam pomaga.
1: Mamę.
0: A?
1: Tatę.
0: A?
1: Siostrę.
0: Dobra, siostra. Siostra ma na imię jak?
1: Kaja.
0: Kaja, dobra. Kogo jeszcze?
1: Babcie.
0: No wiadomo, babcie są zawsze super najlepsze.
1: Dziadka.
0: No dziadek też, mój dziadek Ignacy jest najlepsiejszy.
1: Koleżanki.
0: I koleżanki, tak, to wiadomo, koleżanki. Mhm. I kogoś jeszcze?
1: I całe radio.
0: Dziękujemy bardzo. To w takim razie teraz ja ciebie pozdrawiam.
2: Ja również.
0: I Fila, pozdrów jeszcze. Fila, powiedz do widzenia, Julii. O, dobra. To my cię pozdrawiamy.

0: Dziadku, co jeszcze będziemy dzisiaj budować?
1: No, dzisiaj już chyba nie zdążymy, Michasiu, bo pan Kazimierz musi iść do pracy. Dzięki, Kaziu, za pomoc.
2: Nie ma za co. Jutro dokończymy to, czego nie zdążyliśmy dzisiaj.
0: A no tak, jutro przecież mamy też program, prawda?
2: O, wiem, ale przyjdę wcześniej, żeby wam pomóc.
0: Bardzo dziękujemy za pomoc, ale wciąż nie wiem, co mamy budować, dziadku.
1: A, Kazio poszedł, bo do pracy idzie dzisiaj jeszcze. No, naprawdę nie pamiętasz, co mieliśmy budować? To dziwne, że zapomniałeś. Rano jeszcze tak na to nastawałeś.
0: Ja? Na co, dziadku?
1: Na co? Huś tu, w przód i w tył. Michaś dzisiaj grzeczny był. Chwyci się łapkami dwiema, byle nie spaść, twarda ziemia.
0: Powolutku, bez skakania, dziadek to surowa niania. Kto się buja i kołysze, krzykiem chce zagłuszać ciszę.
1: Gdy się buja dziadek, tata.
0: Huś tu, na kraj świata.
1: Czy już wiecie? Co jutro będziemy budować?
0: Nasz telefon to 22 645 20 55.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: A, niech deszczyk nie pada, tęcza piękna z nieba znikła. A u nas znowu to samo.
1: A co takiego, dziadku?
0: Co takiego? No, tyle razy prosiłem, tak?
1: Ale o co, dziadku, bo nie wiem.
0: Naprawdę nie wiesz?
1: No nie wiem.
0: Weszliśmy do domu, bo się robi trochę chłodno, tak?
1: No tak, dziadku.
0: No to obejrzyj się.
1: Odwrócić się? Aha, odwróciłem się.
0: Aha, i co widzisz? Widzisz przed sobą ścianę?
1: Aha.
0: Odpowiedz głośno.
1: Widzę, dziadku.
0: O, i co tam widziałeś?
1: No ścianę, tak jak mówiłeś.
0: To jeszcze raz się obejrzyj.
1: Aha, i co?
0: I co jest na ścianie, Michasiu?
1: Co jest na ścianie? No, na ścianie jest obrazek.
0: A oprócz obrazka, co jest jeszcze?
1: Jest zegar na ścianie.
0: Zegar na ścianie. Świetnie.
1: No, jest ten zegar i ten. I coś jeszcze miałem zobaczyć?
0: Tak, miałeś powiedzieć, która jest godzina.
1: Godzina na tym zegarze, dziadku?
0: Tak, na tym zegarze, Michasiu.
1: No to jest 11:40.
0: Tak, brawo. A co to znaczy?
1: Nic. 11:40 to taka godzina. Aha, chodzi o to, że zostało 20 minut do 12.
0: A, czyli?
1: Czyli, że to już późno, czy nie?
0: No, jest bardzo późno, a my jeszcze mamy tyle rzeczy do zrobienia, prawda? Musimy poinformować naszych słuchaczy o tym, co się będzie dalej działo.
1: To znaczy co?
0: No, że dzisiaj mamy poniedziałek i przedpołudniowe spotkanie, tak?
1: Aha.
0: A jutro?
1: A jutro... Jutro będzie popołudniowe spotkanie.
0: No, nawet wieczorne, można powiedzieć.
1: Nawet wieczorne, bo to będzie 18 do 20.
0: Tak jest, wieczorna...

0: wakacyjna audycja o współpracy. Zgadza się?
1: Zgadza się.
0: No to na co jeszcze czekasz?
1: Na co czekam?
0: No, przypomnij słuchaczom, co jeszcze będzie.
1: A, tak, bo ja zapomniałem zupełnie. Kochani słuchacze, jutro mamy wieczorowe, wakacyjne spotkania współpracowe. Czyli taka współpracownia jakby od 18 do 20.
0: A za tydzień?
1: Co za tydzień?
0: Za tydzień, w poniedziałek.
1: A w poniedziałek za tydzień to będzie takie przedporanne spotkanie. Dziadku, za tydzień to już chyba będzie Smokadaś.
0: O właśnie, Smokadaś, który wypoczywa teraz gdzieś nad ciepłym morzem.
1: Haha, może się stęsknił. Ciekawe, co nam opowie. Jak wróci, to będzie musiał nam opowiedzieć o wszystkim, co tam widział.
0: O, podobno z nim rozmawiałeś.
1: No i mówił, że tam nie ma piasku.
0: Jak to nie ma piasku?
1: No u nas jest piasek w piaskownicy, a tam nie ma piasku nawet na plaży.
0: Jak to nie ma na plaży? No to gdzie on się opala?
1: A nie, Smokadaś nie lubi się opalać. On tam sobie siedzi i tam się bawi.
0: No ale robi zamek z piasku?
1: No właśnie nie za bardzo, bo tam są kamienie. Nawet Wojtek mu musiał kupić takie buty specjalne, takie do chodzenia po kamieniach.
0: Do chodzenia po kamieniach? To chyba muszą mieć twarde podeszwy.
1: Aha, no tak, no tak. A czekaj, czekaj. Przecież cały czas ktoś czeka z telefonem.
0: No właśnie. Halo, halo?
1: Halo?
2: Halo.
1: Dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś, a ty?
2: Pola i Wiktoria.
1: Hehe, super. Pola i Wiktoria. Czyli co będziemy budować, dziewczyny?
2: Huśtawkę.
1: No pewnie, że tak. Dlaczego nikt nie powiedział mi, że chodzi o huśtawkę, no?
0: No przecież wiedziałeś.
1: No wiedziałem. Dziewczyny, a wy macie u siebie gdzieś huśtaweczkę taką?
2: Tak.
1: Proszę bardzo, to opowiedzieć mi, proszę, co to za huśtawka? Duża, wysoka taka, czy taka mała? Czy... No? Czy na przykład ja bym mógł się na niej huśtać?
2: Tak.
1: A ktoś dorosły? Mama czy tata też?
2: Tak.
1: Czyli taka duża jest. A wysoko jest nad ziemią, że jak się spadnie, to nie będzie nic bolało?
2: Nie.
1: To całe szczęście, bo już się wystraszyłem, że coś strasznego się stało. No to dobrze w takim razie. A powiedzcie mi, czy wy jesteście na wakacjach, dziewczyny?
2: Wracamy.
1: Skąd wracacie? Z daleka?
2: Z Chorwacji.
1: Z Chorwacji? Czekaj, to tam, gdzie Smokadaś jest. Tam naprawdę na plażach nie ma piasku?
2: Nie ma.
1: Ojej, to jak wy chodziłyście po plaży, dziewczyny?
2: Miałyśmy specjalne buty.
1: Czyli rację mi mówił Smokadaś, że tam bez butów to się w ogóle nie da chodzić po plaży, prawda? A do wody jak się tam wchodzi, to też w butach?
2: Tak.
1: To ja bym nie wiem. A słuchajcie, jak tam ktoś buduje zamki z piasku, czy nie?
2: Nie.
1: No właśnie, a z kamieni ktoś robi z tych, co leżą? Jakieś budowle czy coś tam? A co jadłyście? O, właśnie, to jest ciekawe. Czy mają tam jakieś pyszności, smakowitości takie?
2: Tak.
1: To opowiadajcie, co było najpyszniejszego?
2: Pizza.
1: Pizza, super. To taka chorwacka pizza jest lepsza od włoskiej pizzy?
2: I jeszcze frytki z batatów.
1: A bataty to takie ziemniaki inne, tak?
2: Tak.
1: I lepsze od ziemniakowych te frytki, czy nie?
2: Tak.
1: Ciekawe, to będę musiał spróbować. Ktoś mi opowiadał, że są czasami takie ziemniaki takie zakręcone, że je się takie śrubeczki takie wychodzą z ziemniaków. Tam też było coś takiego?
2: Nie.
1: A rybki mają pyszne, dziewczyny?
2: Nie wiemy.
1: Nie jadłyście rybek tam? To może mama jadła albo tata, co? Czy nie? Wy nie lubicie rybek. No dobra, wracacie teraz z wakacji z Chorwacji. Czy jeszcze coś będziecie robić na wakacjach? Coś się szykuje? Gdzieś będziecie wyruszać?
2: Ja będę jechała na kolonię.
1: Ale ci zazdroszczę. A na kolonie...

0: broniach to się co robi? Można się bawić?
1: Zwiedza.
0: Zwiedza? To gdzie te kolonie będą, że wy będziecie zwiedzać? W muzeum?
1: Nie.
0: To gdzie będą te kolonie, powiedz mi? Jak będziecie zwiedzać? A wiem, niedaleko gdzieś jakiegoś miasta, tak?
1: Tak.
0: A, wszystko jasne. A to cały czas ze mną kto rozmawia? Pola czy Wiktoria?
1: Pola.
0: A to ty, Pola, ile masz lat?
1: 8.
0: A Wiktoria ile ma lat?
1: 6.
0: O, cześć, Wiktoria. A tobie co się podobało w Chorwacji najbardziej? Tak myślałem, to ja też uwielbiam tak. Dziewczyny, jest świetnie. To możecie teraz pozdrawiać kogo chcecie.
1: Pozdrawiamy mamę, tatę i tatę.
0: Ole, super. Klaskacze, to podziękujcie dziewczynom za wspaniałą odpowiedź i za takie pozdrowienia. To cześć, dziewczyny, pa, pa!
1: Dziękujemy!
2: Michasiu, zobacz, która godzina.
0: No, 11:47? To bardzo mało czasu zostało.
2: A, no właśnie. Pamiętajcie, jutro wakacyjna wieczorna audycja o współpracy.
0: A w poniedziałek znowu was zapraszamy na 10 do 12. Kochani słuchacze nasi, najdrożsi ukochani.
2: A jutro natomiast opowiemy wam...
0: Co, znowu będą jakieś zasady, nowe postępowania na wakacjach, dziadku?
2: No, może, może. Myślę, że powiemy to, co może się przydać.
0: No i będziemy opowiadać o budowaniu tej huśtawki, tak?
2: A, huśtawka, tak, tak. No i powiemy, że nie wolno biegać...
0: Wiem, po mokrym i nie wolno się kąpać bez opieki dorosłych.
2: Tak, bo ważne jest, żeby dobrze się bawić, zachować rozsądek. No ale teraz już możemy powoli zbliżać się do końca.
0: Tak, możemy.
2: A piosenka, Michasiu?
0: O właśnie, zapomniałbym o piosence. Dopiero by było.
2: To może ja wybiorę. Pamiętam taką jedną, przy której...
0: Nie ma mowy, dziadku. Ty się w ogóle nie znasz na naszych dzieckowych piosenkach. O, tak się wybiera. O, cyk!

0: Czyli tak, za tydzień znowu poranne miśmoki, czyli od 10 do 12, a we wtorki od 18 do 20 w czasie wakacji.
1: Zgadza się. Jakże pięknie się udało.
0: Wkrótce znowu się spotkamy.
1: W radiu rano, wieczorowo.
0: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
1: A, będzie super odlotowo.
0: A jak nie, to nic nie szkodzi.
1: Coś potworek narysuje.
0: Dziadek o czymś nam opowie. Opowiesz, dziadku?
1: Pewnie, ale dzieci najważniejsze.
0: Niech się każdy słuchacz dowie.
1: To za tydzień, a co dzisiaj?
0: O, dziadku, ty coś wymyśl. Ja zasypiam, jakoś drzemka by się przydała.
1: Noż nie wierzę, zmogło mi się.
0: Ja tam ciebie, dziadku, się nie czepiam.
1: A wiesz, że to jest super sprawa?
0: Co takiego, dziadku drogi?
1: Że też zmęczyło mnie to budowanie i ta zabawa.
0: Nastrój mnie ogarnia, błogi.
1: To może czas na króciutką drzemkę?
0: Aha. A nie za wcześnie?
1: Nie, południe. Idealna pora na krótką drzemkę, zwłaszcza kiedy gdzieś pada albo robi się tak jakoś mrocznie. To na króciutką drzemkę, a my czekamy na was już jutro. Aha, za chwilę w Polskim Radiu Dzieciom kolejne atrakcje. Do usłyszenia, basałyki!
0: Do usłyszenia, pa, pa! O, i Fila się jeszcze pożegnała. Cześć!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie

0: gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiam!

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ponownie witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszych radiowych półkolonii. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. No i mogę już teraz uchylić wam rąbka tajemnicy i zdradzić, że dzisiaj wybierzemy się do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Tak, tak. Przypomnimy sobie także bohaterów kultowej animacji i porozmawiamy o niezwykłym wydarzeniu, które już wkrótce odbędzie się na warszawskiej Starówce. A na początek oczywiście pytanie. Gdybyście mogli odkryć jakąś jedną tajemnicę świata, to co chcielibyście odnaleźć? Jakiś piracki skarb? Może ukrytą wyspę albo zaginione miasto?

miasto? Jeżeli macie ochotę podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, swoją odpowiedzią w tym temacie, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Przed momentem, dokładnie mówiąc przed piosenką, powiedziałam, jakie jest dzisiejsze pytanie dnia. To pozwólcie, że je przypomnę. Gdybyście mogli odkryć jakąś jedną tajemnicę świata, to co chcielibyście odnaleźć? Piracki skarb? Jakąś ukrytą wyspę? Czy może zaginione miasto, a może jeszcze macie jakieś inne pomysły? To jest pytanie, które kieruję do Was i do którego będziemy sobie przez te najbliższe 3 godziny radiowych półkolonii powracać, no bo ja rozumiem, że nie wszyscy mogą chcieć od razu odpowiedzieć, bo może chcą sobie przemyśleć tę odpowiedź, więc jak najbardziej będziecie mieli szansę, jeżeli będziecie mieli ochotę w naszej pytaniowej zabawie dnia wziąć udział w nieco późniejszym czasie. Ale Kuba postanowił od razu podzielić się z nami tym, co myśli na ten temat. Cześć, Kuba.
1: Cześć.
0: Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
1: Do Olsztyna.
0: I jaka tam pogoda jest dzisiaj u Was?
1: Ładna.
0: No to super. A ile Ty masz lat?
1: 6.
0: Ale czy to oznacza, że dopiero od września idziesz do szkoły, czy dopiero do zerówki?

0: szkoły.
1: Już do szkoły, wow! I jak tam twoje emocje? Cieszysz się?
0: Trochę tęsknię i trochę się cieszę.
1: Ach, takie pomieszane uczucia, no wcale się nie dziwię, bo zazwyczaj, kiedy coś się zmienia w naszym życiu, to z jednej strony jest to ekscytujące i bardzo się cieszymy, a z drugiej strony trochę jest nam smutno, że kończy się coś, co dobrze znaliśmy i to sprawiało nam radość, tak? No właśnie. Ale wiesz co, dzisiaj nie będziemy się smucić, dzisiaj przenosimy się w niesamowity świat odkryć. No i właśnie moje pytanie jest takie, co ty chciałbyś odkryć, gdybyś miał taką możliwość?
0: Portal do świata Minecraft.
1: Wow, no powiem ci, że nie pomyślałam o tym, kiedy dzisiaj wymyślałam dla was to pytanie. A dlaczego akurat ten portal chciałbyś poznać?
0: Bo tam można w tym świecie Minecraft budować i tworzyć wszystko, co się wymyśli.
1: Aha, i ty masz jakiś konkretny pomysł, co takiego chciałbyś, by powstało?
0: Nie, ale wiem, że chciałbym tam być.
1: Żeby ten świat po prostu poznać, zobaczyć, jak on wygląda. Ale słuchaj, a jeżeli ktoś by przez ten portal przechodził, to też stawałby się taki rozpikselowany, taki kwadratowy, jak te inne postaci?
0: Tak.
1: Ojeju, ciekawe, jak ja bym wyglądała, gdybym miała nagle taką sześciokątną, nie, ona nie jest sześciokątna, sześcienną głowę. To by było, powiem ci, niezłe. Ty sobie wyobrażałeś...
0: Oni mają kwadratowe głowy.
1: No, kwadratowe, kiedy patrzymy tak z przodu, tak, na płasko. Ale tak. Jeżeli weźmiemy trójwymiarowo, a człowiek jest trójwymiarowy, prawda? No bo przecież nie jesteśmy tylko tacy płascy, no to wtedy to jest taki sześcian, a właściwie prostopadłościan. Bo właściwie to ja nie wiem, czy to jest kwadrat, czy to jest prostokąt. To widzisz... Ile tutaj nagle się pojawia pytań i takich tych tak zwanych zagwozdek do rozwiązania odnośnie do twojego pomysłu. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ale no myślę, że gdybyśmy mieli być jak tamte postaci, to byłoby to bardzo, bardzo zabawne. A powiedz mi proszę jeszcze, czy chciałbyś tam jakąś przygodę przeżyć?
0: Tak.
1: Jaką? Kogo chciałbyś tam spotkać?
0: Potwory.
1: No tak, w tym świecie rzeczywiście jest całkiem sporo potworów. A jest jakiś taki jeden szczególnie, który jest twoim ulubionym?
0: Creeper.
1: Czy on jest taki zielony?
0: Tak.
1: Też mi się tak wydaje. On taki, to jest takie... Pół zombie, pół duszek, pół nie wiadomo co. Tak mi się wydaje. Bardzo jest zabawny ten Creeper, to prawda.
0: On jak do niego podejdziesz, to wybucha przy tobie.
1: No, proszę, wybuchowy gość. Powiedz mi proszę, Kubo, jeszcze tak odchodząc troszeczkę od naszego dzisiejszego pytania, jak mijają twoje wakacje?
0: Fajnie.
1: No, a co do tej pory udało ci się zobaczyć, zwiedzić, kogo poznać, kogo odwiedziłeś?
0: Tymcio.
1: A kto to taki Tymcio?
0: Mój kolega najlepszy.
1: I udało ci się go odwiedzić?
0: Aha.
1: Świetnie. I co tam razem
0: robić? Ale bardzo krótko.
1: Och, krótko. Ale udało wam się coś razem porobić?
0: Tak, bo byliśmy przyszykowani na urodziny do domu mojego kolegi Kuby Makowskiego.
1: Rozumiem. Czyli tutaj chociaż przez chwilę ze swoim przyjacielem udało ci się spotkać, porozmawiać, może chwilkę pobawić. No i super. Ale to co? Powiedz mi, to nie ma szansy, żebyście się już w pozostałą część wakacji zobaczyli?
0: Możliwe.
1: No to widzisz. No to znaczy, że jak jest szansa, jest nadzieja, to znaczy, że nie ma co się do końca smucić, bo kto wie, jeszcze może się zobaczycie. A jest jakaś taka rzecz, nie wiem, podróż, wydarzenie, na które szczególnie czekasz podczas tegorocznych wakacji?
0: Tak.
1: Co to za rzecz, wydarzenie?
0: Wyjście do kopalni.
1: Wow. A do jakiej kopalni będziesz szedł?
0: Soli.
1: Ale której?
0: Bieliczce.
1: Czyli tej najpopularniejszej.

0: Czarniejszej. Ona jest super, ta kopalnia. Ja byłam tam kilkukrotnie i powiem ci szczerze, że no, w tym roku może nie, ale w przyszłym chętnie bym się znowu tam wybrała. Fantastyczny pomysł, świetna wycieczka. Koniecznie później do nas zadzwoń i opowiedz, jak było, dobra?
1: Tak.
0: No to trzymam cię za słowo, Kubo. A kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą rodzinę, panią, Misia, Michasia, Moka, Adasia, dziadka Misia, Michasia, krasnoludki.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękuję za nie wszystkie. Miś ze smokiem już w ogóle pobiegli, łohoho, hen daleko. Dziadek Ignacy być może jeszcze gdzieś tutaj się kręci, jeżeli go spotkam, to przekażę mu pozdrowienia oczywiście od ciebie. Do tych wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy. No i życzymy tobie udanych, fantastycznych, przemiłych, cudownych wakacji. Do usłyszenia, Kubo, pa, pa, pa.
1: Pa.
0: Ale zaraz, bo jest jeszcze z nami Antek. Cześć!
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Antku. Skąd do nas dzwonisz?
2: Nowego Dworu.
0: No i jaka tam jest dzisiaj pogoda w Nowym Dworze?
2: Trochę słońce się przebija, trochę pochmurnie.
0: Czyli znowu po prostu kogiel-mogiel pogodowy. Czyli taka mieszanina.
2: Tak.
0: Trochę tak. No, ja w zeszłym tygodniu mówiłam, że taka pogoda nazywa się jak? Pamiętasz, jak jest takie przeplatanie, to mówimy, że jest to pogoda w kratkę. Nie? Że tak jedno przez drugie, jedno przez drugie. Ale powiedz mi, czy ta pogoda oznacza, że ty się nudzisz albo nie masz pomysłu, co robić w wakacje?
2: Nie, wcale nie.
0: No to fantastycznie, to jest cudowna odpowiedź i ja to rozumiem jak najbardziej. To jakie masz plany na dzisiaj?
2: No dzisiaj skończę pracę plastyczną i zaraz jak skończę, to może pobawię się autami.
0: No rewelacyjny masz plan. Bardzo mi się podoba. Sama bym się pobawiła takimi autami, ale masz na myśli resoraki czy jakieś takie inne auta?
2: Resoraki.
0: Resoraki to są takie malutkie samochodziki.
2: Tak.
0: Och, no. A masz taką zjeżdżalnię do nich?
2: No, nie.
0: Ale budujesz im takie tory wyścigowe z klocków na przykład?
2: No, mam.
0: No.
2: Nawet takie do składania.
0: Ekstra! No to fajnie.
2: Ja mam nawet elementy do nich.
0: No, to ja się wcale nie dziwię, że ty masz co robić popołudniami, bo ja sama bym spędzała całe popołudnia na tworzeniu takich najróżniejszych torów wyścigowych, a później takie wyścigi resoraków uskuteczniała. Oj, widzę po minie Kasi, że Kasia też by się takimi resorakami pobawiła, zdecydowanie. Tylko znając życie, Kasia by zagarnęła wszystkie czerwone. No. Tak. Na bank tak by się stało. A ty masz swój ulubiony kolor, jeżeli chodzi o resoraki?
2: No nie.
0: Nie, to tutaj dla ciebie jest najważniejsze, żeby po prostu szybko się poruszały.
2: Tak zwykłe to... tak zwykłe to żółty i niebieski.
0: A jednak. Ale zobacz, Antku, my się tutaj rozgadaliśmy o resorakach, o takich różnych rzeczach, które można robić, kiedy pogoda nie jest najlepsza na dworze, a ty zapewne do nas dzwoniłeś, by odpowiedzieć na moje pytanie. Czyli jaką tajemnicę świata chciałbyś odkryć? No i jaką chciałbyś odkryć?
2: Krainę słodyczy.
0: Jak ty poznasz to miejsce, jak odkryjesz mapę, która do niego prowadzi, to ja bardzo proszę, byś się z nią ze mną podzielił, dobrze?
2: Tak.
0: A czy jakiś specjalny słodycz chciałbyś spotkać w tej krainie?
2: Najsmaczniejsze czekoladki świata.
0: I gdzie one by się znajdowały w tej krainie? Rosłyby na krzaczkach, tak jak na przykład poziomki, truskawki, czy na przykład na drzewach, jak jabłka i gruszki?
2: Byłoby w trawie.
0: W trawie były ukryte jak biedronki.
2: Kłosy słodyczy.

0: czekoladowe.
1: To by były takie czekoladowe paluszki.
0: No.
1: Strawy, ale by było super. Wiesz co, ja już sobie tę krainę wyobrażam. Co tam by jeszcze się znajdowało w tej krainie takiego pysznego?
0: Cukierki na drzewach, zamiast gruszek.
1: Fantastycznie. A czy znajdziesz jakieś miejsce dla waty cukrowej? Bo ja uwielbiam watę cukrową.
0: Wata cukrowa na krzakach.
1: No, ja widzę, że ty masz wszystko przemyślane. Słuchaj, a udało ci się kiedyś narysować albo namalować tę krainę słodkości?
0: Nie, ale wymyśliłem, a teraz jak pani o tym powiedziała, to myślę sobie, żebym narysował taką.
1: No to słuchaj, to ja myślę, że to jest naprawdę doskonały pomysł. Jak znajdziesz czas, to proszę zrób taką pracę plastyczną, a później poproś kogoś dorosłego, by zrobił jej zdjęcie i wysłał do nas na adres dzieci@polskieradio.pl, bo ja bardzo jestem ciekawa, jak ta kraina przez ciebie przedstawiona by wyglądała, dobra?
0: Dobrze. Nie zapomniałem, żeby zadzwonić do Polskiego Radia, bo jestem po wylocie na Malcie i opowiedzieć, jak tam było.
1: Tak, ale już byłeś na Malcie?
0: Jeszcze nie.
1: Ach, no to dobrze. No bo myślałam, że rzeczywiście, że tutaj się jeszcze jeden wątek naszej rozmowy pojawi. To ja bardzo ci dziękuję, Antku. Jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem, że ty sobie to wszystko chyba gdzieś zapisujesz w swoim sejfiku pamięci, te wszystkie rzeczy, o które ja ciebie proszę i które nam obiecałeś. Bardzo ci za to jestem wdzięczna i rzeczywiście ja doskonale pamiętam, że się umawialiśmy tutaj na opowieści po powrocie z Malty. Tym bardziej jestem zachwycona, że o tym pamiętasz. No i z niecierpliwością będę czekała na zdjęcie twojej pracy plastycznej dotyczącej krainy słodkości, dobra?
0: Mhm.
1: Świetnie.
0: A pozdrowienia?
1: No właśnie teraz czas najwyższy na nie. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Panu, ciebie i kota.
1: I to zamykamy listę? To koniec?
0: Tak.
1: Dobra. W takim wypadku przesyłamy w świat za naszym pośrednictwem te pozdrowienia. No i oczywiście ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Antku, pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji całych, ale także i dzisiejszego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia. Ale pani tak. Wie, że ja panią jeszcze pozdrowiłam.
1: Dlatego bardzo pięknie podziękowałam za te wszystkie pozdrowienia. Także pięknie jeszcze raz dziękuję i ciebie również jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, Antku. Pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Jestem z wami ponownie i wiecie, dlaczego taka zdyszana jestem? Dlatego, że biegam w tej z powrotem i staram się spakować walizkę. Tak, staram się spakować walizkę, biegając w tej z powrotem. No, tylko to, co włożę do tej torby, to z niej wyciągam. Albo później to, co z niej wyciągnęłam, to wkładam z powrotem. To wszystko jest wynikiem tego, że no nie do końca wiem, gdzie no się wybrać. To znaczy, wiem, gdzie chciałabym się wybrać, ale nie do końca wiem, gdzie pojedziemy. Tak, tak. Dobrze przeczuwacie. Czas na naszą zabawę.
1: Następny przystanek.
0: Wybieramy się we wspólną, radiową, fantastyczną i pełną przygód podróż. Tylko nie wiemy gdzie. Taki jeden malutki, drobniutki szczegół. Moi drodzy, oto garść podpowiedzi, a właściwie taka malutka garsteczka na sam początek. Poszukujemy tego miejsca, do którego możemy się wybrać z walizką, plecakiem, torbą. To tutaj zależy od tego, co kto lubi, jak lubicie się pakować, jakie rzeczy zabierać ze sobą. No i pierwsza moja podpowiedź jest taka, że opuszczamy kontynent europejski i przenosimy się do Ameryki Południowej. Tak, tak,

Tak, a co takiego ciekawego może być w Ameryce Południowej? No to tutaj jest już wasze zadanie, by odszukać to miejsce, które na naszej wakacyjnej, podróżniczej mapie może się znaleźć. 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszych radiowych półkolonii. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. No i oczywiście co jakiś czas będę dorzucała kolejne podpowiedzi.

0: Następny przystanek.
1: Jaki będzie ten następny przystanek? To jest pytanie właśnie do Was. 22 645 2055 to jest natomiast numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, z którego śmiało możecie korzystać. Jeżeli macie pomysł, jaki będzie ten następny przystanek, do którego miejsca na świecie, jakiego miejsca na świecie dzisiaj się wybierzemy w naszej zabawie. Wiemy już, że miejsce to znajduje się w Ameryce Południowej. Czas zatem na kolejną podpowiedź. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie i przez wiele lat było ukryte przed całym światem. Co to może być za miejsce? Przypominam numer telefonu 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie. Sprawdzimy.

0: Trwa nasza zabawa.
1: Następny przystanek.
0: Zabawa ta oczywiście trwa w naszych radiowych półkoloniach. Dokąd się dzisiaj wybierzemy, to jak mówiłam, moi drodzy, pytanie do was. Co wiemy na temat tego miejsca, do którego bardzo chciałabym, byśmy się przenieśli? Wiemy, że znajduje się ono w Ameryce Południowej, że to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, które przez wiele lat było ukryte przed światem. Wiemy o nim także, i to moja kolejna podpowiedź, że znajduje się ono w Peru, wysoko w górach. Co to za miejsce? 22 645 20 55.

0: No moi drodzy, jak to? Żadnych pomysłów, żadnych propozycji? No ja tutaj stoję z walizką na wpół spakowaną i na wpół spakowanym plecakiem, bo na domiar wszystkiego jeszcze nie mogę się zdecydować ostatecznie, co zabiorę ze sobą. Ale nie wiem, dokąd mam się pakować. No dobra. Przypomnę jeszcze raz wszystkie nasze podpowiedzi. Dzisiaj przenosimy się do Ameryki Południowej, do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, które przez wiele lat było przed tym światem ukryte. Miejsce to znajduje się w Peru, wysoko w górach, i dodaję kolejną podpowiedź, a zbudowali je Inkowie. No, z tyloma podpowiedziami, no to chyba już tak powolutku coś zaczyna wam w głowie świtać. Jakie to może być miejsce, to do którego dzisiaj chcemy się wybrać w naszej zabawie?
1: Następny przystanek.
0: 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, a ja przypominam jeszcze raz wszystkie podpowiedzi. Miejsce to znajduje się w Ameryce Południowej i jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, które przez wiele lat było przed tym światem ukryte. Znajduje się w Peru, wysoko w górach, i zbudowali je Inkowie. Przypomnę na wszelki wypadek jeszcze raz numer telefonu do nas 22 645 20 55.

0: Tintilo, przyjaciel wie.
1: Następny przystanek.
0: Dokładnie, następny przystanek to jest nasza zabawa, która aktualnie trwa w radiowych półkoloniach, a przyjaciel wie, wyśpiewany przez Tintillo, to jest piosenka, która przed momentem umilała nam czas. Czas naszej podróży, która szykuje się już wielkimi krokami, pod warunkiem, że dowiemy się, gdzie mamy się wybrać. Bardzo się cieszę, że dodzwoniła się do nas ze swoją propozycją, ze swoim pomysłem Klara. Cześć, Klaro.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, ile masz lat?
2: 8.
0: Rozumiem. A powiedz mi proszę, czy ty lubisz podróże?
2: Tak.
0: A czy wakacje to jest dobry czas, by podróżować?
2: Tak, bo właśnie jedziemy do Gdyni.
0: Ale super. A skąd jedziecie do Gdyni?
2: Z Warszawy.
0: No to taka podróż, taka półdługa, prawda? Bo też krótka to ona nie jest. Ile, tak. 5 godzin?
2: 4.
0: O, no to tak całkiem, albo macie pustą drogę, albo tak całkiem sprawnie, bez przystanków pędzicie.
2: Pusta droga.
0: No bo to jest taki dobry termin, prawda? W poniedziałek rano wszyscy, którzy mieli wyruszyć na wakacje, wyruszyli albo w piątek po południu, albo w sobotę rano. To jest świetny pomysł. Słuchajcie, ja sobie z tego pomysłu też skorzystam, jak będę jechała w swoją wakacyjną podróż. A powiedz proszę, Klaro, gdzie ty byś się chciała wybrać? Masz jakieś takie wymarzone miejsce, do którego chciałabyś się udać właśnie w taką wakacyjną podróż?
2: Tak.
0: I co to za miejsce?
2: Egipt.
0: Ale super. I co w tym Egipcie chcesz zobaczyć?
2: Piramidy i sarkofag z mumią Kleopatry.
0: A chyba już kiedyś na ten temat rozmawiałyśmy, prawda?
2: Tak.
0: No, teraz mi się przypomniało. A dlaczego akurat Kleopatra jest tym faraonem, właściwie powinnam powiedzieć, który ciebie interesuje?
2: Bo ja znam Monster High, a w Monster High właśnie jest mumia Kleopatry, a ja bardzo lubię Kleopatrę.
0: A, to prawda. Królowa Egiptu, tak jak powiedziałam przed momentem, właśnie faraon, no bo tak powinniśmy chyba mówić, prawda? Bo w Egipcie to przecież byli faraonowie, dokładnie. A mumia to rzecz jasna też jest rzecz bardzo ściśle związana z Egiptem, chociaż te mumie występowały też i w innych częściach świata, ale rzeczywiście najpopularniejsze są te, które właśnie pochodzą z Egiptu. A powiedz mi proszę, czy gdyby była taka możliwość, to ty chciałabyś do wnętrza takiej piramidy wejść?
2: Tak.

0: Nie bałabyś się?
1: No trochę, ale najchętniej to bym weszła.
0: Och, to widzę, że prawdziwy z ciebie odkrywca żądny przygód. Cudownie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. To ja będę naprawdę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby to twoje marzenie się ziściło. Przede wszystkim to związane ze zwiedzaniem i odwiedzeniem wnętrza piramidy. Bo przyznam ci się szczerze, Klaro, że ja widziałam taką piramidę od środka. Miałam okazję ją zwiedzać i to jest niezwykłe przeżycie, które zostaje w naszej pamięci. No, naprawdę na długo. Super, dlatego nie rezygnuj z tego marzenia. Głęboko w nie wierz i powolutku, kroczek po kroczku dąż do jego spełnienia, bo zdecydowanie warto. Mhm. No ale zanim wybierzemy się do Egiptu, by podziwiać tamte piramidy, to musimy się przenieść w inne miejsce. W miejsce równie ciekawe, równie tajemnicze, położone bardzo wysoko w górach, w kraju, który nazywa się Peru. No i właściwie przenosimy się do takiego miejsca, które zostało zbudowane bardzo dawno temu przez Inków. Jak myślisz, co to za miejsce jest dzisiaj naszym następnym przystankiem?
1: Machu Picchu.
0: Nie, Pikachu to jest w innej bajce.
1: Machu Picchu.
0: Ach, no Machu Picchu. Dobra, czekaj, zaraz sprawdzę, czy to to. Brawo, brawo, brawo, fantastycznie, ale super, no gratuluję, gratuluję. Powiedz mi, czy to była trudna zagadka?
1: Trochę.
0: Trochę trudna, ale powiem ci szczerze, że to też jest niezwykle interesujące i ciekawe miejsce. Tego miejsca jeszcze nigdy nie odwiedziłam, ale znajduje się ono na mojej podróżniczej liście marzeń. No i cóż mogę ci powiedzieć, jeżeli będziesz miała okazję, to poczytaj sobie troszeczkę o nim i mam wrażenie, że na twojej podróżniczej liście marzeń też się znajdzie. Tym bardziej, że na przykład w okolicach tego miejsca bardzo często można spotkać spacerujące sobie spokojnie lamy.
1: Lamy? Więc
0: tak, tak, lamy, dokładnie. Tym bardziej po prostu można tam doznać mnóstwa fantastycznych wrażeń. Spotkanie z historią, z cywilizacją, która powstała tak bardzo, bardzo dawno temu. No i jeszcze z tym, co po sobie pozostawiła i do tego wszystkiego jeszcze po prostu fantastyczne lamy. Czegoż chcieć więcej? No i świetna pogoda, bo przecież w Ameryce Południowej to raczej jest zazwyczaj tak fajnie, przyjemnie i słonecznie. No, dokładnie. Tylko wiesz, to miejsce, tak jak wspominałam, jest wysoko w górach, więc trzeba wziąć sobie jakieś cukierki, gdyby ci się uszy zatykały, dobra? No to świetnie. Powiedz proszę, Klaro, jakie macie plany na swój wypad wakacyjny do Trójmiasta?
1: No, będziemy za 10 dni w Trójmieście u dziadków i resztę rodziny. I mamy też plany, jeżeli będzie pogoda, wyjść nad morze.
0: O, super!
1: Jeszcze do Sfornarkacji albo do Bartoszego Lasu.
0: Nie, no to fajne macie te plany. Podobają mi się takie naprawdę odkrywcze. Mhm. A powiedz mi, czy jest jakieś takie wyzwanie, które sobie na ten wyjazd, czy też na całe wakacje założyłaś, że na przykład chcesz zobaczyć jakiegoś zwierzaka, albo czegoś się nauczyć, albo coś zrobić?
1: Tak.
0: O,
1: tak.
0: I jakie to wyzwanie?
1: Przynajmniej 20 razy kotek mam traktorkować przez całe wakacje.
0: Proszę? Nie zrozumiałam.
1: Mam kota w domu. Aha. I sobie założyłam coś takiego, że kotek ma przynajmniej 20 razy w ciągu całych wakacji mruczeć. No, kotek sobie mruczy, jak układa, albo sobie jak układasz łóżeczko, albo jak go głaszczemy, albo jak robimy jedzenie i kotek strasznie jest głodny i się o nas ociera.
0: No to powiem ci szczerze, że to nie jest wcale łatwe wyzwanie, bo to nie jest takim łatwym.

0: łatwym namówić koty na to, by robiły coś, co my chcemy.
1: One wszystko robią same.
2: Tak, one wszystko robią same. No, ale koty czasami tutaj nawet jak ma... Mama ma nogi takie wysunięte, że kotek się może na nich położyć. To kotek się tam sam kładzie i zaczyna traktorkować bez błyskania.
0: Mhm. No, słuchaj. Będę trzymała zatem kciuki za powodzenie twojego wyzwania, twojej misji. Koniecznie daj nam znać pod koniec wakacji, jak ci idzie. Czy musimy nieco mocniej trzymać te kciuki? Czy wszystko jest w porządku i już wyrobiłaś tę zamierzoną normę miałknięć? Klaro, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Całą moją rodzinę z Gdyni i Warszawy. Całe polskie radio dzieciom. Wszystkich słuchaczy i... Co?
1: Ja nic nie mówię. Ty pozdrawiasz
2: Misia. I Misia Michasia, Smoka Adasia, dziadka Misia Michasia i babcie Smoka Adasia.
0: Dziadka Ignacego i babcie Janeczka. Oczywiście ja wszystkim przekażę te pozdrowienia. No i my ciebie, Klaro, też bardzo serdecznie pozdrawiamy ciebie i całą twoją rodzinkę. Szczęśliwej, bezpiecznej podróży wam życzymy i udanych, cudownych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia.
2: Jestem panią.
0: Pięknie dziękuję i nisko się kłaniam za te pozdrowienia. Do usłyszenia, Klaro. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia.

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę znów.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi.
2: Kultura, kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Proszę bardzo, proszę bardzo. 5 minut temu rozpoczęła się kolejna godzina naszych radiowych półkolonii. Czy to oznacza, że jesteśmy na półmetku? Nie. Na półmetku będziemy dopiero za 25 minut. Na półmetku naszego dzisiejszego wakacyjnego spotkania. Czy zwalniamy tempo? Ależ skąd? Wręcz przeciwnie, podbijamy stawkę. I przypominam tym z Was, którzy chcieliby się z nami pobawić w odpowiadanie na pytanie dnia, że jak najbardziej macie taką możliwość. 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszych radiowych półkolonii, a nasze pytanie dnia dzisiejsze brzmi następująco. Gdybyście mogli odkryć jakąś jedną tajemnicę świata, to co chcielibyście odkryć? Odnaleźć, odszukać. Piracki skarb, jakąś nieodkrytą dotąd wyspę, zaginione miasto. No, bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie.

A może ktoś z naszych słuchaczy miałby ochotę nas odwiedzić w Polskim Radiu Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach? Tak! Jest taka możliwość, oczywiście. Podczas tegorocznych wakacji, zresztą tak samo jak i w zeszłym roku, zapraszamy Was bardzo serdecznie do naszych radiowych półkolonii, by tutaj razem ze mną się znaleźć w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl i w tej wiadomości kilka rzeczy zawrzeć. Przede wszystkim musimy mieć informację, jak macie na imię, ile macie lat, no i na przykład, co lubicie robić w wakacje. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, by w tytule, temacie takiej wiadomości napisać radiowe półkolonie. Wówczas taka wiadomość na pewno się nie zgubi, trafi do nas i będziemy mogli na nią odpowiedzieć, a później zaprosić Was tutaj do nas i będziemy sobie mogli porozmawiać na przykład o wakacjach, o Waszych planach, o tych, co do tej pory udało Wam się zrobić w wakacje, o tym, jak wyglądałyby Wasze wymarzone wakacje. Ale porozmawiamy sobie także zapewne o Waszych zainteresowaniach, o tym, jak lubicie spędzać czas wolny, no i pewnie o różnych innych ciekawostkach, które przygotujecie i przywieziecie tutaj, odwiedzając nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Zatem, moi drodzy, jeżeli macie ochotę uatrakcyjnić swoje wakacje, to zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Jak powiedziałam, trzeba wysłać wiadomość. Ach! Zapomniałam, w tej wiadomości ważne jest jeszcze to, by znalazł się telefon, numer telefonu do Waszego opiekuna, do mamy, do taty, babci, dziadka, cioci, wujka, osoby najlepiej, która tutaj z Wami do nas przyjedzie. No, teraz to już chyba powiedziałam wszystko, a być może właśnie nie wyjeżdżacie na wakacje z Warszawy. Będziecie tutaj przez całe te wakacje. No to możecie sobie je, tak jak powiedziałam przed momentem, uatrakcyjnić, przychodząc do nas. A może będziecie tylko przez Warszawę przejeżdżać? Słuchajcie, żaden problem. Radiowe półkolonie trwają 3 godziny, od godziny 12 do 15. Trzeba tak po prostu zaplanować podróż, by w tych godzinach przejeżdżać przez Warszawę i nas tutaj odwiedzić. Na pewno dacie radę to zorganizować. Wiecie już, w jaki sposób. Teraz to tylko kwestia tego, by wszystko między sobą rodzinnie uzgodnić. I proszę bardzo, sprawa załatwiona.

0: Wanda i Banda, tak nazywa się zespół, który przed momentem wyśpiewał nam piosenkę Czy to szczęście, czy nieszczęście? I wiecie co? Ja mam wrażenie, że to jest ogromne szczęście. No ten temat, który za moment będę poruszała z naszym dzisiejszym gościem. A tym gościem jest pani Katarzyna Jakimiak z Muzeum Literatury, reprezentująca grupę Starówka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to tak jeszcze tajemniczo. Oczywiście zapytam pani Katarzyno, szczęście czy nieszczęście?
1: Szczęście, zawsze szczęście i tylko szczęście.
0: I tego też życzymy wszystkim naszym słuchaczom, a zwłaszcza tym, którzy powolutku domyślają się, o czym będziemy rozmawiać. Jeżeli nie, no to spokojnie, kroczek po kroczku was w ten temat wprowadzimy. Otóż wyobraźcie sobie, moi drodzy, że już niebawem warszawska Starówka będzie świętowała swoje urodziny. No i to jest olbrzymie szczęście.
1: No i właśnie na dodatek, które to urodziny?
0: No właśnie, właśnie.
1: Niezwykłe. 73.
0: Tak, to jest coś niesamowitego. Z jednej strony można byłoby pomyśleć, jak to? Starówka w Warszawie ma tylko 73 lata? A z drugiej strony, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak wyglądała cała historia Warszawy, no to się okazuje, że to jest całkiem piękny wiek. W każdym razie z tej okazji, z okazji urodzin, przygotowano mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a jedną z nich jest wyjątkowy spektakl dla dzieci, o którym także sobie zdecydowanie opowiemy, bo pani Kasia na jego temat wie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą o pozostałych atrakcjach też będziemy sobie rozmawiały. Ale może po kolei. Najpierw zacznijmy od tego, czym jest Grupa Starówka?
1: Grupa Starówka to grupa instytucji, takich jak muzea, biblioteki, pracownie artystyczne, która skupia się w przestrzeni Starego Miasta i która dzięki inicjatywie Muzeum Warszawy i ówczesnej dyrektorki Karoliny Lewandowskiej postanowiła stworzyć grupę, taką sieć instytucji kultury, która wspólnie obeszłaby wtedy, te kilka lat temu, pierwsze urodziny, czyli 70 de facto. Tak tam się spodobała ta współpraca.
0: No poza tym wiadomo, że w grupie raźniej, weselej.
1: Oczywiście. Postanowiliśmy co roku świętować, zawsze pod wodzą Muzeum Warszawy, który jest głównym organizatorem, ale wszystkie instytucje mieszczące się w obrębie szeroko rozumianego Starego Miasta, które mają cokolwiek do zaoferowania, pokazania ciekawego, wszystkie te instytucje właśnie co roku

0: Mazą się po to, czy łączą się po to, żeby stworzyć takie dwudniowe w tej chwili święto. Święto, które jest, no, widzimy to po ilości osób, jest naprawdę taką atrakcją adresowaną czy skierowaną do różnych grup wiekowych. I mimo, że to 73. urodziny, to ta warszawska starówka, ona jest ciągle taka wiecznie młoda duchem, pełna energii, dynamizmu, ale też, no tak jak powiedziałam, atrakcji i rzeczy kompletnie nieoczywistych. Także ja zachęcam jakby do przyglądania się programowi, bo tam jest szereg na przykład ciekawych zakamarków na co dzień niedostępnych, gdzie pod okiem i ze specjalistami można wejść i zobaczyć, a co się kryje za murami na przykład.
1: Dokładnie, tym bardziej, że podejrzewam, że eksperci, którzy będą towarzyszyć tym wszystkim ciekawskim, ale oczywiście ciekawskim w takim dobrym tego słowa znaczeniu, którzy chcą na temat warszawskiej starówki dowiedzieć się jeszcze więcej niż do tej pory udało im się zebrać informacji, będą mieli niesamowitą możliwość porozmawiania z ekspertami. A tacy eksperci zapewne mnóstwo ciekawostek przygotowali.
0: No właśnie, tegoroczna akcja, tegoroczne urodziny mają hasło fenomen starówki, fenomeny starówki.
1: To może jeszcze wyjaśnijmy naszym młodszym słuchaczom, co w ogóle oznacza to słowo fenomen.
0: No właśnie, ono bardzo świetnie określa coś nieoczywistego, coś, co jest rzeczą, trudno mi to wytłumaczyć młodym, coś nieoczywiste, należące do jakiejś osoby, do jakiegoś przedmiotu.
1: Coś takiego wyjątkowego, prawda?
0: Tak, co powoduje, że to albo zjawisko, albo osoba, one są takie, no właśnie, niezwykłe przez to, fenomen. I fenomenem starówki jest to, że ona ma swoją bardzo przecież długą historię od czasów legendarnych Warsa i Sawy, aż po dzień dzisiejszy, ale z wielkimi no takimi wydarzeniami, które powodowały, że ona znikała, potem się pojawiała, tak? I takim, no i to jest właśnie ten fenomen. Starówka, która przestała istnieć ponad 80 lat temu, jest nagle takim żyjącym, tętniącym, pełnią energii miejscem odwiedzonym przez, zarówno przez mieszkańców stolicy, jak i turystów, i naszych krajowych, i zagranicznych.
1: To ja jeszcze muszę się dopytać, bo być może niektórzy nasi słuchacze się teraz zastanawiają, ale czy Starówka to jest Stare Miasto? To jest to samo?
0: Starówka obejmuje teren trochę większy niż Stare Miasto, bo dochodzi do tego Nowe Miasto z rynkiem Nowego Miasta i przyległościami. Zresztą w trakcie urodzin Starówki będziemy przemieszczać się w tych przestrzeniach i rynku Starego Miasta, i rynku Nowego Miasta, po uliczkach, po zapleczu, po skarpie warszawskiej, no kawałek, choćby ze względu na pracownię Lengrenowską Muzeum Karykatury, gdzie właśnie zachęcam do odwiedzin, zwłaszcza w sobotę.
1: A czy ma Pani swoje ulubione miejsce związane z warszawską Starówką?
0: Ale rzeczywiście, to jest Muzeum Literatury, w którym zawodowo spędziłam większość swojego życia. Natomiast tak, miejsce niezwykłe, jak niezwykła jest literatura i to, co jej towarzyszy, czyli sztuka, bo jak wiadomo, ilustracja książkowa, czyli począwszy od tych najwcześniejszych książeczek, do których zerkamy, a które czytają nam mamy, babcie, tatusiowie czy dziadkowie, po te najpóźniejsze, które są, a zwłaszcza teraz, tak, to są tylko książki, mogą to być książki tylko i wyłącznie ilustrowane. Więc książka to tekst i ilustracja. I tego w Muzeum Literatury jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak jak w całej przestrzeni naszej życiowej.
1: I tak samo jak na całej właściwie Starówce, w całej Starówce odnajdziemy mnóstwo, tak jak pani powiedziała, zakamarków, ale także elementów nawiązujących nie tylko do historii Warszawy, nie tylko do historii tego miejsca, ale całego naszego kraju.
0: Tak, to prawda. To prawda.

0: od Placu Zamkowego. Tak, no właśnie, te stałe jakby elementy, czy stałe miejsca starówkowe, takie bardzo charakterystyczne. Kolumna Zygmunta, właśnie Zamek Królewski w Warszawie, cały Plac Zamkowy, no i ta, i dalej idąc w kierunku rynku Starego Miasta, Katedra Świętego Jana, no ważna dla wszystkich, no, chociażby te miejsca.
1: No i oczywiście Syrenka.
0: No Syrenka, tak, ale Syrenka, która jest symbolem zdecydowanie warszawskim i z Warszawą kojarzonym. No właśnie, też będzie uczestniczką kolejnych urodzin.
1: No proszę, proszę, cudownie. Ale to jest fajne, bo coraz więcej tajemnic nam się tutaj i zagadek rozsupuje związanych z tymi wydarzeniami. Tylko, pani Kasiu, jeszcze jedna rzecz. Nie powiedziałyśmy, kiedy te wszystkie wydarzenia będą miały miejsce.
0: Od najbliższego piątku do soboty włącznie. Także zapraszamy na urodziny Starówki 17 i 18 lipca tego roku.
1: No i jeszcze rzecz, myślę, niezwykle ważna, to ta, że ponad 150 wydarzeń, które będzie miało miejsce właśnie w ramach tych obchodów, tych urodzin, to wydarzenia bezpłatne.
0: Tak, wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Niektóre z nich wymagają tylko wcześniejszej rejestracji, ewentualnie zapisu, co można zrobić przez stronę www.urodzinystarówki.pl. Cały program znajduje się pod tym adresem. Wymienione tam są wszystkie wydarzenia, wszystkie instytucje i sposób, w jaki można zapisywać się na warsztaty, na zajęcia. W przypadku teatrzyku, o którym, jak rozumiem, jeszcze będziemy rozmawiały, o spektaklu, on będzie miał miejsce na scenie, na rynku Starego Miasta i tu zapisy na przykład są zupełnie niepotrzebne.
1: Tak, oczywiście o tych wszystkich wydarzeniach, no wszystkich nie damy rady, ale o większości albo przynajmniej o niektórych porozmawiamy sobie za moment, zaraz po piosence. Tylko ja jeszcze mam jedno pytanie, które muszę koniecznie zadać, żeby przypadkiem o nim nie zapomnieć. Gdzie i w jaki sposób można składać życzenia Starówce?
0: Życzenia Starówce można składać albo zostawiając karteczki w punkcie informacji, który będzie dostępny na rynku Starego Miasta, albo po prostu przesyłając na stronę urodzin Starówki.
1: No, moi drodzy, jak widzicie, jest mnóstwo możliwości na to, byście mogli złożyć życzenia warszawskiej Starówce, ale myślę, że oprócz samych życzeń najmilej jej będzie gościć was podczas tych dwudniowych urodzinowych obchodów, o których dzisiaj rozmawiamy w naszych radiowych półkoloniach i o tym, co tam się będzie działo przez te dwa dni. O tym powiemy sobie nieco więcej zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No do lata, oczywiście, że do lata, jak najszybciej do lata powracajmy, jak najdłużej trwajmy w lecie z różnych powodów, na przykład takich, że wtedy trwają wakacje i ja wiem, że to jest wasz ulubiony powód i wiecie co? Mój też, ale o lecie też możemy ciepło myśleć ze względu na urodziny i wiem, że wielu naszych słuchaczy właśnie latem swoje urodziny obchodzi. I wiecie co? Nie tylko wy je obchodzicie, bo także warszawska starówka obchodzi latem urodziny. Dokładnie. No a ponieważ są to urodziny, jakby na to nie patrzeć, no już 73, no to nie ma co świętować jednego dnia. Trzeba przez dwa dni wspólnie z wami ten czas spędzać i się fantastycznie bawić. I o tym, co się w te dwa świąteczne dni będzie działo na warszawskiej starówce, opowiada nam dzisiaj pani Katarzyna Jakimiak z Muzeum Literatury, reprezentująca grupę Starówka. Pani Kasiu, witam serdecznie jeszcze raz po piosence.
1: Witam, witam ponownie.
0: I teraz zgodnie z naszą obietnicą, myślę, że możemy naszym młodym słuchaczom przybliżyć nieco bardziej ten plan, który przygotowaliście państwo na 17 i 18 lipca.
1: Staraliśmy się przygotować taką ilość zajęć czy wydarzeń, która byłaby atrakcyjna dla, no właśnie, dla różnych młodych ludzi, ale też miała charakter taki poznawczy trochę, atrakcyjny w sensie niedostępności na co dzień. I w związku z tym zapraszam serdecznie chętnych na zajęcia, które przygotowała Galeria Papierówka. Tam można zobaczyć, jak kiedyś tworzono papier. Czyli to będą zajęcia z tak zwanego czerpania papieru.
0: Ale to jest niesamowite, ja od razu pani przerwę, bo teraz być może wśród tych osób, które nas słuchają, powstała taka dyskusja. Jak to? To papieru się nie kupuje w sklepie?
1: No właśnie, kiedyś papieru nie kupowało się w sklepie, ale w papierni. I cały proces wyprodukowania kartki papieru, która nie była tak cienka, jak te papiery, które mamy obecnie, była grubsza jednak, no to była długa i męcząca, bardzo droga. I kończyła się tym, że na specjalnym sicie ze specjalnej masy trzeba było zaczerpnąć, no właśnie, to coś, co potem stawało się kartką papieru.

0: potem ją wycisnąć, powiesić, wysuszyć i można było pisać, ewentualnie drukować.
1: No to rzeczywiście coś niesamowitego, coś takiego, takie doświadczenie czegoś, z czym nie mamy do czynienia na co dzień, czymś, co jest wyjątkowe, więc okazja rzeczywiście tutaj...
0: Naprawdę, naprawdę zapraszam, bo warto. A co zrobić z tego papieru? Jak go wykorzystać później? Kolejnego dnia będzie można się przekonać w Muzeum Karykatury, który zaprosi na zajęcia stworzenia pocztówki z Warszawy. Więc każdy będzie miał okazję do tego, żeby taką kartkę do przyjaciela, czy nawet do rodziny, a może nawet kartkę urodzinową do kogokolwiek najbliższego.
1: Do siebie samego nawet można wysłać na urodziny.
0: Tak, najpierw przygotować, a potem sobie tą kartkę wysłać. To może być bardzo miłe doświadczenie. Oprócz tego zapraszamy też do Domu Sztuki Ludowej, gdzie będzie można pomalować pod okiem specjalistów drewnianego konika.
1: Ale to zaraz będzie można samemu ozdobić, właśnie malując. Tak. Sobie zabawkę?
0: Tak, będzie sobie można zrobić zabawkę, bo kiedyś, dawno temu, dzieci nie miały takiej ilości zabawek i takich rodzajów zabawek jak teraz. Większość z nich to były przedmioty drewniane, niezwykle proste. Więc myślę, że zrobienie takiego konika i pomalowanie go według wskazówek fachowca, no to może być coś ciekawego. Tym bardziej, że po zakończeniu zajęć koniki będzie można ze sobą zabrać.
1: A później możecie na przykład takiego konika zabrać ze sobą na obiad do babci, w ogóle do dziadków i zapytać się, czy mieli oni taką zabawkę w dzieciństwie, co będzie fantastycznym pretekstem do rozmowy na temat tego, w co bawili się na przykład wasi dziadkowie, ale zapytajcie też swoich rodziców, ciocie, wujków. Tutaj proszę bardzo, otwiera się cała skarbnica później pomysłów, jak te urodziny starówki właściwie mogą nam towarzyszyć przez nie tylko te dwa wyjątkowe dni, ale przez całe wakacje nawet.
0: No właśnie, a może ktoś będzie chciał zostać rzeźbiarzem, to go zainspiruje. Takie malowanie, no właśnie, takiego niby drobiazgu, tak, konika, może wyjść z tego piękna zabawka.
1: Tak, i to może być też super później pomysł na takie prezenty, które możecie serwować swoim przyjaciołom, swojemu rodzeństwu. Och, tutaj no inspiracji jest rzeczywiście mnóstwo.
0: Natomiast jeżeli ktoś nie jest, czy nie przypada za malowaniem, może będzie mógł wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Slovan Art Gallery. I tutaj właśnie, zajęcia polegające na tym, na pokazie, jak toczy się ceramika, do czego służy koło garncarskie i jak na takim kole przygotowywano, czy przygotowuje się do tej pory wręcz, różnego rodzaju talerze, dzbanki, dzbanuszki, filiżanki. To wszystko glina i zajęcia ceramiczne.
1: No i ja tutaj muszę też dodać od siebie, bo kiedy ogląda się fachowca, który tworzy właśnie takie dzieła sztuki, no to się wydaje wszystko takie proste. A to wcale nie jest takie proste obsługiwanie tego koła garncarskiego, więc myślę sobie, że też super, super doświadczenie. No dobra, a jeżeli ktoś woli muzykę?
0: Jeżeli ktoś woli muzykę, to z kolei będzie miał możliwość wysłuchania czy posłuchania wielu koncertów. Pierwszy z nich to oczywiście koncert Otwartych Okien, który rozpoczyna nasze świętowanie, co prawda w godzinie trochę nieoczywistej, bo o 19:00, podczas gdy wcześniej będą trwały już jakieś zajęcia i wydarzenia i spotkania, oprowadzania, będzie trwała gra miejska. Gra miejska właśnie, Odkryj Cegłę. Też polecam, bo pełna zagadek, kierująca z miejsca do miejsca, w którym trzeba będzie odkrywać kolejne elementy, zagadki, które pozwolą posuwać się dalej.

0: po trasie przygotowanej przez organizatorów. Wszystkie, no i tak, jeżeli chodzi o muzykę, to to, o czym powiedziałam, czyli Brass Federacja, która zapoczątkuje koncertem Otwartych Okien, to taki jest, a zachęcam do posłuchania, bo też można zobaczyć, z ilu stron składa się rynek, gdzie są okna, w których można zagrać, co się mieści w kamienicach, w których będą występowali członkowie federacji.
1: No ale ja muszę się pani przyznać, pani Kasiu, że taką postacią, która zdecydowanie mi kojarzy się ze Starówką Warszawską i z muzyką, no to jest Kataryniarz, Jan.
0: Ależ oczywiście, Jan Kataryniarz, który jak co roku zaprasza na spotkanie i opowieść o tym, czym jest Katarynka, jak wyglądało to urządzenie mechaniczne, skąd brała się w ogóle ta muzyka. To wszystko odbędzie się w Lapidarium Muzeum Warszawy, więc chętnych, którzy chcieliby zobaczyć takie magiczne urządzenie pozwalające słuchać większej ilości osób muzyki, zapraszam serdecznie do Kataryniarza Jana.
1: No i jeszcze chciałabym się podpytać o akcję pieczątkową.
0: Och, to też jest rzecz, która towarzyszy urodzinom Starówki od samego początku i która polega na tym, że na specjalnie przygotowanym kartoniku zbiera się pieczątki instytucji, które się odwiedza, w których zajęciach się uczestniczy, znaczy w zajęciach przygotowanych przez tę instytucję. Zwiedza się wystawy, spotyka się z ludźmi, bierze się udział po prostu przez chwilę w życiu tej instytucji i po zebraniu 6 pieczątek należy udać się do punktu informacyjnego i pozyskać nagrodę.
1: Upominek i pamiątkę, ale super, fantastycznie. No, w końcu urodziny bez upominków to się nie liczą. Pani Kasiu, a na które wydarzenie pani szczególnie czeka?
0: Ja oczywiście czekam na to przygotowane przez Muzeum Warszawy, adresowane szczególnie do naszych najmłodszych miłośników literatury. W tym roku będziemy kontynuować rzecz z roku minionego, poprzedniego, czyli będziemy opowiadać o legendach Warszawy, ale z udziałem aktorów i kukiełek, lalek, przygotowanych przez nich specjalnie na tę okazję. Aneta Jucejko-Połęcka i Wojciech Połęcki przedstawią nam tym razem dwie legendy warszawskie.
1: Ale jakie i więcej na temat tego spektaklu dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego bardzo gorąco Was zachęcamy.

0: A my wracamy do naszej rozmowy. Pani Katarzyna Jakimiak jest razem z nami. Co się będzie działo przez te dwa urodzinowe dni, bo urodziny warszawskiej starówki już za pasem, o tym już wiecie całkiem sporo. Ale przed piosenką zaczęłyśmy rozmawiać o spektaklu, który również został przygotowany z myślą o Was. Pani Kasiu, przypomnijmy jeszcze, co to jest za spektakl, o której godzinie i gdzie będzie można go obejrzeć?
1: Zapraszam na Rynek Starego Miasta, na scenę, na godzinę 17:30 i zobaczymy dwie warszawskie legendy w opracowaniu, no i w wykonaniu oczywiście, Anety i Wojciecha Połańskich. Pierwsza z nich to mało znana, czy najmniej znana z warszawskich tych opowieści, to Powietrzny burmistrz i opowiada o człowieku, który no, poświęcił swoje życie dla dobra mieszkańców. Bardzo to jest ciekawa opowieść. Tak jak powiedziałam, nie będąca w takiej powszechnej, znaczy w zbiorowej naszej świadomości. I druga znana bardziej na pewno naszym słuchaczom również, czyli Złota Kaczka. O skarbach, podziemiach.
0: Tajemnicach.
1: Tak. I odważnych młodzieńcach.
0: O tak, a wiadomo, że dzieciaki lubią się bać, więc trochę musi być tutaj takich właśnie nieco magicznych, nieco przerażających stworków.
1: Przerażających jak przerażających, Bazyliszek tutaj myślę jest taką dominującą warszawską postacią, potworkiem z Warszawy. Możemy go zresztą podziwiać w przestrzeni rynku, tak, mamy takie rzeźby wskazujące kamienicę, w której mieszkał. No i właśnie te dwie opowieści, czyli Powietrzny burmistrz i Złota Kaczka. Bohaterami, czy w przedstawieniu bohaterami będą też kukiełki przygotowane, lalki przygotowane przez naszych wykonawców. Ale i to jest w piątek. W piątek 17 o 17:30 rynek Starego Miasta. Natomiast w sobotę na rynku Nowego Miasta będzie można obejrzeć przedstawienie przygotowane przez Teatr Nowe Formy. Koza Dereza. Wiem, że to będzie z kolei przedstawienie opowiadające śmieszną historię kozy kompletnie nieznośnej. Zapraszam.
0: Ale to jest niesamowite, bo dzięki tym wszystkim pani opowieściom okazuje się, że urodziny warszawskiej starówki można świętować w najróżniejszy sposób.
1: Myślę, że tak. Urodziny mają to do siebie, że dają możliwość na wykorzystanie no jednak pewnej dozy fantazji, ale możliwość przygotowania takich wyjątkowych wydarzeń, które spodobałyby się, taką mamy nadzieję, naszym odbiorcom. I tym całkiem małym, i tym całkiem dużym.
0: Dla każdego coś dobrego się tutaj znajdzie. I wiem już, bo o to pytałam, że najbardziej pani czeka właśnie na ten teatrzyk kukiełkowy organizowany przez Muzeum Literatury z myślą o naszych młodych słuchaczach. Ale gdybyśmy zasłonili to wydarzenie przez państwa organizowane, to proszę powiedzieć, w jaki sposób pani najbardziej lubi świętować warszawskie starówki urodziny? Słuchając muzyki, właśnie oglądając spektakle, czy może wykonując różne artystyczne dzieła? A może jeszcze, przepraszam, spacerując tutaj z ekspertami na jakieś historyczne opowieści?
1: Tak, polecam spacery, bo można wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Ale poznawaniu tej przestrzeni służą też gry miejskie, które mają to do siebie, że powodują, że lepiej poznajemy te miejsca,

0: takie nieoczywiste albo zupełnie nieoczywiste historie. Myśmy wspominały o tej miejskiej grze naszej głównej, czyli Odkryj cegłę. I w tym roku będziemy chodzić jakby po śladach cegieł, które będą prowadziły nas w kolejne miejsca.
1: No to ja jeszcze muszę, bo ja wiem, ale podejrzewam, że być może nie wszyscy nasi słuchacze rozumieją, dlaczego cegły ze starówką się tak bardzo wszystkim kojarzą.
0: Dlatego, że budynki budowane z cegły.
1: No i też, kiedy odbudowywano starówkę, prawda, to ona cała, no właściwie była w cegłach, była zburzona.
0: Tak, a cegły pozyskiwano na terenie całego kraju do odbudowy miasta, także można powiedzieć, że Stare Miasto na cegle stoi, ale nie wiem, czy to jest dobre określenie. W każdym razie domy budowane z cegieł.
1: Już niebawem, w najbliższy piątek, 17 lipca, ale nie tylko, bo także w sobotę 18 lipca czekają na Was warsztaty, teatrzyki kukiełkowe, spotkania, spacery tematyczne, gry miejskie, akcja pieczątkowa i wiele, wiele innych atrakcji, które zostały przygotowane z myślą o Was. Jak powiedziałam, dla każdego coś dobrego, każdy z pewnością w programie obchodów urodzin warszawskiej starówki tegorocznych obchodów znajdzie coś dla siebie. Zresztą o tych obchodach i o tych atrakcjach, no nie wszystkich, bo byśmy nie zdążyli o nich opowiedzieć, ale o większości opowiadała nam dzisiaj pani Katarzyna Jakimiak z Muzeum Literatury, reprezentująca grupę Starówka. Bardzo pięknie dziękuję za wszystkie opowieści.
0: Ja również dziękuję i jeszcze raz zapraszam.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Smak! Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat.

Akademia Pana Kleksa. Tak, tak, to właśnie z tego filmu pochodzi piosenka, która przed momentem się pojawiła. Jestem twoją bajką. I tą piosenką rozpoczęliśmy trzecią część, trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom. A co się będzie działo teraz w tej trzeciej części? Całkiem sporo, bo przecież jeszcze dwie nasze flagowe zabawy radiowych półkolonii oraz konkurs związany z polskimi parkami narodowymi przed nami. No i mam nadzieję, że także porozmawiamy sobie troszeczkę o waszych wakacjach, o tym, jak one wam mijają, jakie macie wakacyjne plany, jak wyglądają wasze wakacyjne marzenia. Zatem temat wakacji przecież, no jakże mogłoby być inaczej, by nie zaistniał podczas naszych codziennych wakacyjnych radiowych spotkań. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata.

0: A wiecie, co ja chcę? Ja chcę pobawić się teraz w detektywa.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to, moi drodzy, teraz zakładam.

A my nasze detektywie okulary chwytamy lupę w dłoń, zakładamy płaszcz niczym Sherlock Holmes i wyruszamy, by wytropić dzisiaj tytuł niezwykle popularnej bajki. Tak, tak, dzisiaj będziemy tropić bajkowy tytuł. No, ale oczywiście potrzebujemy podpowiedzi. No ja wiem, wiem i przygotowałam kilka takich podpowiedzi dla Was. Mam nadzieję, że szybciutko odgadniecie, co to za bajkowy tytuł dzisiaj kryje się w naszym bajkowym detektywie. A oto moje podpowiedzi. Bohaterowie tej bajki mają niezwykłe moce. Można spotkać ich w grach, filmach, serialach. Najbardziej znanym trenerem występującym w tej bajce jest natomiast niejaki Ash. A hasło, które w tej bajce pojawia się bardzo, bardzo często, to złapie wszystkie. No i jak tam? Macie już jakiś pomysł, o jaki bajkowy tytuł dzisiaj pytamy w bajkowym detektywie? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 2055. Przypominam, podpowiedzi. Bohaterowie tej bajki mają niezwykłe moce. Można je spotkać w grach, filmach, serialach. No i oprócz tych niezwykłych bohaterów występuje tam także m.in. pewien trener o imieniu Ash, a hasło pochodzące z tej bajki, które zna właściwie niemal cały świat, to złap je wszystkie. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, o jaki bajkowy tytuł może nam chodzić, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Bajkowy detektyw.
1: Otóż to. Tak nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Staramy się wytropić tytuł niezwykle popularnej bajki. I dodzwoniła się w związku z tym do nas Róża. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak się masz, Różo?
2: Dobrze.
1: Jak tam wakacje ci mijają?
2: Fajnie.
1: A skąd do nas dzwonisz?
2: Z Tychów.
1: I jaka tam pogoda jest dzisiaj u was?
2: Ładna.
1: O, naprawdę? Macie piękne słońce?
2: No tak.
1: Nie pada deszcz?
2: Nie pada.
1: I nie wieje silny wiatr?
2: No troszkę.
1: No to rzeczywiście, ładna pogoda, rzeczywiście, to masz rację, taka fajna, wakacyjna, akurat taka na spacery idealna, tak mi się wydaje, co ty na to?
2: No, byłam właśnie z psem.
1: Tak coś czułam, że wróciłaś ze spaceru. No i co tam się działo na waszym spacerze, jak twój pies się nazywa?
2: Karmel.
1: Bardzo ładne imię. No i co tam ciekawego się wydarzyło?
2: No, nie wiem.
1: Karmel nie znalazł niczego ciekawego?
2: No, patyk.
1: A, właśnie. A w psim świecie każdy patyk jest wyjątkowy. I zabraliście go ze sobą do domu?
2: Nie, odłożył.
1: Och, no to wiesz, to teraz będą poszukiwania. Będziecie zamiast tropić bajkowych tytułów, to będziecie tropić patyk waszego Karmela na kolejnym spacerze. No zobacz, jak to jest niesamowite, prawda? Nawet taki spacer z pieskiem może się okazać fantastyczną, detektywistyczną przygodą. Teraz znajdź ten patyk, prawda? Jak patyków jest tak dużo na dworze. No to jest dopiero niesamowite wyzwanie. Ale myślę, że też całkiem niezłym wyzwaniem jest wytropienie dzisiejszego bajkowego tytułu. Powiedz mi proszę, czy ty masz jakąś propozycję, co to może być za tytuł?
2: Pokémon.
1: No i te wszystkie podpowiedzi, które przed momentem usłyszałaś, czy one się zgadzają z tą bajką? To może sprawdźmy, dobra?
2: Dobra.
1: Czy bohaterowie bajki Pokémon mają niezwykłe moce?
2: Mają.
1: No bo to są te takie stworki, tak?
2: Tak.
1: I jakie one mają na przykład moce?
2: No nie wiem, na przykład Pikachu ma moc tego.
1: Pioruna chyba, prawda?
2: No chyba tak.
1: Takiej błyskawicy jakby, tak? Mhm. Bo Pikachu to jest w tej bajce, którą proponujesz, to jest taki chyba główny ten taki stworek, ten Pokémon, no. Prawda?
2: Bardzo popularny.
1: Bardzo, tak, to prawda. A jak on wygląda?
2: Taki żółty.
1: To prawda, tak, rzeczywiście. No i tutaj jeszcze mówiłam o takim znanym trenerze o imieniu Ash. W tej bajce on występuje?
2: Był. Chyba był.
1: Aha. I kogo on trenuje?
2: Pokémony.
1: Aha, czyli to nie jest taki trener sportowy, tylko trener Pokémonów.
2: No tak.
1: Ach, no to wszystko się zaczyna robić jeszcze bardziej jasne dzięki twoim wyjaśnieniom. Ale moja podpowiedź jeszcze jedna dotyczyła tego, że tych bohaterów można spotkać w grach, filmach i serialach. Czy to prawda?
2: Prawda.
1: Pokémony są aż tak popularne?
2: Tak.
1: No proszę, niesamowite. A co do hasła złapie wszystkie, o co tutaj chodzi?
2: Można łapać Pokémony, no i potem chyba się coś dostaje i można je trenować.
1: Aha.
2: Może trzeba je złapać, żeby je trenować.
1: No wiesz co, Różo, według tego, co ty opowiadasz, no to rzeczywiście wszystko by się tutaj zgadzało, że ten tropiony przez nas dzisiaj bajkowy tytuł to są Pokémony. Ale na wszelki wypadek sprawdźmy. Brawo, brawo, brawo, brawo. Fenomenalnie, super, fantastycznie. Zdecydowanie Pokémony są tym bajkowym tytułem, którego dzisiaj poszukiwałam.

0: poszukiwaliśmy w naszym bajkowym detektywie. Różo, a gdybyś ty mogła stworzyć własnego Pokemona, to jakie on miałby moce?
1: Nie wiem. Moc latania.
0: A jakby się nazywał?
1: Nie wiem.
0: Lotek.
1: O, na przykład Lotek.
0: No, oczywiście, jak masz inną propozycję, to śmiało dawaj. A jakby wyglądał?
1: Byłby w kształcie takiej chmurki.
0: Ładnie. Bo ja kiedy powiedziałam Lotek, to wiesz, jakiego sobie wyobraziłam Pokemona?
1: Jakiego?
0: W kształcie takiej lotki z badmintona. To byłby niesamowicie śmieszny Pokemon. No ale w sumie te Pokemony różne bywają, prawda? Też czasami takie niespotykane i niesamowite. Więc właściwie dlaczego by nie? Ja sobie tak zresztą myślę, że to jest fajne wakacyjne zadanie, zaprojektowanie swojego Pokemona. Co o tym sądzisz?
1: Fajnie.
0: No to co, dajemy takie zadanie, wyzwanie słuchaczom Polskiego Radia dzieciom?
1: Tak.
0: No to zatem, moi drodzy, proszę bardzo, zadanie na dzisiejsze wakacyjne popołudnie. Proszę zaprojektować swojego Pokemona, wymyślić mu imię, jak by wyglądał i jakie miałby niezwykłe moce. A później poproszę zrobić oczywiście zdjęcie tego, jak wasz Pokemon wyglądał w waszej pracy i proszę ją wysłać, to zdjęcie z opisem, na dzieci@polskieradio.pl. Różo, bardzo pięknie dziękuję ci za wszystkie opowieści, za to, że tak pięknie opowiedziałaś mi też o Pokemonach. No i chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Kuzynkę, Julkę, kuzynów, ciocię, drugą ciocię. Babcie, dziadka, mamę i tatę.
0: Super, i pozdrowienia.
1: I całe polskie radio dzieciom.
0: Super, fantastyczne pozdrowienia. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i oczywiście życzymy udanych, fantastycznych, przemiłych wakacji. A powiedz, jakie masz wakacyjne plany jeszcze? Jakie są przed tobą?
1: Idę na półkolonie.
0: A jakie półkolonie?
1: Na których się jeździ na rolkach.
0: Wow, niesamowite. Ale fajnie. No to ja poproszę później o telefon, byś opowiedziała nam, jak wyglądały te półkolonie, czego się tam nauczyłaś, dobra?
1: Okej.
0: No i super. I jeszcze mam dla ciebie jedną niespodziankę. Otóż dzisiaj nasz upominek radiowy był właśnie w bajkowym detektywie. Dlatego gratulacje ogromne, oklaski. Tak, można się cieszyć, oczywiście. I nie rozłączaj się, by przekazać wszystkie informacje. Kocyk piknikowy Polskiego Radia Dzieciom wędruje w twoje rączki. Wszystkiego najlepszego, Różo, pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję.
0: No właśnie, moi drodzy, bo tak sobie pomyślałyśmy z Kasią, że to będzie dla was zawsze niespodzianką. Nie będziemy informowały wcześniej o tym, w której zabawie będzie do zdobycia nasz radiowy upominek. Dowiecie się o tym w trakcie zabawy, tak jak to miało miejsce dzisiaj.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak, teraz czas na tę zabawę, a dzisiaj w naszej wakacyjnej zgadywance mamy kategorię sport. Zatem, moi drodzy, słowo, które kojarzy mi się z tym sportem, z tą sportową dyscypliną, które dzisiaj poszukujemy, jest wyraz wyścig. No i jak tam? Macie jakiś pomysł, co to może być za sport? 22 645 20 55. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakaś nawet iskierka pomysłu się pojawiła w waszej głowie, to śmiało zadzwońcie, sprawdzimy, czy to jest ten sport, którego poszukujemy, czy nie, i musimy szukać dalej. Kolejna podpowiedź się wówczas pojawi, ale jeżeli nie zadzwonicie, to nie będziemy mogli tego sprawdzić. Zatem śmiało, śmiało, macie propozycje, to koniecznie do nas dzwońcie.

0: wakacyjna zgadywanka.
1: Tak, i te moje sny polegają na tym, że odgadujecie, o jaki sport, bo to dzisiaj właśnie ta kategoria gości w naszych wakacyjnych zgadywankach chodzi. Poznaliście już pierwsze słowo, które ma was naprowadzić na tę dyscyplinę sportową, której dzisiaj poszukujemy, i jest to wyraz wyścig. Kolejna moja podpowiedź, niech to będzie kask. Wyścig i kask. Jakie może być poszukiwane przez nas słowo określające jakiś sport w naszych wakacyjnych zgadywankach? 22 645 20 55. Jeżeli macie pomysł, śmiało zadzwońcie.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Poszukujemy nazwy dyscypliny sportowej, bo to właśnie kategoria sport dzisiaj króluje w wakacyjnych zgadywankach. Ten sport, którego poszukujemy, kojarzy mi się z takimi słowami jak wyścig i kask. I ze swoją propozycją dodzwonił się do nas Olek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Olku, powiedz mi proszę, jaka dyscyplina sportowa kojarzy ci się ze słowami wyścig i kask?
2: Kolarstwo.
1: No to ja już sprawdzam, czy to jest kolarstwo? Brawo, brawo, brawo, brawo i fanfary i oklaski specjalnie dla ciebie, dokładnie tak to jest. Kolarstwo to jest to słowo, którego dzisiaj poszukiwaliśmy w naszych wakacyjnych zgadywankach. A jakie jeszcze słowa mogłyby określać kolarstwo?

0: Rower. Rower.
1: Tak, myślę, że rower. To wtedy już nie trzeba by było żadnych innych podpowiedzi, prawda? Od razu byśmy wiedzieli, co i jak. Przerzutki? No tak, bo w rowerach górskich na przykład są przerzutki, tak? No ale na przykład też meta, prawda? Czy start, jak są takie wyścigi, to jak najbardziej szosa też. Och, tak, tak. No myślę, że tutaj zdecydowanie moglibyśmy... Właśnie, tak, moglibyśmy się pobawić w wymyślanie takich wyrazów i zapewne dnia nam by nie wystarczyło do tego, by je wszystkie wypowiedzieć. A powiedz proszę, Olku, jak mijają twoje wakacje? Ty na rowerze jeździsz już?
0: Tak.
1: No i w te wakacje już jeździłeś na rowerze?
0: Tak.
1: A masz jakąś fajną, swoją ulubioną rowerową trasę?
0: Tak.
1: I co to za trasa?
0: Takie wielkie drzewo.
1: I jeździsz dookoła tego drzewa?
0: Nie, wchodzę na nie i moja siostra.
1: Z rowerem?
0: No.
1: Oj, nie. Chyba mnie robisz w trąbę. Przysłowiowo. Jedziesz sobie rowerem na wycieczkę do takiego drzewa, po którym się później wspinasz, tak? Ach, no tak, to bardziej rozbudowana historia. No to
0: nie
1: super.
0: Nie jak pilatu.
1: Ale super. Ja, kiedy byłam w twoim wieku, to się bawiłam, że mój rower jest moim koniem właśnie. I tak sobie wyobrażałam, że jeżdżę konno, gdy tymczasem tak naprawdę jeździłam na rowerze. No ale tak to jest z naszą wyobraźnią, że kiedy jesteśmy dziećmi, to ona kompletnie nie zna granic i możemy się bawić we wszystko, co tylko nam nasza fantazja i wyobraźnia właśnie podsuną. A jakie masz plany na te wakacje?
0: Jedziemy do babci. Do ojcowskiego parku narodowego.
1: Do ojcowskiego parku narodowego, ale super! A ty już byłeś w tym miejscu? Czyli przed tobą wspaniała wyprawa w odkrywaniu niezwykłych miejsc, które kryje w sobie Ojcowski Park Narodowy, ale cudownie. A dowiadywałeś się już czegoś o tym miejscu? Och, czyli jeszcze dużo.
0: Tam Herkuleska.
1: Tak, jest tam maczuga Herkulesa, tak. Tylko czy ona jest taką prawdziwą maczugą, no to się przekonasz, jak tam będziesz. Ja nie będę ci nic zdradzać. Ale mogę ci podpowiedzieć, że jak będziecie mieli czas, to koniecznie wybierzcie się na spacer do jaskini. Bo to jest niesamowite wrażenie, kiedy wchodzisz do jaskini i możesz przyjrzeć się śpiącym tam nietoperzom. I w ogóle wtedy można też zobaczyć, jaka jest różnica temperatur w jaskini, a na zewnątrz. No naprawdę jest to przeciekawe, przeinteresujące miejsce. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Koniecznie zadzwoń do nas, jak wrócisz z tej wyprawy, dobra?
0: Dobrze.
1: Bardzo się cieszę, że mogłam od ciebie tę obietnicę usłyszeć. A teraz, Olku, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą rodzinę, świat, moją siostrę, mamę, tatę, psa i brata ciotecznego.
1: No i to są super pozdrowienia. My się do nich oczywiście przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanej wyprawy, wspaniałych wakacji i mnóstwa cudownych przygód. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

A wiecie, kiedy ja się najmilę i wyszczerzam? Kiedy mam dla Was prezenty. Moi drodzy, tak, tak, czas na nasz wakacyjny konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Do zdobycia gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Przyrodnicza i turystyczna przygoda gwarantowana. Co należy zrobić, by otrzymać od nas tę grę? Przede wszystkim odpowiedzieć prawidłowo na moją zagadkę, o jaki polski park narodowy pytam. Za moment usłyszycie podpowiedzi, no bo jeszcze bardzo ważnym jest to, byście nam odpowiedzieli. Aby tak się stało, musicie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. To jest oczywiście niezmiennie numer telefonu do Polskiego Radia Dzieci, w tym do naszych radiowych półkolonii również. A teraz obiecane podpowiedzi. Park Polski Park Narodowy, o który dzisiaj pytam, znajduje się niedaleko Poznania. Można tam spacerować wśród pięknych lasów i wielu jezior. A jedno z tych jezior skrywa wyspę z tajemniczymi ruinami dawnego zamku. Natomiast symbolem tego parku jest sowa puszczyk. Można ją usłyszeć na przykład w okolicznych lasach po zmroku. O jaki polski park narodowy dzisiaj Was pytam? Jeżeli macie pomysł, macie propozycję, to zadzwońcie.

0: O jaki polski park narodowy dzisiaj was pytam w naszym wakacyjnym konkursie Hej Przygodo? No to jest właśnie wasze zadanie, by odgadnąć, co to za park. Przypomnę nasze podpowiedzi. Park ten znajduje się niedaleko Poznania. Można tam spacerować wśród pięknych lasów, wielu jezior, a jedno z nich skrywa wyspę z tajemniczymi ruinami dawnego zamku. Natomiast symbolem tego parku jest puszczyk, którego można usłyszeć po zmroku w okolicznych lasach. No i dodzwonił się do nas Karol. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Powiedz proszę, Karolu, czy ty jesteś odkrywcą polskich parków narodowych? Jeździsz po tych niesamowitych miejscach?
1: Tak.
0: O, no to cudownie! A w jakim parku narodowym, polskim parku narodowym już byłeś?
1: No, byłem akurat na Parku Zdrowiu.
0: No, nie ma takiego polskiego parku narodowego. Może
1: ja
0: był jakiś...
1: Bo to nie jest narodowy.
0: No właśnie, to chyba jakiś był krajobrazowy zapewne, prawda? Park.
1: Tak.
0: Czyli jeszcze nie byłeś w żadnym polskim parku narodowym?
1: No nie.
0: No to słuchaj, w ogóle to jest super wiadomość, bo to znaczy, że jeszcze wspaniała przygoda przed tobą. Właśnie w poznawaniu i odkrywaniu tych niesamowitych przyrodniczych miejsc. To ja bardzo proszę, żebyś dał nam znać, jak do któregoś polskiego parku narodowego udać się zawędrować, byś opowiedział nam, jakie wrażenia wówczas miałeś. A kto wie... Może właśnie podczas tegorocznych wakacji wybierzecie się do tego parku narodowego, o który dzisiaj pytam? No ale najpierw to musimy sprawdzić, co to za polski park narodowy. Ja przed momentem przypomniałam podpowiedzi, a teraz jestem bardzo ciekawa, jaka jest twoja propozycja.
1: Wielkopolski Park Narodowy.
0: No to już sprawdzam, czy to jest ten park. Brawo, brawo, oklaski, a nawet o trzęsienie pudełkiem z grami, które do ciebie powędrują. Powiedziałam grami, bo w jednym pudełku jest gra przyrodnicza i turystyczna. To są aż dwie gry planszowe, które mieszczą się właśnie w pudełku z grą, rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa, która w twoje ręce wędruje, bo dokładnie o ten park dzisiaj was pytałam. O Wielkopolski Park Narodowy, którego symbolem jest puszczyk. Znajduje się on niedaleko Poznania i naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnym i wartym odwiedzenia miejscem. Kto wie, tak jak powiedziałam, może uda się tobie, Karolu, w tym roku podczas wakacji tam wybrać. Nie jest to chyba wykluczone. Czy to jest zupełnie nie po waszej drodze wakacyjnej?
1: Blisko.
0: Blisko? No to super, no to wiesz, no to może tam trzeba porozmawiać trochę z rodzicami i tak potrzepnąć im, że może by tam odwiedzić tego puszczyka. No mam nadzieję, trzymam kciuki, że połkniecie tego przyrodniczego, odkrywczego bakcyla rodzinnego odkrywania polskich parków narodowych, do czego zawsze bardzo gorąco wszystkich zachęcam. Karolu, a kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, mamę, siostrę, Jaska, babcię, ciocię, wujka i nawet moje dwie kuzynki jeszcze, drugą ciocię, jeszcze drugą babcię.
0: Super, pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Och, to jeszcze nie koniec. Przepraszam, pozdrawiaj dalej.

0: wszystkich złodzi.
1: I wszystkich złodzi. My się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji i podczas wszystkich swoich podróży oczywiście nie zapominaj o Polskim Radiu Dzieciom. Dzwoń do nas często i opowiadaj, co tam u ciebie słychać. A ode mnie przyjmij jeszcze raz ogromne gratulacje. No i wypatruj listonosza, bo gra zapewne niebawem do ciebie dotrze. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Pa, pa, pa, pa. I do usłyszenia. I właściwie do usłyszenia to mówię nie tylko Karolowi, ale wam wszystkim, bo to już koniec dzisiejszej odsłony radiowych półkolonii. Bardzo dziękuję za wspólne spędzone 3 godziny. Wszystkie odpowiedzi, telefony, wiadomości. No i oczywiście słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o 12 w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń. Śpiewać chcą,

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli.

0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na pudy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
4: I roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze tam?

0: Widzisz ją, LeFou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da...

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dziś jej oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się tym.

cię przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze. Zróbże minę uprzejmą, Żubrze.

0: rzekły: kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą niedościgle,

słynna pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: kubku, garnek stuk kopytem.
1: Koza wielki krzyk podniosła.
2: Widział kto takiego osła?
0: Przyszła krowa tuż za progiem, zbiła szybę lewym rogiem.

0: trzeba złość się i miotać.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść, cichutko w drugim rzędzie.

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd. Rozejrzyj

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Smyczki, pęty, słowa.
2: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
3: chcesz ją,
2: trochę czujesz, trochę wiesz.

dłużej kryć, pocałuj ją i już. La, la, la, la, la, słuchaj słów, piosenka mówi, że całować masz ją tu. La, la, la, la, la, muzyki tu.

0: pamiętam.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
6: Autopromocja.
7: Polak mały.
8: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. My jesteśmy od tego, żeby wam podpowiadać ciekawe rzeczy, które mogą się przydać w szkole, na przykład na lekcjach geografii albo na lekcjach historii. Można będzie błysnąć, jeżeli tylko będziecie uważnie słuchać naszej dzisiejszej audycji, dlatego że dzisiaj robimy takie małe podsumowanie. Wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące Polski.
9: Polska to jest piękny i bardzo ciekawy kraj. Jesteśmy wyjątkowi na mapie Europy. Jesteśmy bardzo różnorodni, więc mamy w Polsce i pustynie. I nie wiem, czy wiesz, że mamy w Polsce również miejsca, które wyglądają dokładnie tak samo jak tajga na Syberii.
8: No coś ty, jak tajga na Syberii. I o tym będziemy też dzisiaj mówić.
9: Oczywiście, że tak. Poznamy zwierzęta, które mieszkają w Polsce. Zastanowimy się, gdzie mamy najwyższe góry, gdzie mamy najgłębsze jeziora, najdłuższe rzeki. Odwiedzimy największe i najmniejsze miasta i postaramy się ogarnąć wzrokiem tą naszą Polskę, tą jej różnorodność i to, jaka jest fajna i ciekawa.
8: No, ale zacznijmy od takiej informacji, którą warto zawsze sobie przypominać, Polska się dzieli na 16 województw.
9: No, widzisz, ja jeszcze pamiętam z moich czasów szkolnych, jak tych województw było 49.
8: I wszystkie trzeba było się nauczyć dokładnie razem ze stolicami.
9: Wszystkich trzeba było się nauczyć, znać na pamięć i rzeczywiście to było spore wyzwanie, także pamiętam, że jak na geografii zdawałam test z tych właśnie 49 województw, to tak cała klasa się denerwowała, że najpierw nas oceniali, a zaraz później była reforma administracyjna i zmienili liczbę województw. No i teraz jest dużo łatwiej.
8: No tak, no ale jeszcze w czasach, kiedy myśmy chodzili do szkoły podstawowej, to mieliśmy granice z zupełnie innymi krajami, prawda? Mieliśmy na przykład granice z takimi krajami, które się nazywały NRD, albo Czechosłowacja, albo Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Praktycznie wszyscy polscy sąsiedzi się zmienili po 1989, po 90.

0: 1990 roku.
1: Wszyscy sąsiedzi się zmienili i o tym, jakich mamy sąsiadów Polski, też dzisiaj porozmawiamy.
0: Na dobry początek w takim razie powiedzmy sobie,

0: wschodnia granica jest granicą z Niemcami, no to pewnie właśnie ta jest najdłuższa.
1: No wcale, że nie. Wcale, że nie. Najdłuższą granicę mamy z Czechami. I to jest 796 kilometrów, prawie 800 kilometrów.
0: No chyba coś ci się pomyliło, bo chyba liczysz tą całą Czechosłowację, o której ty się uczyłeś w czasie swojej nauki w szkole podstawowej.
1: No właśnie nie, dlatego że granica, którą mamy z Czechami, biegnie bardzo często szczytami gór. I tam ta granica kręci, tutaj wejdzie na w dolinę, tutaj wejdzie na szczyt i przez to jest taka długa.
0: Czyli jest taka najbardziej pofałdowana, ma najwięcej zygzaków i zawijasów i właśnie przez to zyskuje na długości.
1: A z Niemcami mamy granicę, która biegnie wzdłuż Odry i Nysy.
0: No i ma zaledwie 467 kilometrów.
1: A najkrótsza granica, którą mamy?
0: Najkrótsza granica to granica z Litwą, tylko 104 kilometry, czyli niewielki fragment.
1: A ilu w ogóle mamy sąsiadów?
0: No, mamy Niemcy od zachodu licząc, później Czechy, później Słowację, to też taka górska granica jak z Czechami, na wschodzie Ukrainę, Białoruś, Litwę i...
1: Rosję.
0: Ale Rosji wcale nie mamy od wschodu, tylko od północy.
1: Czyli mamy 7 krajów plus Morze Bałtyckie, a przez Morze Bałtyckie graniczymy już z całym światem. To tyle na dobry początek, a po piosence zastanowimy się, jakie miasto jest w Polsce największe.

0: ale dzisiaj mamy taką powtórkę przed klasówkami z geografii i z historii, a może i nawet z wiedzy o społeczeństwie. I szukamy wszystkich polskich wszystkich dowodów na to, że Polska jest naprawdę niezwykłym krajem, fantastycznym, gdzie jest klimat. Na przykład czasami są takie regiony, gdzie klimat jest taki jak w syberyjskiej Tajce, a gdzie indziej jest tyle słonecznych dni, co we włoskiej Toskanii. Naprawdę to wszystko jest w Polsce, w naszym kraju. Obiecaliśmy przed przerwą, że będziemy mówić o największym polskim mieście. Czy to będzie zaskoczenie duże?
1: Myślę, że nie będzie to zaskoczenie, chociaż można by liczyć w różny sposób te największe polskie miasta, no bo mamy największe polskie miasto, ale mamy też największą aglomerację w Polsce. I to wcale nie jest jedno i to samo miejsce. Ale spośród dużych miast w Polsce wcale nie jest tak łatwo się zorientować. Może pierwsze miejsce jest dosyć oczywiste, ale już drugie, trzecie, czwarte i piąte to już może być spora zagadka.
0: No dobrze, nie trzymaj mnie, Magdo, w niepewności dłużej, tylko powiedz, jakie jest największe polskie miasto?
1: No oczywiście nasza stolica, Warszawa, która ma prawie 1 800 000 mieszkańców. Jest to największe miasto o największej powierzchni i najwięcej ludzi tutaj mieszka.
0: No ale pewno Ślązacy by się w tej chwili oburzyli, dlatego że tak zwana aglomeracja katowicka, która liczy kilkanaście miast, no to ma 7 milionów mieszkańców. Więc oni uważają, że oni są najwięksi. No i trochę mają racji, dlatego że na jeden bilet tramwajowy można rzeczywiście objechać te wszystkie miasta.
1: Ale jak mówisz o tych, którzy by się mogli oburzać na największe polskie miasto, że jest to nasza stolica, to pewnie parę głosów by się znalazło w Londynie albo w Chicago, że to są największe polskie miasta.
0: No więc na drugim miejscu, według statystyk, największym polskim miastem, czy zamieszkiwanym przez Polaków, no to jest właśnie Londyn.
1: No dobrze, ale jesteśmy w Polsce i to właśnie o polskich miastach będziemy rozmawiać.
0: A na trzecim miejscu będzie Chicago.
1: Widzę, że podobają Ci się te podróże po świecie, ale popodróżujmy sobie w takim razie po Warszawie. I nie tylko po Warszawie, dlatego że powiemy też o innych dużych polskich miastach. Co jest ciekawego Twoim zdaniem do zobaczenia w Warszawie?
0: W Warszawie koniecznie trzeba zobaczyć Pałac Kultury, trzeba zobaczyć Muzeum Narodowe, trzeba pójść na Stare Miasto. I
1: spotkać się z syrenką i z bazyliszkiem.
0: Mhm. Albo na przykład pójść na Plac Zbawiciela, żeby zobaczyć, jak się zachowują hipsterzy, ci słynni warszawscy hipsterzy.
1: No i można też w Warszawie zobaczyć Barbakan, który jest drugim co do wielkości barbakanem w Polsce, a największy jest gdzie?
0: No wiadomo, w drugim mieście pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czyli w Krakowie.
1: No właśnie, na drugim miejscu jest Kraków, chociaż jego barbakan jest największy.
0: No i tam mieszka 1 000 000 mieszkańców mniej niż w Warszawie. Na trzecim miejscu mamy Łódź.
1: No myślałam, że jeszcze mi powiesz, co ciekawego można w tym Krakowie zobaczyć.
0: Ale to przecież chyba wszyscy wiedzą. Smok Wawelski, Kościół Mariacki, Wawel, no Kazimierz. Cały Kraków jest warty tego, żeby tam pojechać i go obejrzeć. A co w Łodzi zobaczymy?
1: Właśnie, bo Łódź jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wielkie polskie miasta. Łódź jest bardzo ciekawym miejscem, dlatego że ma taką nazwę pochodzącą od łódki, a nie ma w nim wcale ani jednej rzeki. Co prawda mieszkańcy Łodzi twierdzą, że są tam jakieś małe rzeczki, a w centrum nawet rzeki podziemne, ale ja tam żadnej dużej rzeki nigdy nie widziałam.
0: Jedyną łódź, którą tam można zobaczyć, to jest ta w herbie miasta.
1: Ale za to w Łodzi możemy oglądać najdłuższą w Polsce i najdłuższą w Europie fontannę, która jest w łódzkiej manufakturze. Manufaktura to jest dawna fabryka Izraela Poznańskiego, która teraz jest takim wielkim centrum handlowym i tam właśnie jest fontanna, która działa również zimą i wcale nie zamarza i ma ona 180 metrów długości.
0: No to jeszcze, żebyśmy przed piosenką zdążyli wymienić chociaż pozostałe miasta, no to według poza podium znalazł się Wrocław, potem Gdańsk, który był największym miastem Rzeczpospolitej, a jeszcze wcześniej Poznań, a za Gdańsk

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz patrzą na mapę Polski, a potem jadą w różne ciekawe miejsca i opowiadają wam, co widzieli.

0: Gdańskiem, Szczecin, Bydgoszczy, Lublin i Katowice. A teraz posłuchajmy piosenki.
1: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach,

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Polskie Radio Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz opowiadają o niezwykłych miejscach w Polsce. Dziś będzie

0: mieli taką powtórkę z historii i z geografii, no to czym zaskoczymy nauczycieli? Jak na przykład zapytają się nas o najzimniejsze miejsce w Polsce?
1: No właśnie, to są takie informacje, które każdy Polak mały powinien znać, no bo przecież wiadomo i bardzo często się mówi o tym w prognozach pogody, że najzimniejsze miejsce w Polsce, taki nasz biegun zimna, takie miejsce, które ma takie warunki przyrodnicze jak syberyjska tajga, to jest Suwalszczyzna. Suwalszczyzna ze stolicą w Suwałkach, to jest ten region Polski, który jest na północnym wschodzie. Bardzo ciekawy, zielony, pofałdowany, z takimi morenami, wzgórzami, dolinkami, jeziorami. Ale zimą to jest naprawdę miejsce bardzo, bardzo zimne, dlatego że zima przychodzi tutaj wcześnie. Zdarza się, że już pod koniec listopada i trwa około 119 dni.
0: No i bardzo długo. I zawsze jest śnieg.
1: Zawsze jest śnieg. Średnia temperatura w lutym, a wiadomo, że luty to jest najzimniejszy miesiąc. W końcu jest przysłowie, idzie luty, podkuj buty i wiadomo, że to jest taki czas, kiedy w całej Polsce jest bardzo zimno, a tutaj średnia temperatura wynosi minus 5,6 stopni Celsjusza, podczas gdy w innych regionach Polski to jest temperatura od 1 do 3 stopni, czyli widzisz, że...
0: A szkoda, że tam nie ma takich wysokich gór, na których można byłoby śmigać na nartach.
1: Myślę, że znajdą się tam góry, na których można śmigać na nartach, dlatego że całkiem blisko, na Mazurach Garbatych, jest piękna góra, na której jest wyciąg, na którym spokojnie możesz jeździć na nartach.
0: Jak się nazywa ta piękna góra?
1: No właśnie, nazywa się Piękna Góra. Pojedziesz, to zobaczysz,
0: jaka
1: jest.
0: Nie ma jakiejś nazwy?
1: Pojedziesz, to zobaczysz, jaka jest piękna.
0: Dobrze, nazywa się Piękna Góra.
1: No, ale poczekaj. Jeszcze ci powiem, jak się nazywa takie najzimniejsze miejsce Suwalszczyzny. To jest wieś Wiżajny, 25 km na północ od Suwałk. Ale chcę ci powiedzieć, że w latach 20. ubiegłego wieku była tutaj zima, którą wspominają do tej pory jeszcze mieszkańcy, bo ich dziadkowie im o tym opowiadali. Była to zima, która trwała podobno do czerwca. Chociaż ja pamiętam, że i w Polsce się zdarza, że śnieg spada czasami w maju. Nie muszą to być Suwałki, tylko i w Warszawie się zdarzają takie rzeczy.
0: Aż mi się zimno zrobiło, ale powiedz mi coś może o ciepłym regionie. Zawsze jak patrzy się na prognozę pogody, to najcieplej jest na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Czy tam jest rzeczywiście najcieplej i najwięcej słonecznych dni?
1: Nie, wcale nie. Rzeczywiście ten Dolny Śląsk jest bardzo, bardzo ciepły i zresztą tam właśnie, w tamtych okolicach są, jest wiele winnic. Więc jest to taki klimat bardziej południowy, ale nie, najbardziej słoneczne miasto w Polsce to jest takie miasto, które ma w herbie słoneczko. Przychodzi ci na myśl do głowy coś takiego?
0: No oczywiście, Busko-Zdrój.
1: Oczywiście, że Busko-Zdrój. Jasna sprawa, właśnie tam jest najwięcej słonecznych dni w roku. Podobno tyle, ile w słonecznej Toskanii. No. Ale najcieplejsze miasto to jest Tarnów na południu Polski. Tam też w okolicach Jasła są winnice, zresztą jedne z najstarszych w Polsce, a kiedy są winnice, no to już przypomina to południe Francji, południe Włoch i już wiadomo, że tutaj słońce lubi zaglądać.
0: Możemy zrywać winogrona i jeść je prosto z krzaka. Dobrze, tutaj w takim razie wiemy, gdzie jest najcieplej, wiemy, gdzie jest najzimniej, a gdzie mamy najpiękniejsze plaże, no to już chyba nie będzie zaskoczenie. Mamy w końcu przecież piękne polskie wybrzeże bałtyckie. A chyba najszerszą z polskich plaż jest plaża w Świnoujściu.
1: No oczywiście, że tak. W Świnoujściu plaże mają szerokość, nie długość, szerokość ponad 100 metrów, więc naprawdę ten biały piasek, tak szeroki, jest naszym wielkim skarbem i wielu, nawet Greków, którzy mają tyle mórz, tyle wysp i tyle wybrzeża, ale plaże mają wąskie i kamieniste, myślę, że mogą nam pozazdrościć.

0: tego wybrzeża.
1: Na taką jedną plażę w Świnoujściu to pewno złożyłoby się kilkanaście greckich wysepek, a i tak by pewno im zabrakło piasku. Po przerwie muzycznej pójdziemy w góry.

Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś mamy powtórkę przed klasówkami z geografii i z historii. I obiecałem przed przerwą muzyczną, że pójdziemy w góry. A jeśli pójdziemy w najwyższe polskie góry, to jak wysoko zejdziemy? Aż na 2499 metrów, czyli na szczyt Rysów. Kiedyś był pomysł, żeby usypać taki kopczyk jeszcze metrowy chociaż na szczycie, żeby to

0: były pełne 2,5 kilometra.
1: No łatwiej by było na pewno zapamiętać przed sprawdzianem.
0: A jak wchodzimy w góry i pójdziemy na rysy, to praktycznie każdy turysta, który wejdzie na ten najwyższy polski szczyt, no to ma ochotę, no i ma taką możliwość na szczęście, bo nie mamy granicy ze Słowacją już takiej nie do przejścia, jak to było jeszcze w czasach PRL-u. Każdy ma ochotę przejść te kilkadziesiąt kroków dalej na najwyższy szczyt rysów, który ma 2503 metry, czyli jest o całe 4 metry wyżej niż najwyższy szczyt w Polsce. No i wtedy, och, jaki piękny widok się roztacza z tego szczytu rysów.
1: A co widać ze szczytu rysów?
0: Przede wszystkim to jest takie miejsce, gdzie możemy zobaczyć niezwykłe zjawisko, które się nazywa widmo Brockenu. Ja coś takiego właśnie widziałem na szczycie rysów, dlatego że to jest taki szczyt w Tatrach Wysokich, w najwyższej części w ogóle tych Tatr i wokół są same strzeliste szczyty i bardzo głębokie doliny. I bardzo często się zdarza, że na przykład na samym szczycie, jak wychodzimy, to jest piękne słońce, piękna pogoda, a niżej kotłują się chmury, czy burzowe, czy deszczowe. No i jeżeli na przykład słońce nam pada z tyłu i rzucamy cień na chmury, to ten cień wygląda jak taki wielki niedźwiedź. Zresztą chmury się przecież poruszają, chmury nie są nieruchome i ten niedźwiedź, jeżeli wystawimy na przykład ręce, rozłożymy, to zobaczymy taką dziwną postać, która tak jakby chodziła jak niedźwiedź wielki. I to się właśnie nazywa widmo Brockenu, od takiej też góry w Niemczech, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko.
1: A taka najsłynniejsza góra w Tatrach Wysokich to chyba Giewont.
0: No i tak i nie. Masz rację, najsłynniejsza góra w Tatrach to jest Giewont, tylko że Giewont nie leży wcale w Tatrach Wysokich.
1: No jak to?
0: Leży w Tatrach Zachodnich już. A jednak ta granica pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Tatrami Wysokimi jest właśnie w okolicach Giewontu, na przykład Świnica to już są Tatry Wysokie, a Kasprowy Wierch to już są Tatry Zachodnie i tuż za nim zaraz jest Giewont. Także jak wychodzimy na Giewont, to
1: już jesteśmy w zupełnie innych Tatrach.
0: To jest, znaczy geograficznie to ma sens. Widzisz, twój tata, geolog, na pewno by to zrozumiał, dlatego że Tatry Wysokie to są Tatry, to są góry granitowe z takich skał, jak to się mówi, metamorficznych, takich, które były ukształtowane przez różne wybuchy wulkanów, przez piętrzenia, przez różne siły natury. Natomiast Tatry Zachodnie są Tatrami wulkanicznymi, są górami wulkanicznymi, nie wulkanicznymi, przepraszam, tylko są górami wapiennymi, czyli osadowymi skałami. No i te piękne, takie białe ściany Giewontu to są właśnie osady z dna oceanu, który kiedyś tam był, w tamtym miejscu.
1: Właśnie, a propos wody, mamy jakieś jeziora w Tatrach?
0: Oczywiście, na przykład piękne, wielkie jezioro, które się nazywa Morskie Oko. Jest taka legenda, że to jezioro jest połączone takim podziemnym tunelem z Morzem Bałtyckim. I kiedyś wrzucono pierścień do Morskiego Oka i wyłowiono go w brzuchu ryby złowionej w Bałtyku.
1: A oprócz Tatr, czy tych wysokich, czy zachodnich, mamy jeszcze jakieś bardzo wysokie góry w Polsce?
0: No najwyższa góra poza Tatrami to jest Babia Góra. I Babia Góra, zwłaszcza jak jedziemy z Krakowa do Zakopanego, to po prawej stronie zobaczymy, jak będziemy wjeżdżać na takie pasmo gór Głodówka i roztoczy się przed nami, przed Nowym Targiem, taki widok już na Tatry, który będziemy mieli przed sobą, to po prawej stronie zobaczymy taki szczyt, który wygląda jak wulkan Kilimandżaro. Rzeczywiście taka piramida. I to jest Babia Góra, najwyższy szczyt poza Tatrami w Polsce. I często się zdarza na przykład, że ona ma wierzchołek tonie w chmurach i mówi się wtedy, że Babia Góra ma czepiec na głowie.
1: A najniższa góra w koronie gór polskich, bo mamy coś takiego jak koronę gór polskich, tak jak w

0: Himalajach. Mamy koronę Himalajów i każdy szanujący się alpinista chce ją zdobyć, to mamy też coś takiego jak korona gór polskich.
1: No mamy 28 pasm górskich w Polsce, no i 28 najwyższych szczytów, a najniższy, no to wiadomo, góry świętokrzyskie, czyli takie najstarsze polskie góry, najbardziej majestatyczne według ciebie, no i ten szczyt to jest Łysa Góra. Nie?
0: Łysica.
1: Łysica. Ile ma metrów?
0: 612.
1: Ho, ho, ho. 612 metrów. No to w takim razie po przerwie muzycznej zejdziemy w najgłębsze miejsce w Polsce.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca w Polsce. Rozmawialiśmy o najwyższych górach w Polsce i o koronie polskich szczytów, a teraz porozmawiajmy w takim razie o wodzie. Najwyższy, najdłuższy wodospad w Polsce jest oczywiście w Tatrach. I to jest wielka siklawa położona w Tatrach Wysokich i możemy podziwiać ten długi wodospad, który ma aż 70 metrów. Jeżeli będziemy wspinać się od drogi, więcej od schroniska w Roztoce, wyżej do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Jest piękne zarówno latem, jak i zimą. Wtedy jest taki robi się z wodospadu lodospad. Pamiętasz? Widziałaś to?
1: Widziałam, tak. Nawet było to latem, bo była to końcówka sierpnia, kiedy w górach, w Tatrach zaskoczył nas śnieg i obiecałeś mi wtedy, że zobaczę ten piękny wodospad, a zobaczyłam kupę lodu i śniegu. Tak było zimno.
0: A lubisz kąpać się w jeziorach?
1: No pewnie, że tak.
0: I w te wakacje też mieliśmy okazję wykąpać się w Hańczy, czyli w najgłębszym polskim jeziorze. Jak było?
1: Zimno. Zimno i wcale nie tak głęboko, bo na szczęście byliśmy w strzeżonym kąpielisku, bo ja bym się bała wejść do najgłębszego jeziora w Polsce. To rzeczywiście jest duże wyzwanie, żeby wykąpać się w miejscu, które ma ponad 100 metrów głębokości, bo kiedy wyobrazisz sobie, że pod tobą jest taka ilość wody, no to od razu przechodzą cię dreszcze. Dlatego lepiej było wykąpać się przy brzegu i na strzeżonym kąpielisku.
0: Mamy w Polsce piękne, długie rzeki. Na samym wschodzie mamy Bug, który jest rzeką graniczną, na zachodzie mamy Odrę, a przez sam środek Polski płynie Królowa Polskich Rzek.
1: Królowa Polskich Rzek, czyli Wisła, ma 1047 km. Wyobrażasz to sobie? To jest naprawdę bardzo długo, bardzo daleko.
0: No i
1: to jest jak odległość z Warszawy do Paryża? Nawet troszkę dalej jest chyba do Paryża, no ale ta długość Wisły jest rzeczywiście imponująca.
0: No i nad Wisłą są najpiękniejsze polskie miasta, na przykład Kraków, Sandomierz, Warszawa, Toruń, Gdańsk.
1: I co ciekawe, Wisła płynie tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Wypływa z naszych gór i kiedy zobaczymy ją w Górze Biegu, to jest wąziutką, malutką i niepozorną rzeczką. Później staje się coraz szersza, a kiedy widzimy ją u ujścia, kiedy widzimy ten szeroki przekop Wisły, no to wtedy widzimy, że naprawdę robi ogromne wrażenie, wtedy, kiedy uchodzi do Morza Bałtyckiego.
0: Wisła jest najdłuższą polską rzeką, ma ponad 1000 km. A ile kilometrów ma najkrótsza polska rzeka?
1: Nawet nie kilometrów, tylko metrów, dlatego że jest to rzeczka, która płynie w okolicach Augustowa i ma niecały kilometr.
0: Czyli Klonowica pod Augustowem ma, niektórzy liczą 800 metrów długości i rzeczywiście to jest najkrótsza polska rzeka.
1: No ale taką rzekę to nawet trudno zauważyć albo odróżnić ją od jakiejś strugi czy strumienia. Natomiast inne długie polskie rzeki to Odra, która płynie na granicy z Niemcami, ma ponad 850 km. Jest jeszcze Warta, która ma 808 km i Bug na wschodzie, który ma 772 km. To są naprawdę potężne polskie rzeki.
0: To w takim razie może powiedz mi, czy wiesz, ile ma kilometrów najdłuższa polska ulica. Tak jakoś mi się skojarzyło z tymi rzekami, no bo takie rzeki dla ludzi, no to są ulice.
1: Najdłuższa polska ulica, daj mi powiedzieć.

0: myśleć, bo bardzo dużo o tych liczb tutaj dzisiaj wymieniamy. Najsłynniejsza polska ulica, czyli Trakt Królewski z Zamku Królewskiego do Wilanowa ma 11 kilometrów. Czy to jest najdłuższa polska ulica?
1: No chyba nie, dlatego że Trakt Królewski ma różne nazwy.
0: Masz rację.
1: Taka ulica, która by miała jedną nazwę i byłaby długa, tak jak najdłuższa polska wieś, czyli Ochotnica.
0: No dobrze, to będę zgadywać. To Wał Miedzeszyński w Warszawie.
1: No tak, Wał Miedzeszyński w Warszawie, który ma 14 kilometrów.
0: No, to już rzeczywiście jest niezła długość. Zobacz, ulica jest znacznie dłuższa od najkrótszej polskiej rzeki. To ciekawe.
1: Po przerwie muzycznej porozmawiamy o tym, gdzie jest tak naprawdę geograficzny środek Polski.
2: Wynalazcy

odrobina jasna. Kochal ginie ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca na mapie Polski. Dziś mamy sprawdzian, sprawdzamy się nawzajem, czy wiemy, jakie są wszystkie polskie naj. Czy wiesz, gdzie jest sam środek geograficzny Polski?
1: W piątek. Przepraszam, w piątku.
0: A, myślałem, że w piątek mi powiesz.
1: No więc właśnie mówię, że geograficzny środek Polski jest w miejscowości Piątek.
0: 33 km na północ od Łodzi. Możemy tam znaleźć nawet tablicę z taką informacją.
1: A nawet dobrze. Taką specjalną rzeźbę, czy nawet nie wiem jak to nazwać. Chyba rzeźba ta, która przypomina mi jabłko, ale jest tak naprawdę takim zestawem obręczy kolistych, pokazujących, że właśnie tutaj, właśnie w tej miejscowości jest geograficzny środek Polski.
0: A wiesz, że w Polsce mamy również pustynię?

0: Naprawdę?
1: No może nie taką jak Sahara czy pustynia Gobi, ale jest to taka nasza polska Sahara i to jest pustynia błędowska na zachód od Olkusza w regionie Jury krakowsko-częstochowskiej. Tam czasami są kręcone filmy, które się dzieją właśnie gdzieś w Afryce na pustyni. Podobno temperatura może dochodzić nawet miejscami, temperatura piasku, nie powietrza, na pustyni błędowskiej do 70 stopni Celsjusza. I nawet można czasami tam zaobserwować takie zjawisko jak Fata Morgana.
0: A co to jest Fata Morgana?
1: To jest takie zjawisko optyczne, które powoduje, że nad rozgrzanym piaskiem możemy zobaczyć taką projekcję na przykład miasta albo lasu, który jest zupełnie gdzie indziej.
0: A wiesz, że są w Polsce miejsca, w których, jak tutaj na tej pustyni, jest bardzo wysoka temperatura, to w nich jest stała temperatura około 10 stopni, niezależnie od tego, czy jest lato, czy zima?
1: No, pewno ci chodzi o jaskinie.
0: No dobrze, to powiedz mi, jaka jest najgłębsza i najdłuższa jaskinia w Polsce?
1: Wiem, że w Tatrach są bardzo długie jaskinie, na przykład Wielka Śnieżna jaskinia.
0: Tak, oczywiście, to jest...
1: Ona ma chyba 23 km długości.
0: Tak, ma 23 km długości i rzeczywiście jest najdłuższą i najgłębszą jaskinią. Jej otwory znajdują się w Tatrach Zachodnich, w górnej części Doliny Małej Łąki.
1: Czyli wiesz gdzie? Czyli bardzo blisko twojego ulubionego Giewontu. Chociaż w masywie już Czerwonych Wierchów, tych gór, które mają taką piękną barwę rudą od końca sierpnia aż do momentu, kiedy w październiku zaśnieżą się i te czerwone wierchy staną się białymi wierchami.
0: A może to i najdłuższa i najgłębsza jaskinia w Polsce, ale jest jeszcze najpiękniejsza jaskinia w Polsce. Domyślasz się, jak się nazywa?
1: Domyślam się, że chodzi ci o jaskinię Raj, dlatego że ty jesteś absolutną miłośniczką Gór Świętokrzyskich i wszystko, co z nimi związane, jest dla ciebie najpiękniejsze i najwspanialsze.
0: No oczywiście, że tak, bo rzeczywiście jaskinia Raj jest najpiękniejszą jaskinią w Polsce. Ma najbogatszą szatę naciekową, a szata naciekowa to są te wszystkie elementy krajobrazu, które możemy oglądać w jaskini, czyli stalaktyty, stalagmity i stalagnaty oraz perły jaskiniowe, kalafiory, muszle, pola ryżowe i wszelkie inne formacje. To te wszystkie nazwy oznaczają formacje, które znajdziemy w jaskini, które wyglądają właśnie tak. Wyglądają jak najprawdziwsze kalafiory, wyglądają jak pola ryżowe albo właśnie rzadkie i cenne perły jaskiniowe, które co prawda nie są takimi perłami, z jakich byłby zadowolony jubiler, ale każdy, kto lubi piękne widoki, na pewno się nimi zachwyci.
1: A wiesz, jaki jest największy polski ptak?
0: Największy polski ptak? No to pewnie ten ptak, który jest na naszym godle, czyli orzeł.
1: No tak, chociaż w Polsce mieszkają też i strusie, ale na specjalnych farmach. Natomiast rzeczywiście ten orzeł z naszego godła, czyli orzeł bielik, jest największym polskim ptakiem. Jego rozpiętość skrzydeł to jest około 230-240 centymetrów. No ja widziałem wprawdzie albatrosy, które mają prawie 5 metrów rozpiętości skrzydeł, ale...
0: No ale albatrosy nie żyją w Polsce.
1: Ale nie żyją w Polsce, a orzeł bielik rzeczywiście jest niezwykłym ptakiem. Żyje na przykład na Pomorzu Zachodnim albo na Mazurach. Także warto jest tam się wybrać, żeby zobaczyć tego najpiękniejszego polskiego ptaka. Na dziś kończymy. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Ja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiem.

dałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Koniec tych radosnych opowieści i tego wesołego nastroju, bo jest poniedziałek, minuta po godzinie 18 i zaczynamy.
4: Wakacje z duchami.
3: Pój! Ktoś się przestraszył? No nie, jeszcze nie, jeszcze nie musicie się bać, ale pomyślałyśmy sobie z Darią, że nie ma złej pory na straszenie, dlatego od początku wakacji, od pierwszego poniedziałku wakacyjnego właśnie o tej porze zapraszamy wszystkich, którzy sami lubią się bać. No i też tych, którzy lubią czasem kogoś przestraszyć. Na przykład właśnie tak wyskakując z ciemnego korytarza. Albo spod stołu i wołając uuu, albo pój, albo nie wiem jeszcze jak, ale rycząc jakoś przeraźliwie tak, żeby kogoś przestraszyć. I ciekawe jesteśmy, do której grupy wy należycie.

Nie było wakacji mojego dzieciństwa. Dario, ty też pamiętasz tę muzykę, prawda? Pamiętasz? Pamięta. Nie bój się, poczekaj, dopiero się bać będziemy. Jeszcze nie chowaj głowy pod kocem, ani pod swetrem, ani pod poduszką. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, to dopiero przyjdzie z czasem. Do godziny 20 mamy 2 godziny na straszenie, a ta muzyka, która przed chwilą zabrzmiała, to była czołówka z filmu, z serialu właściwie, Wakacje z duchami, który pojawiał się w telewizji w każde wakacje, kiedy ja miałam wakacje. I być może wasi rodzice też tę muzykę i ten serial pamiętają. No i nie było chyba takich wakacji, w czasie moich wakacji, żebyśmy wieczorami o zmierzchu, kiedy słońce powoli chowało się za horyzontem, żebyśmy w gronie kolegów, koleżanek nie opowiadali sobie jakiejś historii z dreszczykiem. A potem wracało się pędem schodami w górę klatki schodowej aż do bezpiecznego domu. No, dzisiaj też was trochę postraszymy. Co wy na to? Jak na lato, prawda? No to zaczynamy w takim razie Wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak.

0: cienki ruch.
1: No, tak radośnie znowu było. To Alicja Janosz zaśpiewała tę piosenkę, ale ja przypomnę, że nie ma co się cieszyć, bo my się za chwileczkę będziemy bać. Zabiorę was dzisiaj do miejsca, które jest w prawie każdym domu. Chodzimy tam od czasu do czasu. Już wiem od Darii, że ona tam nie lubi chodzić. Ja też nie jestem wielką fanką, chociaż troszkę chyba to oswoiłam już tę sytuację. Po co tam chodzimy, skoro nie przepadamy? No, na przykład po kompot się tam chodzi, albo po jakiś dżem, albo po powidła. Czasami się tam chodzi, a nawet powiedziałabym schodzi, po jakiś dawno nieużywany sprzęt albo narzędzia. Można tam sanki znaleźć na przykład. Gdybyście zapomnieli w nadchodzącej zimie, gdzie one są, to prawdopodobnie są właśnie tam. Kilka krzeseł tam na pewno stoi, na które nie ma miejsca w domu. Można tam schować na przykład wielkie, puste pudło po jakimś sprzęcie, które się zakupiło do domu. A pudła się mogą kiedyś na coś przydać, na przykład na zabawę w statek, ale to raczej nie w tym miejscu, tylko zabiera się pudło wtedy do domu. Puszka z farbą, nie do końca wykorzystaną podczas odświeżania dużego pokoju, tam też jest. I ozdoby choinkowe tam bardzo często mieszkają. Kilka korytarzy, drzwi pozamykane na kłódki. Wiecie już, gdzie jesteśmy? Poczekajcie, ja tutaj sobie coś wezmę tylko. Gdzie ja to mam? Gdzie masz mojej torebce, w której wszystko noszę. To też jest. O! Są i one. Klucze. Czekajcie, który klucz z tego obfitego pęczku otwiera mi właściwie... O, chyba ten. Poczekajcie. No tak, one skrzypią. Dawno nieoliwione drzwi. A wiecie, gdzie jestem w tej chwili, a wy mi towarzyszycie? Daria została pięterko wyżej. Stwierdziła, że ona tutaj nie schodzi, chyba że będziemy potrzebowali jej pomocy. To mamy wołać. Hop! Nie, jeszcze nie będę wołać. Jeszcze nie potrzebujemy pomocy Darii. A wiecie, gdzie jesteśmy teraz? No? 226452055. Dobrze, że tu jest zasięg. Mam nadzieję, że jesteście i że będziecie mi towarzyszyli. Może ubezpieczali nawet mnie. Bo ja nie zapaliłam tutaj światła, bo jest jeszcze widno przez te niewielkie okienka, które są zakratowane, pozamykane i zakurzone, nie da się ukryć. Dawno nie widziały szmaty, dawno nie widziały wody. Wpada jeszcze troszkę światła dziennego do tych pomieszczeń. Ciekawe, czy spotkam jakiegoś sąsiada. No powiem, że byłoby dobrze, bo w tym miejscu jest dość pusto. Takie ożywione życie towarzyskie, życie sąsiedzkie raczej się tu nie toczy, chociaż ja pamiętam różne zabawy.

zabawy, które sobie tutaj organizowaliśmy razem z moimi podwórkowymi przyjaciółmi. Co to za miejsce w domu i waszym też pewnie i tym tutaj? Kto wie? 22645 2055. No to czekamy na wasze telefony.

0: Łukasz Jemioła zaśpiewał w naszej audycji Wakacje z duchami piosenkę o tym, że strach ma wielkie oczy. Ciekawa jestem, czy Mikołaj wie, co to znaczy, że strach ma wielkie oczy. Cześć Mikołaju, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co to znaczy, Mikołaju, strach ma wielkie oczy?
1: Że jest straszny.
0: No, ale czasami jest też chyba tak, że sobie coś tam wyobrazimy, wyolbrzymimy, boimy się jak nie wiem, a potem okazuje się, że to, co szurało w kąciku...
1: Mysz.
0: Na przykład to była mała myszka, która się boi nas dużo bardziej niż my jej, prawda?
1: Prawda.
0: Tak to może być, ale strach ma też wielkie oczy, bo czasami jak się boimy...
1: To robimy wielkie oczy.
0: Tak, tak myślę. Jakbym miała narysować na przykład taką emotkę strachu, przerażonej buźki, to właśnie bym narysowała takie wielkie, wielkie oczy. A czy ty wiesz, Mikołaju, dokąd my zeszliśmy?

0: Gdzie my jesteśmy?
1: W piwnicy.
0: Tak, jesteśmy w piwnicy. Czy w twoim domu jest piwnica?
1: Mieszkam w bloku, więc jest.
0: Byłeś tam kiedyś?
1: Byłem dużo razy.
0: No i jak tam jest w twojej piwnicy? Opowiadaj, a ja będę porównywać, czy jest tak jak tutaj, gdzie ja jestem w tej chwili.
1: Mamy kwadratową taką, jakby słupkową taką kwadratową.
0: Taką komórkę, tak? Kwadratową?
1: Tak.
0: Mhm. A są tam korytarze w tej piwnicy?
1: Są.
0: A są tam takie zakratowane okna?
1: Nie.
0: Nie ma.
1: Bo to jest w garażu podziemnym.
0: A, w garażu podziemnym, czyli schodzi się do garażu albo zjeżdża się do garażu i można... Aha, No, ale w garażu podziemnym też może być tak troszeczkę pusto, prawda?
1: No, może być.
0: Aha, jak tak...
1: Ale tylko czasem.
0: Tylko czasami. Rozumiem, że... raczej sam tam nie schodzisz, tylko w towarzystwie mamy albo taty, prawda?
1: Rodzicami.
0: Mhm. A czy twoi rodzice, nie wiem, chyba z samochodu dzwonisz, czy mi się wydaje?
1: Samochód, bo jadę z Białki do Niedzicy.
0: Na wakacje?
1: Nie, do Mrówki jadę.
0: Mhm. Byłam kiedyś w Niedzicy, tam jest taki zamek, prawda?
1: No jest.
0: Mhm. Też takie interesujące miejsce do zwiedzania. Kto wie, czy...
1: Trzeci raz już dzisiaj jadę do Niedzicy.
0: A, rozumiem. No to już znasz to miejsce całkiem dobrze. Zastanawiam się, czy tam są jakieś lochy w tym zamku w Niedzicy.
1: Są.
0: A byłeś tam kiedyś w tych lochach?
1: Nie.
0: No nie wiem, może ich nie można zwiedzać w takim razie, bo lochy zazwyczaj są w podziemiach właśnie, czyli w takiej części, w jakiej też są piwniczne czeluści. A jedziesz z mamą albo tatą?
1: Tatą jadę.
0: Mhm. Zapytaj tatę, czy tata też miał kiedyś piwnicę tam, gdzie się wychowywał, czy była jakaś piwnica i czy jakieś zabawy urządzali sobie z kolegami i koleżankami w tych piwnicach. Ciekawa
2: jestem. Witam, dzień dobry.
0: A dzień dobry, dzień dobry.
2: Ja wychowałem się też w bloku, więc podobnie było, może nie tak kolorowo i nowocześnie jak teraz w tych piwnicach. Ale pamiętam, jak do babci jeździliśmy, to była trochę taka straszniejsza piwnica, można powiedzieć, że traktowana kiedyś jak schron nawet w tamtych czasach, gdzie stał piec taki opalany węglem. No to tamta była już taka straszniejsza. Mhm. Babci w domu jednorodzinnym.
0: A miał pan jakieś zabawy takie w piwnicy? Swojej blokowej albo tej u babci? Tej takiej bunkrowej?
2: Jakoś nie wpadaliśmy, że po piwnicach. Chociaż baliśmy się chyba tam szczurów trochę w tych piwnicach blokowych, bo można było je spotkać w tamtych czasach, gdzie jeszcze nie było takiej dobrej izolacji i ocieplenia, więc te szczury szukały sobie ziemniaczków zimą i tam jest można było spotkać, więc chyba unikaliśmy trochę tych piwnic.
0: No, ja pamiętam takie niezłe zabawy, zwłaszcza kiedy deszcz padał na dworze, nie można było wyjść na podwórko, to wtedy się czasami do piwnicy schodziło i tam się organizowało różne zabawy. No może jakiś inny rodzic też pamięta takie zabawy i będzie mógł nam podpowiedzieć, co tutaj można by robić. Poczekajcie. Czy to wy coś stukacie czymś w tej chwili?
1: Nie.
0: Panie tato, pan czymś stuka?
2: Jestem.
0: Stuka pan czymś, czy... Bo tak jest...
2: Nie, nic nie stukam. Ale może coś problem z zasięgiem?
0: Nie. To chyba w tej piwnicy, słuchajcie, coś stuka.
2: A!
0: O, nie mogę.
2: To może jednak gdzieś obok pani, więc proszę uważać.
0: Na co? Tylko ja... Na co ja mam uważać, Mikołaju? Na co mam uważać?
1: Na szczury.
0: A! Coś się otarło o moją kostkę. A! Nie, ale to chyba nie szczur.
2: Mam... To nie ma czego się bać.
0: A, może. O, tak, na pewno jakiś kot, bo tutaj też w piwnicy to zdarza się, że koty mieszkają. A wiecie, to postukiwanie, to może być postukiwanie od sąsiada z parteru. On chyba robi remont.
2: Może tak być.
0: Może być.
2: No.
0: coś naprawdę stuka. No dobra, słuchajcie, panowie, to ja w takim

0: W razie wam nie przeszkadzam, jedźcie szczęśliwie i bezpiecznie do Nidzicy, a jakby wam do głowy jeszcze przyszły jakieś sprawy związane z piwnicą, to ja tutaj jestem pod tym samym numerem co zawsze, 226452055, więc dzwońcie, dobrze?
1: Dziękujemy, będziemy dzwonić.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Nie zostawiajcie mnie tu samej, powiem szczerze. No dobrze, nie będę was zmuszała do tego, żeby tutaj przychodzić. Natomiast rzeczywiście, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze nas odwiedzić w tej piwnicy, to bardzo proszę o pomoc, bo tutaj stuka coś i puka, tutaj dzieją się różne rzeczy. Czy to sąsiad, czy to jeszcze ktoś inny? Nie wiem, nie powiem, ale przypomnę, że na zegarze jest 21 minut. To cały czas ja mówię. Nie dlatego, że tutaj ktoś jest poza mną, ale są jeszcze Mikołaj ze swoim tatą w drodze telefonicznie połączeni. A ja przypomnę, że 21 minut po godzinie 18, idealna pora na strachy, bo ta audycja, której słuchacie, nazywa się...
2: Wakacje z duchami.
0: I dzwoni do nas Livia. Halo, halo, dzień dobry, Livio.
3: Dzień dobry.
0: Cześć. Nie bałaś się tutaj przyjść, do tej piwnicy?
3: Nie.
0: A lubisz takie puste, ciemne korytarze?
3: Nie.
0: Nie? A jednak nie. Jesteś tutaj z nami. No to w takim razie podziwiam twoją odwagę. Mikołaj też się nie bał, być może dlatego, że był w towarzystwie taty. A ty tam masz jakiegoś dorosłego w okolicy?
3: Tak.
0: No to dobrze, to dobrze. A nie musisz trzymać za rękę na razie. Mnie chwyć za rękę, bo ja tutaj już jestem od dłuższego czasu i nie ukrywam, że troszeczkę się zaczynam obawiać. Ale cieszę się, że jesteś. Livia, czy masz jakieś opowieści piwniczne?
3: Nie wiem w ogóle, co to znaczy.
0: No takie opowieści, które wiążą się właśnie z piwnicą, z tymi komórkami ciemnymi, z różnymi...
3: Moja piwnica to nawet ciemna nie jest.
0: Jak to nie jest ciemna? Jest tam jakieś duże okno?
3: No nie, tam moja mama tam prowadzi normalnie zajęcia z angielskiego, więc...
0: A, ja znam takie piwnice. Chodziłam kiedyś na zajęcia plastyczne do takiej piwnicy i bardzo lubiłam tam spędzać czas. To rzeczywiście, masz rację. O tym w ogóle nie pomyślałam, że w piwnicy może kwitnąć też takie życie towarzyskie i że można tam się spotykać na naukę. Można też pewnie, nie wiem co jeszcze. Biblioteka kiedyś była na moim osiedlu w jednej z piwnic. Przypomniałaś mi, że piwnica może mieć różne zastosowania. Ale co najczęściej trzyma się w piwnicy, Livko?
3: No nawet dobrze. Ja się w sumie tam często bawię.
0: A w co się bawisz w tych piwnicach u mamy?
3: Różne rzeczy. Jakieś szalone.
0: Szalone rzeczy. Coś czuję, że nie chcesz zdradzać za bardzo tych pomysłów swoich na szalone zabawy. Coś czuję, że nie chcesz zdradzać. No dobrze, oczywiście, można mieć swoje sekretne zabawy. Ja na przykład bawiłam się często w podchody. Nie wiem, czy wiesz, co to za zabawa w podchody?
3: Tak, znam.
0: Polega to na tym, że część grupy się ukrywa, ucieka, a druga część szuka.
3: No tak.
0: I trzeba się dobrze schować, zostawić jakiś ślad, jakiś list, jakąś strzałkę, a reszta potem musi znaleźć tę grupę uciekających. No jak piwnica duża, to można się pochować w różne miejsca. Moja piwnica miała różne zakamarki i różne korytarze, rozgałęzienia, boczne uskoki. No i jak tam było ciemnawo, to można było się rzeczywiście nieźle ukryć. I jeszcze liczyć na to, że ci, którzy szukają, nie będą mieli odwagi, żeby się w taki korytarz zapuszczać. A kto tam jest koło ciebie jeszcze? Chyba siostrzyczka albo brat młodszy?
3: Brat.
0: Też słucha Polskiego Radia Dzieciom razem z tobą, Livko?
3: Tak.
0: No to wspaniale. To już w takim razie rośnie nam kolejny słuchacz. A powiesz nam, jak braciszek ma na imię? Jak zadzwoni, to żebyśmy od razu wiedzieli, że to twój brat.
3: Jaś.
0: No to pozdrawiamy Jasia w takim razie.

0: A jak spędzacie wakacje?
1: Teraz jedziemy do Bobolina, obok Dąbek.
0: Bobolino?
1: I obok Koszalina, no. Jakoś tak.
0: Czyli miejscowość nadmorska.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Jakbyś miała ochotę nam opowiedzieć o Bobolinie, to jutro po 10:00 będzie audycja Pocztówka z wakacji, do której można dzwonić i opowiadać o swoich miejscach na świecie, o swoich miejscach wakacyjnych na przykład. No to bardzo cię serdecznie zapraszam już teraz, na jutro, na godzinę 10:00 rano albo 11:00. Jak tam będziesz miała ochotę do nas się odzywać i czas oczywiście, to dzwoń. A ja cię serdecznie pozdrawiam. I dziękuję za towarzystwo w tych piwnicznych wnętrzach.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia, Liwko.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Gdyby ktoś z dorosłych też miał ochotę do nas się odezwać, tak jak zrobił to pan tata Mikołaja, który opowiadał o swoich zabawach w piwnicy i o swoich wrażeniach z piwnicy, to bardzo proszę o takie informacje. Można się odzywać do nas na przykład telefonicznie. 22645-2055. A gdyby ktoś z dorosłych troszkę nie miał śmiałości albo odwagi, w końcu ta audycja Wakacje z duchami, to można też do nas napisać dzieci@polskieradio.pl.

0: z duchami.
1: Informacje dla wszystkich tych, którzy dopiero do nas dołączają, bo być może dopiero wrócili z jakichś zajęć wakacyjnych do domu, albo są w samochodzie i dokąd siadą, albo przemieszczają się z miejsca na miejsce, że my jesteśmy dzisiaj w piwnicy. Takie miejsce, które być może znacie. Wiele domów jest podpiwniczonych i tych jednorodzinnych, i bloków, i starych kamienic. Do takiej piwnicy w starej kamienicy zabrał nas tata Mikołaja, który opowiadał, że tam takie grube ściany były i trochę było jak w bunkrze. Powiem wam, że ja byłam i w tych piwnicach kamienicznych, rzeczywiście. Czasami nawet sklepienie tam jest takie zaokrąglone. Takie sklepienie, jakie można oglądać na przykład w starych kościołach albo w starych zamkach. Ho, ho. W piwnicznych wnętrzach blokowych też bywałam i znam dobrze te korytarze rozgałęziające się i kończące na przykład drzwiami do pralni albo do wózkarni, albo do tego miejsca, gdzie mama Livi prowadzi swoje zajęcia z angielskiego. No bo i w takich celach też piwnice są często wykorzystywane. I w takiej piwnicy w domu jednorodzinnym byłam. Tam czasami pracuje jakiś kocioł. Jak dom jest ogrzewany na olej na przykład, albo na jakiś tam, nie wiem, co jest jeszcze, groszek opałowy, to tam w takich kotłach, w takich wielkich pojemnikach te paliwa są zgromadzone i czasami się ten kocioł włączy i burczy, a czasami się wyłączy i też burknięcie z siebie takie wydaje. I gdyby było zupełnie ciemno, ja tam byłabym sama, to bym się tego burknięcia i wyłączenia chyba trochę przestraszyła. Pobiegłabym pewnie schodami na górę, żeby być wśród ludzi, w jasności i w domu. No bo piwnica, chociaż do domu należy, to tak trochę jest takim miejscem innym i trochę obcym. Ale też ma, słuchajcie, sporo zalet taka piwnica, bo tam jest z reguły chłodniej, więc jak największy upał panuje, to jak się zejdzie do piwnicy, to można odrobinę się ochłodzić, zwłaszcza jak dom jest zbudowany z cegły. No i panuje tam stała temperatura, dlatego ludzie na przykład trzymają tam jakieś zaprawy, zapasy, które teraz być może niektórzy gromadzą na zimę. Kompoty z czereśni na przykład się robi, albo z agrestu, albo dżem truskawkowy. Truskawki się kończą. Jak ktoś kocha truskawki, to powinien je gromadzić teraz w zamrażalniku albo na przykład właśnie w słoiku na zapas. Można też przechowywać w takiej piwnicy meble, które już nam się znudziły albo które nie mieszczą się w mieszkaniu. Jakieś łóżko polowe na wypadek przyjazdu wujka z Kielc albo kuzynki z Giżycka. Dawno nieużywana lampa też stoi czasami w takiej piwnicy.

komoda z szufladami pełnymi nie wiadomo czego, po pradziadku Stefanie i fotel bujany. I fotel bujany ciotki Henryki. Chciałam powiedzieć nieużywany fotel bujany. Ale chyba ktoś się właśnie na nim buja. Kto to może być? Może macie jakiś pomysł? Kto może bujać się na tym fotelu bujanym i korzysta ze sprzętów, które my wstawiamy do piwnic? 226452055. Uruchomcie swoją wyobraźnię i spróbujcie pomyśleć, kto może tutaj na tym fotelu bujanym sobie skrzypiąc bujać się. Może ktoś wie, kto tak skrzypi? Albo, no bo co tak skrzypi, to wiemy, że to jeden z tych mebli. 226452055. To skrzypiące skrzypienie nie może być przypadkowe w tych piwnicznych wnętrzach.

coś przyleciało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór? Zosia, tam nic nie ma. Przytul się do...

To prawda, że ciemności mogą być przyjazne, mogą być przytulne. Otulają nas w końcu takie ciemności, kiedy zasypiamy. No i gdyby było jasno, gdyby światło było zapalone, nie to malutkie światełko, które często macie zapalone na nocnej szafce albo przy łóżku, ale gdyby taka lampa pod sufitem była zapalona, no to trudno nam byłoby zasnąć, a w ciemnościach zasypia się bardzo dobrze. I powiem wam, że w ciemnościach nawet jak usłyszymy jakiś dźwięk, a ja przypomnę, że chwilę temu usłyszałam o właśnie to. To możemy się trochę przestraszyć takiego dźwięku wydawanego przez nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Skąd on dochodzi? A, zza tych drzwi. I ja, słuchajcie, zidentyfikowałam osobnika, który powoduje to skrzypiące skrzypienie. I już wiem, że tym osobnikiem jest, uwaga, uwaga, graciak pospolity. Po łacinie graciacus pospolitus, czyli takie stworzenie, taka istota, która korzysta ze sprzętów dawno nieużywanych, na przykład lamp, sprawdza, czy działa jeszcze ta lampa, sprawdza, czy w pudełku z puzzlami, które ktoś zniósł do piwnicy, nie brakuje jakiegoś kawałka puzli, czy fotel bujany ciotki Henryki dobrze buja, no i buja znakomicie. O czym się mógł przekonać ten graciacus pospolitus przed chwilą, kiedy tak zaskrzypiał nam znienacka. Może też na przykład sprawdzić, czy na łóżku polowym wygodnie się śpi. No powiem ci, graciacusie, że niezbyt wygodnie. Dobrze mieć jakiś kocyk na ten, na to łóżko polowe, bo bez kocyka, bez jakiegoś nakrycia, to troszkę jest niewygodnie na takim łóżku polowym spać. Więc jak przyjeżdża tutaj wujek Stefan, albo ciotka Teresa, albo jeszcze ktoś tam inny przyjeżdża do nas, to wtedy rzeczywiście korzystamy z takiego dodatkowego kocyka, którym przykrywamy to łóżko. I wtedy naprawdę jest wygodniej. Można się ułożyć i już tak się nie skrzypi strasznie na tym łóżku. Ale na fotelu bujanym skrzypi się. A jakże? O, i jeszcze jedną funkcję bardzo dobrą ma ten graciak pospolity. Oprócz tego, że się opiekuje tymi naszymi sprzętami zniesionymi do piwnicy na czas nieużywania ich, to też graciak pospolity ściera z nich kurz, czyli powoduje, że są, no może nie jak nowe, bo one nigdy nie są nowe, kiedy trafiają do piwnicy. Raczej są intensywnie używane, ale jeszcze sprawne, jeszcze w bardzo dobrym stanie. No i w każdym razie można graciakowi powierzyć te sprzęty. Graciak pospolity opiekuje się sprzętami, zapamiętajcie to. To jest jeden z bywalców, żeby nie powiedzieć mieszkańców wielu, wielu piwnic i tych blokowych, i tych jednorodzinnych, i tych związanych z garażami podziemnymi w takich nowoczesnych apartamentowcach. A jak myślicie, gnij ziemniaczany. Co ma do roboty w piwnicy gnij ziemniaczany? Nie, to nie jest robak, żaden tam robak, żaden owad, nie jest to. To jest też istota, o której istnieniu jeszcze niedawno nie wiedziałam, no ale trzeba zrobić research, jak się schodzi do piwnicy, żeby stąd poprowadzić audycję. No więc zrobiłam taki research i dowiedziałam się, że jest coś takiego jak gnij ziemniaczany. Może ktoś się domyśla, co robi gnij ziemniaczany w piwnicy. Czy on tak mówi? Czy ja tak mówię? Chyba tak zaczęłam mówić pod wpływem audycji, która się nazywa Wakacje z duchami i jej celem

Jest trochę was postraszenie o tej porze w poniedziałki wakacyjne. A jaka pora? Za 15:07 na zegarze. I jeszcze cały czas jasno, więc można śmiało się bać i śmiało do nas dzwonić w sprawie gnija ziemniaczanego. 226452055, no albo pisać, jakby ktoś tak troszkę mniej odważnie podchodził do piwnicy. dzieci@polskieradio.pl.

0: Karimski klub sportowy? Nie, Karimski klub po prostu. Chyba za dużo tych meczów oglądam w związku z mundialem i tak mi się ten sport wkradł. A teraz zakrada się do nas, ale cichutko podeszłaś, Wandziu. Halo, halo,
1: dzień
0: jesteś?
1: Dobry.
0: Cześć, cichutko, cichuteńko. Chyba znasz tę piwnicę? Byłaś tu kiedyś już?
1: Niezbyt, bo nie mam w domu.
0: Nie masz piwnicy. A masz strych?
1: Nie.
0: A masz spiżarnię?
1: Nie.
0: Też nie. Ciekawostka. Dom bez strychu, bez piwnicy i bez spiżarni. A garaż?
1: Garażu też nie mam.
0: Też nie masz. Ale najważniejsze, że masz dom, prawda?
1: Mhm.
0: No pewnie, że...
1: I to spory.
0: O. Po sporym domu też można troszkę się naszukać, na przykład jakby ktoś chciał się ukryć. Jest gdzie się ukryć w twoim domu? Do takiej
1: jest,
0: zabawy wchowanego?
1: Bardzo dużo jest miejsc.
0: Ale świetną zabawę można urządzić w takim razie. A ja cię witam w takim razie w naszej piwnicy, z której dziś

0: Dzisiaj prowadzimy audycję, wakacje z duchami. Skoro nie masz piwnicy, to czuj się tutaj jak u siebie. No i mam nadzieję, że rozwikłasz nam, Wandziu, zagadkę, kim może być ten gnij ziemniaczany, o którym wcześniej mówiłam, że też czasami mieszka w piwnicznych wnętrzach. Gnij ziemniaczany. Jak myślisz, co on robi w piwnicy?
1: Wiem, co robi.
0: Co robi?
1: Że rzeczy gniją.
0: No, tak myślałam. Tak myślałam. A powiem ci, że ta nazwa ziemniaczany pochodzi pewnie jeszcze z dawnych czasów, bo kiedyś ludzie w piwnicach przechowywali też... Co takiego?
1: Jedzenie,
0: tak. Ziemniaki na przykład sobie gromadzili na czas zimy, żeby na przykład do sklepu nie musieć tak często biegać, albo kupowali 50 kg ziemniaków, taki ogromny worek, i tam te ziemniaki czekały na tych odważnych, którzy szli przed obiadem właśnie, żeby kilka albo kilkanaście ziemniaczków na obiad przynieść. A jak myślisz, taka pleśniawka kompotowa, to co robi? Czym się zajmuje w piwnicy?
1: Myślę, że się zajmuje tym, żeby...
0: Pleśniawka kompotowa.
1: Że rzeczy pleśnieją.
0: Tak, i to też chodzi głównie o jedzenie. Bo na półkach w piwnicy niektórzy do dzisiaj trzymają dżemy i kompoty. Lubisz kompot?
1: Nie.
0: A ja lubię. Na przykład chyba najbardziej to wiśniowy kompot lubię, ale gruszkowy, proszę bardzo, też. Jak mnie ktoś poczęstuje, to nie pogardzę. A ty, jakbyś już miała wybierać kompot, to myślę, że smakowałby ci chyba, Wandziu, truskawkowy. Tak mi wyglądasz. Truskawkowy kompot jest bardzo słodziutki, powiem ci. I ma dużo tych takich truskawek. Co prawda one są takie trochę kapciowate, takie są nie takie jędrne i chrupiące w buzi, tylko takie troszkę papciowate się robią, ale kompot jest słodziutki i ma przepiękny kolor. I myślę, że też tam właśnie w piwnicy można taki kompot znaleźć. I mam nadzieję, że nie Słuchaj, a może zajrzymy do jednej z tych komórek piwnicznych i sprawdzimy, czy tam jest jakiś kompot truskawkowy, który mogłabyś ze sobą zabrać na pamiątkę dzisiejszego spotkania?
1: Nie.
0: A może powidła?
1: Powidła... Na razie nie.
0: Nie.
1: Nie ma.
0: Wiesz co, bo dobra, to ja chciałam się namówić na coś, ale to w takim razie sama to zrobię, sama sprawdzę. Może się zgłosi do nas jakiś amator, czekaj, zobaczymy, co tam jest. Tylko musimy otworzyć drzwi do tej piwnicy, biorę klucze, biorę.
1: U mnie na przykład babcia robi.
0: O, no właśnie, a tutaj... Wchodzisz pierwsza, czy ja mam wejść?
1: Mogę ja.
0: Dobrze, to wejdź pierwsza, ja poświecę latarką po ścianach. Są jakieś półki i jakieś słoiki, widzisz, Wandziu?
1: Nie, bo jestem na kamerce.
0: A, na kamerce jesteś. A ja w takim razie, czekaj, to ja się jest, półka ze słoikami. To nie pustymi, tylko pełnymi słoiczkami. To biorę w takim razie, czekaj, zdejmuję. Jakieś żółte kulki tutaj pływają w tym kompocie. Co to może być, Wandziu?
1: Mogą być winogrona.
0: Kompot z winogron, ale egzotycznie się zrobiło, się zrobiło. Nie słyszałam o takim kompocie, ale może, czekaj, a na wieczku jest napis, ale zamazane, tylko pierwsze dwie litery widać. Kompot z czego to może być kompot? Co jest na trzy?
1: Trzcinowy?

0: trzcinowy. Trzcinowy chyba nie, bo tam nie jest trzy, tylko czy. Czy jak czekolada, ale to nie jest kompot czekoladowy. Nie, to nie jest czekoladowy kompot. Żółte kulki w takim lekko żółtym, złocistym soku pewnie. Ja wiem, co to za kompot. Śniowy, tak. Lubisz?
1: Jeszcze nigdy nie próbowałam.
0: No to może chcesz...
1: Ale teraz nie bardzo.
0: Ja też, oczywiście. I najlepiej je zjadać teraz, ze smakiem. Najlepiej prosto z drzewa, ale kto ma drzewo czereśniowe, ten szczęściarz. Ale takie kupione ze straganu albo ze sklepu czereśnie są pyszne. To co to, skoro nigdy nie próbowałaś czereśniowego kompotu, to może weźmiesz na pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania ten słoiczek.
1: Postaram.
0: Proszę cię bardzo. Bierz ten słoiczek. Mam nadzieję, że pleśniawka kompotowa się w nim nie zalęgła. Wygląda, że nie. Wiesz, chyba został odpowiednio przygotowany przez jakąś doświadczoną gospodynię. A ja ci bardzo dziękuję, Wandziu, za to spotkanie w piwnicznych korytarzach. To ci dopiero tutaj się spotkać po raz pierwszy. Zajrzysz kiedyś jeszcze do nas? Bardzo ci dziękuję i pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa. A ja mówię do usłyszenia, bo usłyszymy się już za kilka minut, czyli tuż po godzinie 19 w audycji Wakacje z duchami.

0: każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Mam nadzieję, że nie śpicie i wy, bo to pora.
3: Wakacje z duchami.
2: Nie żeby spać, tylko żeby się bać, prawda? Już trochę się pobaliśmy, chociaż nie było tak strasznie. No w końcu okazało się, że i kompot można z takiej piwnicy wynieść. Mam nadzieję, że Wandzi smakować będzie ten czereśniowy, nie zaatakowany przez pleśniawkę kompotową. Mam nadzieję, że nasz graciak pospolity już naskrzypiał się wystarczająco dużo i znalazł sobie najlepsze miejsce w zagłębieniu fotela bujanego i mam nadzieję, że ten gnij ziemniaczany niczego nam nie zgnije w tej piwnicy, ale chyba nie ma za bardzo czego tam gnić. Sucha ta piwnica, mówię wam, żadnej wilgoci tu nie ma, ale pajęczyny właśnie zobaczyłam, są. Jedna, druga. Ale pająków w nich nie ma. Może gdzieś są bliżej, pod moimi nogami na przykład. Na wszelki wypadek nie będę świeciła latarką pod nogi, żeby nie zobaczyć tam czegoś, czego nie chciałabym zobaczyć. I to spowoduje, że cała audycja będzie zakończona, jak ja stąd ucieknę. A wy razem ze mną. Przy okazji, słuchajcie, sprawdziłam, że nie wiem. Dobrze przyznać się czasami do tego, że się czegoś nie wie. Dzwonił do nas Mikołaj. Mikołaj dzwonił z trasy i mówił, że jedzie do, i teraz nie wiem, Niedzicy czy do Nidzicy. Co prawda rozmawialiśmy z Mikołajem o zamku, który jest w tym miejscu, w którym będzie spędzał czas. Ale w obu tych miejscowościach, i w Niedzicy są zamki. I nie wiem, do której to miejscowości Mikołaj zmierza, ale gdziekolwiek zmierza, niech on będzie tam zadowolony i szczęśliwy. A przy okazji sprawdziłam, słuchajcie, że w Niedzicy, nazywanej też w zamku w Niedzicy, nazywanym też zamkiem Dunajec, kręcono właśnie ten film, z którego motyw już się pojawił, ale pozwolicie, że zagram go raz jeszcze. Niech obudzi wspomnienia w waszych rodzicach i dziadkach ten motyw. Tak właśnie brzmiał fragment muzyki z serialu Wakacje z duchami, a ten serial kręcono właśnie na zamku w Niedzicy, na zamku Dunajcu. Jeśli ktoś chce się pobać trochę, no, pobać Brunhildy konkretnie, to niech sobie włączy taki serial razem z rodzicami. Oni sobie przypomną, a wy się czegoś o tym serialu dowiecie i kawałek historii też tam można znaleźć. No to zaczynamy w takim razie drugą godzinę naszej audycji, a właściwie już jest zaczęta. Audycja Wakacje z duchami do godziny 20 w każdy poniedziałek. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, a za chwilę w studiu pojawi się jeszcze ktoś, będzie gość.

0: w studiu Polskiego Radia Dzieciom, w studiu audycji Wakacje z duchami gościmy Monikę Maciewicz. Dzień dobry, Moniko, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Monika przyjechała do nas z daleka.
1: Tak, przyjechałam z Przemyśla.
0: Czyli z południa Polski, z województwa podkarpackiego. Dobrze pamiętam, że Przemyśl to jest brama Bieszczad.
1: Tak, oczywiście. I jest to bardzo, bardzo stare miasto, które ma ponad tysiącletnią historię.
0: Oj, tam jest pewnie gdzie się przechadzać i gdzie tę historię poznawać w Przemyślu. A my dzisiaj będziemy o jeszcze dawniejszej historii niż historia Przemyśla rozmawiać, bo Monika jest też autorką książek i dla dorosłych, i dla was, dla młodszych czytelników, poświęconych Słowianom. Jedna z książek Moniki leży przede mną. Mali Słowianie. Opowiadania o dawnym świecie. I uwaga, uwaga, od razu informacja, że ta książka będzie do zdobycia w dzisiejszej audycji. Będzie można także mieć ją na swojej półce z książkami, o ile zmierzycie się z pytaniem, które dla was Monika przygotowała. A rozmawiać będziemy o słowiańskich przodkach, o pra-pra-pradziadach i pra-pra-prababciach, albo nawet prababach słowiańskich i o ich wierzeniach. A było tych wierzeń bardzo dużo, bo właściwie każdą przestrzeń, czy to leśną, czy polną, czy wody, czy dom, według tych podań słowiańskich zamieszkiwały jakieś istoty.
1: Tak, słowiańskie stwory. Jedne były przyjazne, inne były wrogie i niebezpieczne, a były też takie neutralne, które ani nie szkodziły, ani nie pomagały.
0: Jest wczesna pora, bo dopiero po godzinie 19:00 mamy sam środek pięknego lata, czyli słońce zajdzie dopiero po 21:00. W związku z tym jest to bezpieczna pora, żeby się trochę postraszyć. To może zacznijmy, Moniko, od tych istot, które były najgroźniejsze.
1: No, takich istot jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że więcej niż tych przyjaznych. No bo trzeba było też troszeczkę postraszyć i w ten sposób na przykład chronić dzieci. Dlatego też opowiadano o Babie Jadze, bo Baba Jaga jest też taką postacią właśnie z wierzeń słowiańskich i była też bardzo groźna. Ale też wąpierz, czyli upiór, albo strzyga, która żywiła się krwią i strzyga była bardzo niebezpieczna, kiedy ktoś urodził się i miał coś niezwykłego w swoim wyglądzie.
0: Na przykład?
1: Na przykład zrośnięte brwi. Albo dziecko urodziło się od razu z zębami, co też było takim ewenementem. To wierzono, że ta osoba, kiedy już umrze, to zamieni się w strzygę. Wierzono też, że strzyga ma dwie dusze. Więc jeżeli taki człowiek umrze, to jedna dusza pójdzie w zaświaty, a druga właśnie zamieni się, wejdzie w takiego demona i stanie się groźną, niebezpieczną strzygą.
0: I będzie się błąkać między ludźmi, tak?
1: Tak, i będzie też oczywiście ludziom zagrażać, więc trzeba było oczywiście uważać, nie chodzić nocami. Słowianie raczej nie wędrowali nocami. Noc była po to, żeby odpocząć.
0: I noc była tą porą, kiedy pojawiało się najwięcej pewnie tych odrażających, groźnych stworzeń.
1: Tak, na przykład nawki, które wychodziły, trudno powiedzieć, czy z zaświatów, bo to były takie duchy, które nie dotarły w zaświaty, nie dotarły do tej słowiańskiej nawi, ale też już nie były żywe, więc też między ludźmi krążyły i żeby się przed nimi zabezpieczyć, trzeba było mieć przy sobie na przykład jakiś ogień. I one tego ognia się bały. Więc to są takie chyba najgroźniejsze stwory, jakie można było spotkać, ale można było też spotkać takie nieprzyjemne stwory, na przykład w niektórych domach.
0: O właśnie, miałam zapytać o to, czy te nieprzyjazne istoty wchodziły do ludzkich domostw, przekraczały próg chat, wchodziły przez komin.

0: Tak, no dlatego też mieszkańcy takich domów zabezpieczali się przed wejściem takich złych istot.
1: Ryglowali te drzwi na siedem spustów, zamykali okna.
0: I zioła
1: okna.
0: Używali. Przede wszystkim zioła okadzali domy, zawieszali na przykład bylice, dziurawiec przy oknach, nad drzwiami i w ten sposób nie pozwalali na to, żeby takie istoty dostawały się do domów.
1: A jak w rodzinie na świat przyszło malutkie dziecko i takie niemowlę zupełnie bezbronne leżało w kołyseczce lipowej na przykład.
0: No, to jak się nie zabezpieczyło domu, to do tego domu mogła przyjść mamuna, albo inaczej dziwożona, taki rodzaj rusałki, tylko bardzo, bardzo brzydkiej. Mamuny porywały dzieci, piękne dzieci, a w zamian za to podrzucały swoje szkaradne do takiej kołyski. Więc jeżeli po prostu urodziło się dziecko, które nie wyglądało tak jak inne dzieci, to uważano, że
1: zostało
0: pewnie
1: podmienione.
0: Tak, zostało podmienione przez mamunę.
1: I jak można było takiego niemowlaczka bezradnego, bezbronnego zabezpieczyć, żeby nic mu się nie stało, żeby żadna dziwożona albo mamuna się do niego nie zbliżyła?
0: No przede wszystkim zioła. Na mamuny najlepszy jest dziurawiec, dawniej zwany dzwonkiem, i ten dziurawiec kładziono też i pod kołyskę, i nawet do kołyski, ale oprócz takich ochronnych ziół to też na przykład żelazne, ostre narzędzia, które kładziono przy oknie, pod kołyską, albo nie musiały być to narzędzia, mogła być na przykład roślina, która jest kłująca. Oset, tarnina, róża i też wierzono, że one skutecznie będą chronić.
1: A kiedy dziecko urodziło się w zimie i nie było pod ręką żadnych tarnin ani dziurawca, to albo był suszony.
0: No suszony dziurawiec, a tarnina zawsze rośnie, tylko nie będzie miała liści.
1: I taka też jest ochroną dla
0: Oczywiście,
1: malucha.
0: Jak najbardziej.
1: No to w takim razie, jeżeli Można macie się. W domu ziele dziurawca, nawet takie pewnie w saszetkach do zaparzenia, to możecie czuć się absolutnie bezpieczni, bo my dzisiaj rozmawiamy o tych istotach, które były groźne, które straszyły naszych słowiańskich pradziadów, a opowiada o nich Monika Maciewicz, autorka książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. I my za chwilę do tego świata wrócimy.

0: Monika Maciewicz zabiera nas dzisiaj do świata dawnych wierzeń, wierzeń słowiańskich, wierzeń, które kiedyś były częścią świata naszych pradziadków. I myślę, że dzisiaj też niektóre z tych nazw, których używałyśmy albo będziemy używać, są wam znajome. Mówiłyśmy już o tych istotach, które były odrażające z wyglądu, takich na przykład jak mamuna, albo jak wąpierz, albo zmora. To są te groźne istoty, które mogły nawet wejść do ludzkich domów i zagrozić ludziom. A teraz przyjrzyjmy się istotom pięknym, chociaż ta ich uroda może być bardzo zwodnicza, ponieważ były równie niebezpieczne, co piękne.
1: Zgadza się, bo to też jest pewnego rodzaju taka nauka, że niekoniecznie to, co brzydkie, to jest złe, a to, co piękne, to jest dobre. Również są takie stwory, które są piękne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne. I do takich należały między innymi rusałki.
0: Taka niewinna nazwa, rusałka. Są na przykład motyle, które się nazywają rusałka pawik i są piękne.
1: Tak,
0: te
1: aczkolwiek
0: motyle.
1: Rusałki też czasem nazywano boginkami. I ta nazwa boginki jest jeszcze starsza niż rusałki, bo rusałka to już jest taka nazwa, która ma już taki wpływ języka łacińskiego. A wcześniej to jeszcze były boginki. I to są te same istoty, które mogą mieszkać w lesie, mogą mieszkać w wodzie, mogą biegać po łące i można je spotkać właściwie o każdej porze, ale najbardziej prawdopodobne było spotkanie rusałek na przykład podczas nocy kupały, bo wtedy jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc. To jest czas przesilenia i wtedy wszystkie stwory niebezpieczne również są bardziej aktywne i dlatego też trzeba było wtedy bardzo uważać, dlatego z takim ziołem bylica wychodziły kobiety, żeby tańczyć przy ognisku. Opasały się tą bylicą, żeby właśnie nie spotkać rusałek, bo rusałki bardzo nie lubiły bylicy, jej zapachu, jej smaku. Rusałki najbardziej zagrażały mężczyznom.
0: Bo były piękne i przybierały postać młodych dziewcząt.
1: Takich bardzo ponętnych, w związku z tym próbowały uwodzić młodych mężczyzn. A jaki był koniec? No najczęściej albo potrafiły takiego człowieka zatańczyć na śmierć, albo załaskotać na śmierć. Czyli z jednej strony wydaje się to dosyć przyjemne i zabawne, ale koniec jest niestety bardzo niebezpieczny i tragiczny.
0: No tak
1: samo jak i taniec. Taniec też jest przyjemny, ale również może doprowadzić ostatecznie do
0: wycieńczenia.
1: Do wycieńczenia, tak, do osłabienia i wtedy już pozbywa się człowiek tych sił życiowych.
0: Czy ja dobrze kojarzę rusałki z okolicami wody, z okolicami jezior?
1: No tak, to znaczy one albo przebywały w lesie, albo właśnie w rzekach, w jeziorach, albo na łąkach. Właściwie one nie mają takiego jednego konkretnego miejsca przypisanego.
0: Czyli zdarzało się pewnie i tak, że tak kusiły, tak nęciły te rusałki, że jakiś nieszczęśnik wchodził za nimi do wody. I ginął.
1: No i wtedy go wciągały do tej wody.
0: Zwłaszcza jak nie umiał pływać.
1: No, nawet jak umiał, to mógł sobie nie poradzić.
0: Zdaje się, że nad jeziorem Gopło mieszkała jedna z tych rusałek i została została nawet opisana w poemacie jednego z naszych wieszczów. Jak będziecie trochę starsi, to pewnie będziecie tę

0: powieść czytali. A na pole, jakbyśmy wyszli, Moniko, to tam też jakieś krążyły takie niebezpieczne postaci?
1: Oczywiście, zarówno te niebezpieczne, jak i te przyjazne. Przyjazny to był polewik, który mieszkał w zbożu i kiedy już były żniwa i zboże ścinano, wiązano w snopy i zawożono do gospodarstw, to on wtedy do takiego ostatniego snopka wskakiwał i udawał się na czas zimy do tego gospodarstwa i bardzo sprzyjał gospodarzom, żeby dobrze im się działo, żeby nie brakowało im chleba, bo ze zboża jest mąka, a z mąki jest chleb. Natomiast był też bardzo groźny i niebezpieczny stwór, południca. I południca pojawiała się też
2: w południe.
1: W południe, jak sama nazwa sugeruje, bo w południe, w lecie, jest najbardziej gorąco. I wiadomo, że jeżeli człowiek będzie pracował w samo południe podczas upału, to grozi mu po prostu udar. Ale dawniej nasi przodkowie nie wiedzieli, co to jest udar, więc byli przekonani, że to właśnie była południca, która sprawiła, że ten człowiek nie przeżył. Dlatego nie można było w południe wychodzić na pole, bo można było spotkać południcę.
0: Czyli nie wszystkie istoty groźne dla człowieka pojawiały się razem z zapadnięciem zmierzchu. Czasami też towarzyszyły im podczas najbielszego dnia.
1: W samo południe. Czasem od takiego gorąca robiły się wiry powietrzne i wierzono, że południca właśnie powstaje z takiego wiru powietrznego. Inni twierdzili, że południca powstała z kobiety, która umarła tuż przed ślubem lub zaraz po ślubie.
0: Czyli bardzo młodo.
1: Bardzo młodo i jakby nie zdążyła jeszcze zaznać wszystkich smaków życia i dlatego się mści.
0: Czy to oznacza, że południca, tak jak rusałka, była piękna?
1: Niekoniecznie, aczkolwiek często ją sobie wyobrażano w białej sukni, dlatego to powiązanie właśnie ze ślubem, z panną młodą, ale niekoniecznie ją wyobrażano sobie jako piękną, raczej jako groźną, niebezpieczną, czasem z kłami i zawsze z atrybutem, czyli z sierpem.
0: A były też kołowrotki?
1: Kołowrotki, wrzeciona, jeśli chodzi o stwory, to można by było powiązać z kikimorą. Kikimora to był taki stwór niezbyt sympatyczny, mieszkający czasem w niektórych domach. I skąd wiadomo, że mieszka kikimora w danym domu? Jeżeli jest malutkie dziecko i to dziecko płacze nocami i rodzice nie wiedzą, dlaczego ono płacze, wtedy nie było chyba jeszcze znane pojęcie kolki, to uważano, że to kikimora nocą podchodzi do tego dziecka i go straszy. Więc żeby kikimora zajęła się czym innym i nie straszyła tego dziecka, to trzeba było jej dać właśnie wrzeciono albo kołowrotek, przędzę i znaleźć trzeba było jej zajęcie.
0: A południcy zabrać sierp na przykład, żeby nie straszyła?
1: No chyba by się nie dało. Zbyt potężna.

0: To jest audycja.
1: Wakacje z duchami.
0: A rozmawiam o istotach czasem groźnych, czasem neutralnych, a czasami podobno łagodnych. O tych też na pewno opowiemy z Moniką Maciewicz, autorką książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie. Uwaga, uwaga, to już za kilka minut książka będzie do zdobycia, więc słuchajcie uważnie, a potem reagujcie. dzieci@polskieradio.pl podaje adres mailowy do naszej stacji. A rozmawiamy dzisiaj o istotach, które zamieszkiwały ludzką wyobraźnię i straszyły naszych przodków Słowian. Monika powiedziała, że na przykład nasi pradziadowie nie znali pojęcia kolka, nie wiedzieli, dlaczego czasami małe dzieci płaczą i w ogóle ich znajomość świata była trochę inna niż ta, którą mamy my. Myślę, że gdyby nas przeniesiono do czasów dawnych Słowian, to nie wszyscy by sobie dobrze poradzili. No ale my z kolei wiemy o różnych zjawiskach dużo więcej i potrafimy sobie na przykład taką burzę z piorunami, bardzo częste zjawisko towarzyszące nam w czasie lata, wyjaśnić. A jak sobie wyjaśniali na przykład takie zjawisko pogodowe jak burza nasi dziadowie?
2: No przede wszystkim burzę sprowadzał już nie stwór, ale sam Bóg, Perun. I jak sama nazwa już tego Boga sugeruje, władał właśnie piorunami, a więc władał burzą. Był jednym z takich ważniejszych bogów słowiańskich, bo Słowianie wierzyli w wielu bogów i każdy bóg miał jakby swoją własną dziedzinę, która była mu przypisana, którą władał. Ale oczywiście też wspierały go różne słowiańskie stwory, więc żeby miała miejsce burza, to muszą nadciągnąć chmury. I te chmury przyprowadzały słowiańskie stwory, które różnie nazywano. Albo nazywano ich planetnikami, albo nazywano ich chmurnikami, albo obłocznikami. Różne były nazwy, ale to właśnie ci chmurnicy na takich sznurach przyprowadzali chmury. I co ciekawe, były jakby różne

0: wierzenia dotyczące tego, skąd się biorą planetnice. Jedni uważali, że były to po prostu cały czas takie pierwotne stwory, ale byli też tacy, którzy uważali, że planetnikami są ludzie, którzy zapadają w taki sen i wtedy ten duch planetnika z nich wychodził i kierował chmurami. Co ciekawe, w XX wieku umarł ostatni planetnik i nawet można w internecie znaleźć informacje o nim i nawet zdjęcie jego grobu. I jest na tym grobie napisane imię, nazwisko i informacja, że to jest ostatni planetnik.
1: I wtedy zaczęły się zmiany klimatu.
0: Tak, bo już nie mieliśmy planetników.
1: Czy planetnicy to były takie istoty, które mogły być przyjazne ludziom? I na przykład, kiedy była długa susza, kiedy Ziemia już domagała się wody, to można było poprosić planetników o wsparcie i sprowadzenie tych życiodajnych kropel deszczu?
0: Oczywiście, były różnego rodzaju zaklęcia, różnego rodzaju rytuały przy użyciu na przykład takiej specjalnej łopaty do pieca i wtedy próbowano...
1: Pieca chlebowego.
0: Do pieca chlebowego, oczywiście. Który też był takim rodzajem takiej świętości w domu. I starano się oczywiście, jeżeli była susza, to sprowadzić deszcz. Deszcz był zawsze mile widziany, bo jednak on zapewniał plony, a plony zapewniały jedzenie przez cały rok. Więc deszcz był bardzo potrzebny. Ale też były różne sposoby odpędzania chmur, na przykład gradowych, no bo gradowe chmury były już niebezpieczne, one, grad niszczył plony, więc na przykład starano się odpędzić taką chmurę gradową, a więc używano do tego na przykład mąki, którą sypano na zewnątrz i wierzono, że w ten sposób przepędzi się właśnie te chmury, które są gradowe.
1: Czy planetnicy też mogli powstrzymać deszcze, kiedy już za długo padały i sprowadzić słońce, żeby trochę tę ziemię osuszyło?
0: To znaczy słońca to nie mogły sprowadzić, ale mogły po prostu zabrać chmury, a wtedy słońce oczywiście świeciło.
1: Rozpędzić te chmury przy pomocy tych lin, o których powiedziałaś.
0: Oczywiście.
1: Domyślam się, że tak jak przy pociąganiu za liny można rozsunąć kurtynę, tak samo planetnicy rozsuwali te gęste chmury na niebie.
0: Tak, i wtedy pojawiało się słońce, a słońce to dać Bóg. Czyli też Bóg słowiański, a więc raczej planetnicy nie mogli mieć na niego wpływu.
1: Krótko mówiąc, z planetnikami trzeba było dobrze żyć.
0: Oczywiście, żeby planetnicy sprowadzali te chmury, które niosą deszcz, a nie grad.
1: A czy z lichem też dobrze było żyć w zgodzie?
0: Z lichem to tak jak z babą Jagą. Trudno żyć w zgodzie, lepiej się nie narażać, a najlepiej unikać.
1: A właśnie, i tutaj przechodzimy do pytania, na które mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy w tej chwili czeka, bo i książki czekają na naszych słuchaczy. Mali Słowianie, opowiadanie o dawnym świecie, to jest historia spisana przez dzisiejszego gościa Polskiego Radia Dzieciom, przez Monikę Maciewicz. Jej bohaterowie to dzieci w waszym wieku, tylko że żyjące
0: tysiąc lat temu,
1: tak, to właśnie.
0: Tysiąc lat temu. To są przygody Przemka i Milenki, aczkolwiek w pierwszym rozdziale mają jeszcze inne imiona, takie imiona zastępcze, bo Słowianie nadawali imiona dzieciom dopiero, gdy skończyły 7 lat.
1: I jak się nazywały, możemy zdradzić, czy to tajemnicze imiona, których się nie wypowiada, te ich pierwsze imiona?
0: Nie mój i nie Lubka. Więc jak widać, nawet te nazwy sugerują, że te imiona nie były zbyt miłe, i dlatego też Nielubka bardzo chciała zmienić imię i dostać nowe. Natomiast Przemko niekoniecznie. I pierwszy rozdział to jest właśnie historia tych jego wątpliwości, ponieważ bardzo chciał zostawić swoje dawne imię.
1: Jeśli chcecie poznać przygody Przemka i Milenki, czyli nie moja i nie Lubki, to posłuchajcie, o co was chcemy zapytać. A potem prześlijcie odpowiedź na to pytanie na adres dzieci@polskieradio.pl. A zapytamy, Moniko, o licho.
0: Tak, o licho. Jaką naturę miało licho?
1: I w jakim powiedzeniu do dzisiaj mieszka licho?
0: Tak.
1: Piszcie dzieci@polskieradio.pl. Trzy pierwsze osoby otrzymają książki Moniki Maciewicz, która dzisiaj opowiada

powiada o wierzeniach dawnych Słowian. Trochę nas Monika straszyła tymi kikimorami, dziwożonami, południcami, rusałkami, a za chwileczkę zajmiemy się istotami, które były z kolei bardzo ludziom życzliwe i przyjazne, bo i takie znali nasi pradziadowie Słowianie.

0: czasie lipca i sierpnia. O tej porze trwa audycja...
1: Wakacje z duchami!
0: Czyli trochę was straszymy. No ale ponieważ zbliża się koniec naszych strasznych opowieści, to chyba, żeby troszkę obłaskawić te różne dziwne moce, które mogłyśmy z Moniką Maciewicz obudzić, przypomnimy istoty, które są ludziom życzliwe, przyjazne, powiedziałabym nawet wyręczają ich w różnych niewdzięcznych pracach.
2: Oczywiście. Takich stworów też mamy kilka, aczkolwiek na pewno mniej niż tych strasznych. Chyba jednym najbardziej znanym stworem słowiańskim, który mieszkał w każdym domu, który troszczył się o domowników, troszczył się o to domowe ognisko, to był domowik. Domowik, albo nazywany w innych częściach Polski uboże. Domowik więc był bardzo takim przyjaznym duchem domu, czasem utożsamiany z jakimś dawnym, dawnym przodkiem, który tam mieszkał. Ale oprócz domowika też wierzono, że są takie stwory, które nazywają się kłobuki. I taki kłobuk przynosił do domu bardzo dużo różnych pięknych rzeczy albo jakieś pożywienie, jedzenie. Niestety najczęściej zabierał je z innego domostwa. Z jednej strony pomagał,
0: taki ale... Taki Janosik. Żeby dać innym.
2: Oczywiście, czyli sąsiadom zabierał, a przynosił tym, którym służył, którym pomagał.
0: Czyli kiedy na przykład na podwórku nagle pojawiła się kura, która zniknęła z podwórka sąsiada, to można było zrzucić winę na kłobuka, że...
2: A nie, oczywiście, czyli jeżeli ktoś zabrał coś sąsiadowi, to zawsze mógł zrzucić winę na kłobuka.
0: A sąsiad musiał tę winę kłobuka uznać, bo przecież to była postać, w którą wierzono.
2: Tak, i dzięki kłobukowi była większa zgoda sąsiedzka, prawda? Ale też na przykład wierzono w istnienie takich chowańców. Co ciekawe, w ogóle w chowańców to do XX wieku wierzono.
0: Mamy XXI, ja nadal wierzę w chowańce.
2: No, ale ja tutaj może się w tej chwili powołuję bardziej na literaturę taką etnograficzną i tak byłam zdziwiona, że jeszcze niedawno mówiono całkiem serio o istnieniu chowańców.
0: Ale poczekaj, to może ja spróbuję zgadnąć, czym się zajmował chowaniec.
2: Dobrze.
0: Podejrzewam, że jeżeli coś ginęło, jeżeli coś się nagle ukryło, było, a nie ma, to chowaniec był za to odpowiedzialny, dobrze myślę?
2: Czyli chował rzeczy? Nie. Chowaniec to był ktoś, kto był jakby wychowańcem swojego pana albo swojej pani. I takie chowańce na przykład służyły często wiedźmom. Takim chowańcem mógł być kogut, mógł być kot, mógł być kruk. I one też mogły czasem przyjmować postać ludzką. I w ogóle były bardzo, bardzo trudne i zawikłane sposoby zdobycia takiego chowańca, bo on sam nie przychodził, tylko trzeba było się o to postarać. Więc trzeba było zdobyć po pierwsze jajko koguta, co już jest prawie niemożliwe. Potem to jajko należy nosić pod pachą. Tydzień, czasem dwa tygodnie, różne są tutaj wersje. W tym czasie nie można z nikim rozmawiać, nie można się kąpać i po określonym czasie należy zanieść to jajko na rozstaje dróg i odejść, wrócić do domu, nie oglądając się. I jak się wróci do domu, to będzie już tam czekał chowaniec.
0: Ach, a ja zrozumiałam, że za te wszystkie zguby domowe to raczej odpowiada kłobuk.
2: To raczej kłobuk, czasem domowik, bo domowik jest bardzo przyjazny, ale o domowiku trzeba pamiętać. Trzeba mu zostawiać pożywienie jakieś resztki jedzenia. Jeżeli nie będzie się o nim pamiętało, to zacznie być złośliwy i zacznie przypominać o swojej obecności.

0: publiczności.
1: Powiedz mi, czy te bożęta, albo czy te ubożęta i domowiki, to są spokrewnione z krasnoludkami?
0: No, niektórzy wyobrażają sobie je jako krasnoludki, ale krasnoludki raczej bym potraktowała albo skrzaty jako już osobne istoty, ale często rzeczywiście wyobrażano sobie domowika, że to jest taki mały człowieczek, ale też wyobrażano sobie, że domowik na przykład przyjmuje postać kota. I pamiętamy o tym, że trzeba kotu w miseczce zostawić jedzenie i jak przyjdzie taki kotek i to jedzenie zje, to wiemy, że domowik jest zadowolony.
1: Dbajcie o swoje domowiki, dbajcie o swoje bożęta, zostawiajcie im czasami jakąś niedojedzoną kanapeczkę albo okruchy placka drożdżowego, albo jakieś jagody, teraz jest sezon na jagody.
0: Tak, i jeszcze dodam, że właśnie w jednym z opowiadań w Małych Słowianach, w tej książce, właśnie domowikiem jest kot i kot chroni dzieci przed zmorą.
1: Czy to jest ten czarny kot, którego widzę na okładce?
0: Tak, to jest ten czarny kot, który ma na imię Swaruś.
1: To go w takim razie pogłaszczę, żeby domowik był mi przychylny. I przypomnę przy okazji, że ta książka, Mali Słowianie, z Przemkiem i Milenką w rolach głównych, książka autorstwa Moniki Maciewicz, jest do zdobycia. Wystarczy, że w mailu napiszecie, jaką naturę miało licho i w jakim powiedzeniu do dzisiaj licho mieszka. dzieci@polskieradio.pl. Moniko, a na zakończenie pytanie. Powiedziałaś, że tych przyjaznych stworzeń, przyjaznych istot, w które wierzyli Słowianie, jest mniej. Z czego to wynika? Jak myślisz, że więcej było tych groźnych, tych, których trzeba się było wystrzegać, przed którymi trzeba było się chronić, niż tych, które nam sprzyjały?
0: Dlatego, że jeżeli obawiano się czegoś, to tego nie robiono. Więc jeśli rodzice bali się i nie chcieli, żeby dzieci same chodziły do lasu, to wtedy straszyli jagodową babą, która łapie dzieci i je dusi. Albo też opowiadali o babie Jadze. Jeżeli na przykład obawiano się, że dzieci, które pójdą same się kąpać, mogą się utopić, więc straszono je utopcami. Jeżeli starano się właśnie kogoś przekonać, że nie powinien pracować w sam upał, opowiadano o południcy. Więc tak naprawdę te stwory to takie współczesne BHP, prawda? Czyli taki rodzaj ochrony ludzi, ponieważ nie można było tego jeszcze wtedy w sposób naukowy wytłumaczyć pewnych zjawisk, więc dlatego wymyślano takie stwory.
1: Żeby ludzie się czegoś bali i żeby wiedzieli, czego unikać.
0: Oczywiście.
1: Więcej takich opowieści znajdziecie w książce Mali Słowianie, w książce naszego dzisiejszego gościa, czyli Moniki Maciewicz. W sieci też można znaleźć Monikę. Prowadzi tam blog, w którym opowiada o tych różnych wierzeniach, ale nie tylko, także o tym, jak dawni Słowianie żyli na co dzień, czym się zajmowali.
0: Jesteśmy Słowianami, taka strona miłośników słowiańszczyzny.
1: Monika Maciewicz przyjechała do nas z Przemyśla i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj ugościmy. Nasze domiki, studiki, w studiu mieszkają pewnie bardziej studiki niż domiki.
0: Pewnie tak.
1: Nasze studio jest przychylne, nasze mikrofony zamieszkują tylko i wyłącznie dobre krasnoludki i
0: nie
1: życzliwe.
0: Nie,
1: chochlików nie ma. Chociaż czasami na nie zrzucamy różne wpadki językowe, jeżeli takie nam się przytrafią. Bardzo ci, Moniko, dziękuję i zapraszamy ponownie.
0: Dziękuję bardzo.

Lel i Polel. Czy wiecie, że to też postaci związane z mitologią słowiańską, z wierzeniami dawnych Słowian? Lel i Polel. A kim byli Lel i Polel? Dowie się ten, kto zajrzy do książki dzisiejszego gościa Wakacji z duchami, Moniki Maciewicz. Do książki Mali Słowianie, opowiadania o dawnym świecie, a szansa na to jest spora, bo cały czas czekamy jeszcze na odpowiedzi na pytanie, które zadała wam Monika. Jaką naturę miało licho, to licho, w które wierzyli też dawni Słowianie i w jakim powiedzeniu mieszka do dziś to licho? dzieci@polskieradio.pl. Na ten adres można do nas pisać. A my kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie wakacyjne. Wakacje z duchami dzisiaj spędzaliśmy w piwnicy. Myślałam, że będzie tutaj troszkę groźniej, troszkę straszniej. Trochę było, ale dzięki wam oswoiłam nieco te piwnice. Poczekajcie, coś się włączyło. Słyszycie? Aha, dobrze. Myślałam, że będzie bezpiecznie już tak do końca, a tymczasem zaraz stąd będę w takim razie uciekać. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, audycja prosto z piwnicy. Poczekajcie, gdzie ja mam klucze, żeby wyjść stąd. Poczekajcie, gdzie są te klucze?

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
4: Franuś.

0: Co myślisz? Co ci się dzisiaj przyśni?
1: By bije krab do dinozaurów.
0: Krab, który przyszedł do dinozaurów w odwiedziny?
1: Nie.
0: To co ten krab robił?
1: Chciał, żeby jego przyjaciela ten krab.
0: Krab szukał przyjaciela?
1: Swojego przyjaciela, tego ma psie.
0: Ach, ten krab szukał swojego przyjaciela, również kraba.
1: Ten doktor ma szczypce.
0: Tak, oczywiście, ja wiem, kraby mają szczypce. Ale powiedz mi, dlaczego on akurat poszedł do dinozaurów szukać tego drugiego kraba?
1: Bo on dał być tak jak mama krab.
0: Mama krab mu powiedziała, że ten przyjaciel krab jest u dinozaurów?
1: Tak. Papa, on jest nie chodzi.
0: Oczywiście, to były bardzo przyjacielskie dinozaury. Franusiu, a jak się nazywa ten dinozaur, który lata?
1: Pterodaktyl.
0: Pterodaktyl, jasne, bo dinozaury chodzą przecież po ziemi, a latają pterodaktyle. To prawda. A ten krab poszedł do jakich dinozaurów? Do rodziny tyranozaura?
1: Tak.
0: Nie bał się?
1: Nie bał się bada. Na, by był pozwój, kiedy szuka mama krapa, która ma zipsy.
0: Powiem ci, że to jest bardzo rozwijająca się szybko opowieść. Tutaj jeszcze się potwór pojawił. A jaki to potwór?
1: Wielka sowa to ten ciężysiołek.
0: Wielka stopa? Dinozaur, pterodaktyle, kraby? Powiem ci szczerze, synku, że to jest naprawdę niezwykle interesująca opowieść, bardzo barwna i taka, na którą chyba nie każdy by wpadł.
1: Wejdzie do krabu ma szczypce.
0: To prawda, już to ustaliliśmy, że krab ma szczypce. Powiem ci szczerze, że twój plan na dzisiejszy sen zapowiada się naprawdę bardzo kolorowy. Mam nadzieję, że dobrze się zakończy, że ten krab odnajdzie swojego przyjaciela. Zaprzyjaźni się po drodze z pterodaktylami i dinozaurami. No i oczywiście, że mama krab później przygotuje dla tych krabowych przyjaciół przepyszną przekąskę. A jak ty myślisz, co lubią jeść kraby?
1: Ryby.
0: Ryby? Kraby jedzą ryby?
1: Tak.
0: Muszę to jeszcze sprawdzić. Bardzo ci dziękuję za twoją wspaniałą opowieść. Myślę, że już teraz możesz zamknąć oczka i udać się w tę niesamowitą, barwną krainę twojej wyobraźni. Śpij słodko, synku.

Cześć! Witają wszystkich Smok Adaś i zniszczona księga bajkowych opowieści, która od niedawna jest moją, czyli Smok Adasia, własnością. Myślę, że będę chciał, aby księga była ze mną jak najdłużej, by więcej jej taki los, jak u poprzedniego właściciela, nie spotkał. Więc nawet gdybym kiedykolwiek ją komuś przekazywał, to przyrzekam, sprawdzę, czy ktoś ten jest osobą godną zaufania. Nie dręczy książek, nie wyrywa i nie plami ich kartek. Może na przykład podaruję tę książkę mojej przytulance, Misiowi Pomponowi. To mój ulubiony pluszak. Towarzyszy mi w radiowych porankach z Martyną w Polskim Radiu Dzieciom i codziennie każe sobie czytać jedną z bajek, jakie w zniszczonej księdze są zawarte. Wczoraj też tak było. Przytulił się do mnie i wpatrywał się w strony, które w księdze przewracałem i treść z nich odczytywałem. Mimo iż nasze wspólne czytanie bajek trwa już jakiś czas, to wczoraj, a raczej w nocy z wczoraj na dziś, stało się coś niezwykłego. Otóż we śnie przyszedł do mnie mój miś Pompon i bardzo mnie prosił, byśmy ostatnią bajkę, którą czytaliśmy, odwiedzili. Skąd Pompon wie, że ja dzięki magicznej pozytywce bajki odwiedzam? Na to pytanie nie potrafiłem odpowiedzieć. Chyba że któreś z was mu o tym powiedziało, bo ja od moich wypraw do bajkowych krain rozsianych na kartkach zniszczonej księgi bajkowych opowieści nie chciałem Pompona dopuszczać. Wiem dokładnie, jak mógłby się przerazić, gdybym zniknął z jego pola widzenia, choćby na chwilę. A przecież dokładnie tak się dzieje, gdy historie opisane w księdze zwiedzam. Niemniej w moim śnie miś Pompon prosił mnie tak bardzo o możliwość przejścia do bajkowego świata, że pomyślałem, czemu nie miałbym w ten świat go wtajemniczyć? W końcu ta bajka, w świat której chciałby wkroczyć, jest też o misiu. Tak naprawdę, czy Pompon, czy ten miś z bajki, to bardzo podobne postaci. Jeden jest pluszową zabawką, myślę tu o Pomponie, a drugi lalką przypominającą misia. Przynajmniej takiego go poznałem, gdy zobaczyłem nakręcony film z nim w roli głównej. Wzrost wydaje mi się też mają podobny. Charaktery także, bo obaj są grzeczni, mili i sympatyczni. Dobrze. Decyzja zapadła. Wyciągam Pompona z podłóżka i zabieram go do świata misia. Ciekawe, czy się domyślicie, o jakim misiu myślę? A żeby wam ułatwić to domyślanie się, spróbuję naprowadzić was na prawidłową odpowiedź zagadką. A brzmi ona tak. To rozważny mały miś, co klapnięte uszko ma. Zna go zając, znasz i ty, znają i króliki dwa. Nie łap serdak, nie gagatek, to po prostu miś. Tak jest, uszatek. I założę się, że chyba wszyscy go znacie i wiecie, jakim jest on wspaniałym misiem. Dlatego tym bardziej chcę, by osobiście poznał go Pomponik. W końcu to fajnie, jak miś poznaje misia. Pomponiku, słyszysz mnie? Sadzam cię obok magicznej pozytywki na stoliku przy moim łóżku, a ty najpiękniej jak potrafisz poproś pozytywkę o to, by przeniosła cię do świata misia uszatka. I jak to nie wiesz, o czym mówię? A pamiętasz, o kim wczoraj ze mną czytałeś bajkę? No, dokładnie. Bajkę napisaną przez pana Czesława Janczarskiego, Historia o misiu uszatku. I przypomnę ci, bardzo ci się ta bajka podobała. Jak skończyliśmy ją czytać, z rozmowy

0: marzeniem powiedziałeś, że bardzo misia uszatka chciałbyś poznać osobiście. Ta pozytywka, przy której siedzisz, wyobraź sobie, daje taką możliwość.
1: O, jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz, czy mówię prawdę.
0: Ja poproszę jeszcze pozytywkę, by zamieniła mnie w pajączka. Wejdę do kieszonki w twoich ogrodniczkach i będę pilnował, żebyś jakiś głupstw nie narobił w bajkowym świecie twojego idola. Słucham? A, idol. Kto to jest idol? Idol to ktoś taki, kogo się podziwia. A ja wczoraj miałem wrażenie, że historie uszatka podobały ci się jak mało które. I on sam bardzo przypadł ci do gustu.
1: Mam rację?
0: Właśnie. No dobrze, pozytywko, teraz czas na ciebie. Wam, którzy mnie słuchacie, nie muszę przypominać, byście na mnie, to znaczy na misia Pompona i na mnie, poczekali. Wracamy niebawem. A kogo poznamy i co się wydarzy w bajkowym świecie, o tym opowiemy wam ze szczegółami.

Gdybyście mogli zobaczyć, jaki mój miś Pompon jest szczęśliwy. Tak, tak. Tak się zaprzyjaźnił z uszatkiem, że normalnie nie mogli się rozstać. A było to tak. Wylądowaliśmy w świecie misia uszatka, a raczej wylądował miś Pompon ze mną jako pajączkiem schowanym w kieszeni jego spodenek. Wylądowaliśmy dokładnie w tym momencie, jak miś uszatek kończył śpiewać piosenkę o sobie samym. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi, nie od dziś. No tak to mniej więcej leci. Powtórzyć refrenu nie zdołał, bo właśnie niespodziewanie wpadliśmy do jego pokoju, a ponieważ wpadliśmy w sposób magiczny, nie było widać, skąd wpadamy i dlaczego. Ktoś inny to albo by uciekł przerażony, albo by zaczął nas odganiać od siebie i użyłby każdej dowolnej broni, by nas z pokoju swego wyrzucić. Ale nie uszatek, ale nie uszatek. Od razu przejął inicjatywę. Pięknie się uśmiechnął i powitał nas od razu na wstępie, proponując kubek ciepłego mleka. Nie mnie oczywiście, a Pomponowi. Pompon bez wahania się zgodził. Przeprosił za niespodziewane najście i zaczął opowiadać uszatkowi, jak to się stało, że znalazł się tu, gdzie się znalazł. Uszatek w ogóle nie był zdziwiony słowami Pompona. A gdy dowiedział się, że jestem jeszcze ja, ukryty w kieszeni spodni Pompona, kazał natychmiast, bym wyszedł i nie wygłupiał się. Dowiedziałem się wtedy, że w świecie misia uszatka nikt pająków się nie boi. Nikt do nikogo się nie uprzedza. W tym świecie panuje tolerancja, zgoda i wzajemna chęć niesienia każdemu, kto potrzebuje, pomocy. Mój miś Pompon zakrzyknął: w takim wspaniałym świecie żyjesz, też bym... Ale szybko urwał, bo popatrzył na mnie i zmienił chyba nieco słowa, które chciał powiedzieć. Zamiast też bym powiedział chętnie, bym cię odwiedzał co jakiś czas, misiu uszatku, jeśli pozwolisz. Ja z kolei przytaknąłem kiwnięciem pajęczej głowy, gdyż odwiedziny w uszatkowym świecie dzięki magicznej pozytywce były jak najbardziej możliwe. Potem panowie misiowie rozmawiali jeszcze o wielu innych rzeczach. Nie słuchałem ich, bo zostałem poczęstowany przez uszatka okruchem ciasta drożdżowego. Mimo iż był to okruch, to dla pająka, jakim byłem, był nie do zjedzenia. Był większy ode mnie ze 3 razy. Tak więc oni rozmawiali, ja zajadałem się słodkościami, zapominając o całym świecie. Swoją drogą, to dawno tak rozgadanego misia Pompona nie widziałem. Kiedy jest tylko ze mną, wydaje się być bardziej milczący. Gdy zbliżała się pora podwieczorku, uszatek wstał i powiedział: a teraz zapraszam was na małe co nieco do cioci Chrum Chrum. Daleko do tej cioci nie było, bo świat uszatka nie jest jakimś gigantycznym światem. Minęliśmy park, przedszkole, do którego uczęszczał uszatek, i dotarliśmy do domu pod lasem. Ciocia Chrum Chrum nie wydawała się być zdziwiona naszym przybyciem, jakby nas znała od dawna. Od razu zaprosiła nas do środka i poprosiła, byśmy usiedli za stołem. Tam już czekali przyjaciele uszatka.

kotka, zając, prosiaczek i para króliczków. A na podwieczorek były bezy i wiśniowy kompot, ale ja niczego już nie byłem w stanie tknąć. Tylko patrzyłem, jak jedzą i wesoło ze sobą rozmawiają. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: dobranoc. Polskie Radio Dzieciom.
1: Już gwiazdy lśnią, już dzieci.

Czasem, gdy nie mogę zasnąć, widzę znów poczciwą babcię, jak nad łóżkiem moim staje. Kolorowe bajki baje o cudeńkach, o rycerzach,

życie nieskomplikowane. To się zdarza tylko w bajkach. To się zdarza, kiedy zaśniesz. Śni się wiem.

Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio Dzieciom.

0: drapiane?
1: Źle!
2: Białe mleko, białe mleko dała czarna krowa.
3: Autopromocja.
4: Dajesz radę jako mama?
5: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
4: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
5: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
4: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
5: Marta Chrościcka
4: i Karina Tersoni.
3: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
7: Damian Sikorski, witam. Zapraszam na kolejny odcinek. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dziś moim i waszym gościem jest Natalia Grosiak. Dzień dobry.
8: Jestem muzyczką, jestem rodzicką.
7: No, wiesz, co mi się dziś przypomniało przed rozmową? 40-latek i kobieta pracująca.
8: Tak.
7: Natalia, bo ty, tak, piszesz album nowy, albo już jesteś na końcówce nowego albumu Micro Music, solowa płyta, jesteś rodzicem, angażujesz się w różne społeczne też sytuacje, a także masz projekt Panda i Banda.
8: O.
7: 24 godziny, to jest niemożliwe. Twoja doba musi być jakaś bogatsza.
8: Wiesz co, po prostu łatwo mi to przychodzi.
7: Albo jesteś dobrze zorganizowaną kobietą.
8: Jestem dobrze zorganizowana, a jeszcze kolejna sprawa, mam ludzi do pomocy w tym momencie, czyli menedżerkę Adę Rosińską. No i wiesz co, jakoś to wszystko dobrze jest poukładane.
7: Chociaż wiesz, co mi utkwiło w głowie, bo gdy ukazywał się album Micro Music z górnej półki, to pamiętam, że byłaś po prostu mróweczką, która biegała cały czas przy tym albumie.

0: albumie i pamiętam te zdjęcia z twojego domu, gdzie te płyty, książki, to wszystko leżało u ciebie.
1: I tak nadal jest. Rzeczywiście w moim domu jest magazyn, bo dla tych, co nie wiedzą, to jestem, stworzyłam wydawnictwo i management, nazywa się to mikromanagement, więc wszystko jest pod moją banderą, też pod moją działalnością gospodarczą. W tym mam też Adę Rosińską teraz, która przyjmuje bardzo dużo obowiązków, super odciąża i rzeczywiście dzięki temu mogę się skupić na pracy kreatywnej. I dlatego jak słyszysz, że jest jeden, drugi, trzeci projekt, to tak naprawdę już tyle nie pracuję co kiedyś. Przede wszystkim mogę się zająć twórczością.
0: I twórczością to na bogato, bo gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówiłaś mi też o takim wypaleniu trochę zawodowym, że było wypalenie, a nagle wracasz i to z
1: podwójną siłą.
0: Z podwójną, a nawet potrójną, bo nie zapomnijmy o projekcie Panda i Banda.
1: Rzeczywiście to wypalenie było i ono trwało tak mniej więcej 2 lata. To znaczy trwało. Ja zauważyłam u siebie to wypalenie zawodowe i postanowiłam po rozmowie z Dawidem Korbaczyńskim, że robimy taką pozorną przerwę z Micromusic, czyli nie nagrywamy żadnej nowej płyty. Ja nie napisałam żadnej piosenki przez 2 lata wtedy. I podjęliśmy taką decyzję, że czekamy na to, co się wydarzy. Że być może będzie trzeba zamknąć ten zespół, a być może wrócę i będzie wszystko dobrze. I rzeczywiście w 2023 roku, mimo że przeżywam jeszcze bardzo duży kryzys psychiczny, to jednak wróciła do mnie ta siła. Siła muzyczna. We mnie było bardzo dużo już piosenek. I rzeczywiście w tym najgorszym kryzysie psychicznym ja zaczęłam pisać piosenki.
0: Ale to był ten moment, gdy sięgnęłaś po gitarę i zaczęłaś pisać Damiana na przykład, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że w swoim domowym home recording, w domu po prostu sięgnęłaś po gitarę i stwierdziłaś, że sama nagrasz.
1: Tak, wiesz co, to był początek wychodzenia z tego wypalenia.
0: Czyli wewnętrzną autoterapię przeszłaś.
1: Tak, wszystko przeszłam. Przeszłam naprawdę wiele etapów, różnych faz i różnych takich naturalnych też rzeczy, które się dzieją w człowieku, który po prostu się przepalił, przepracował i potrzebował po prostu odpoczynku. I rzeczywiście po tej długiej przerwie sięgnęłam za gitarę, ukulele, gitarę. Rzeczywiście tych instrumentów też nie dotykałam przez dłuższy czas. I zaczęłam po prostu pisać piosenki. I powstało kilka tych piosenek. One dla Micromusic nie były za bardzo, nie nadawały się dla Micromusic, wtedy tak uważałam. I zrobiłam sobie taki eksperyment. Zmiksowałam 2 z tych piosenek, które powstały i je sobie wydałam, wiesz...
0: Od tak. Po prostu.
1: To był właśnie Damian. I chyba Będę Święta.
0: Będę Święta, tak.
1: Tak. I okazało się, że ludzie słuchają. Nawet takich, wiesz, takich prostych rzeczy z samą gitarą.
0: No, a może brakuje nam też takich prostych rzeczy? Może jesteśmy za bardzo przebodźcowani? A może nawet na pewno jesteśmy za bardzo przebodźcowani?
1: Piosenki w czystej formie, bez żadnych wielkich produkcji. No i później na swojej drodze poznałam Lesmana i wiedziałam, że z nim chcę dalej kontynuować tę pracę.
0: Najpierw chyba gościnnie pojawiłaś się w jego kompozycji.
1: Tak się to właśnie zaczęło, tak się właśnie poznaliśmy, że Lesman, on też dopiero co wychodził na zewnątrz, bo do tej pory pisał do szuflady i przede wszystkim uczył na Akademii Muzycznej w Katowicach gry na gitarze klasycznej. No i dostał chyba jakieś stypendium takie muzyczne i dzięki temu zaczął nagrywać swój materiał i się zgłosił do mnie. Ja usłyszałam piosenkę, jak się ta piosenka nazywała? To nie jestem ja. No i się zachwyciłam się tym utworem, tą aranżacją, właśnie w Polsce nikt tak nie produkuje.
0: Przypomniałaś mi, on uczestniczył w jednym takim projekcie, który organizowała Fabryka Norblina.
1: To właśnie było to, tak. To stypendium. No i później miałam okazję z nim nagrać jedną piosenkę, taką jeszcze niezobowiązującą, ale już potem wiedziałam, że znalazłam człowieka, z którym mogę kontynuować właśnie

0: taką tą inną ścieżkę muzyczną. Bo z Micromusic czuję się bezpiecznie. Mamy opracowany swój system pracy. W ogóle, wiesz, Micromusic to jest, wiesz, takie piękne brzmienie, też super produkcje, ale zupełnie to jest inna bajka.
1: Zdecydowanie tak. I też inna ekipa pracuje w Micromusic.

0: Zawsze, gdy coś się ukazuje, to ja wiem, że będzie dobre, więc nawet managementu nigdy nie pytam. Najpierw wyślijcie, posłucham i zastanowię się, czy możemy rozmawiać, tylko biorę w ciemno.
1: I to jest bardzo miłe.
0: I to jest cudowne. Ale Micromusic, twoja solowa twórczość, projekt Panda i Banda, myślę, że nie tylko kierowany do tych najmłodszych, ale również do tych starszych, do rodziców, a nawet nie trzeba być rodzicą, żeby posłuchać tych kompozycji i trochę wejść do zupełnie innego świata. Tylko zastanawia mnie, dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej, gdy miałaś młodsze córki?
1: Ja te płyty z moimi dziećmi stworzyłam, wiesz? I też wymyślałyśmy tematy piosenek. Niektóre piosenki wymyślałyśmy razem. Są piosenki, do których słowa, na przykład refrenu i linię melodyczną wymyśliła moja starsza córka. Tej piosenki akurat jeszcze nie ma oficjalnie tutaj na streamingach, ale to był taki wspaniały, taka wspaniała burza mózgów z moimi dziećmi, czyli takie bardzo kreatywne działanie w formie zabawy.
0: Dzięki temu poznałaś bliżej swojej córki?
1: Tak. W ogóle, wiesz, no, moja młodsza córka Wanda jest ogromnie muzykalna. A ona po prostu śpiewa, szybciej nauczyła się śpiewać niż mówić. I tą muzykalność, wiesz, wyssała z moim mlekiem. Natomiast starsza córka jest dosyć introwertyczna. I ma też tą muzykalność, ale taką bardziej stonowaną. I ona mnie ogromnie zaskoczyła. Po prostu wymyślała te linie melodyczne, wymyślała też słowa. Okazało się, że bardzo chętnie stoi za mikrofonem i śpiewa. No i ślicznie śpiewa.
0: Niedaleko pada jabłko od
1: jabłoni. Więc powiem ci, że to było dla mnie ogromne odkrycie, że myślałam, że Wandzia zdominuje tutaj, wiesz. A Wandzia tak naprawdę, no, miała 6 lat, jak nagrywała niektóre piosenki i po jednym take'u już tam, już nie chciała, już jej się nudziło i było bardzo trudno złapać te take'i od niej. A Kaja właśnie siedziała, nagrywała i miała w sobie taką determinację, żeby to nagrać, więc odkryłam, wiesz, taką inną stronę mojego starszego dziecka.
0: Zastanawiałem się nad tym, czy córki pójdą w ślady mamy, ale czy pójdą w ślady mamy, bo zostaną prawniczkami.
1: Oby nie.
0: Zostaną właśnie wokalistkami, muzykami po prostu i pójdą w stronę artystyczną. Tak zastanawiałem się też przed narodzinami mojego syna, kiedy przychodzi taki moment, że zauważamy tę krew płynącą w żyłach po rodzicach, ale czy idzie też w inną stronę. Ale szybko się przekonałem, że jednak to przebywanie razem, obserwacja dziecka, jaki jest rodzic i co on robi, to szybko chce iść w ślady rodzica.
1: Tak na początku jest, że rzeczywiście no, dziecko utożsamia się z rodzicem i jest tak jakby częścią rodzica, prawda? Później się odłącza i szuka samego siebie, swojego własnego głosu i swoich własnych przekonań. Ja widzę to po mojej 11-latce, która właśnie weszła w okres dojrzewania dosyć szybko i widzę już tą negację rodziców, zamykanie się w pokoju i tak naprawdę no, widzę, jak ta pępowina powoli się tutaj, może nie ucina, ale już tak, wiesz, naciąga. Więc jest to nieuniknione. Na szczęście się przygotowałam na to, poczytałam na ten temat, wiem, że tak ma być i to jest jak najbardziej dobrze.
0: No tak, ja też sięgam po literaturę i już tęsknię za tymi czasami, gdy ten maluch przychodził się po prostu od tak poprzytulać, a dzisiaj już powoli stwierdza, że nie, już przytulanie nie jest takie fajne, a ja jednak jako rodzic tęsknię, prawda, za tą bliskością. Mhm. I gdy mówisz, że twoja córka ma już 11 lat, to już jest zupełnie inny etap dla ciebie i dla niej.
1: Tak, zaczął się naprawdę kolejny etap i to, co mi wszyscy mówili, i to potwierdzam, że to nastąpiło bardzo szybko.
0: A pamiętasz jeszcze te czasy, gdy były malutkie, wyjeżdżałaś z Micromusic w trasy koncertowe i czasem trzeba było zabrać dzieci?
1: Pamiętam, oczywiście. Czasami w wakacje też je biorę na koncerty, ale to już jest zupełnie inna bajka niż kiedyś. No, ale pamiętam ten szalony czas, kiedy jeździłam, wiesz, no tak naprawdę z 6-miesięcznym maluchem na koncert. I miałam bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o działalność Micromusic. Powiem ci, że gdybym miała to powtórzyć, to bym się więcej na to nie zdecydowała.
0: Ale wtedy też jeździła osoba towarzysząca.

0: która ci pomagała, czy wszystko było na twojej głowie?
1: Nie. Z Kają to było tak, że jechaliśmy busem, tak, na koncert. Kaja zajmowała ze swoim fotelikiem ostatnie 9. miejsce w busie. I system wyglądał w ten sposób, że no, Kaja była bardzo dużo chustowana, więc w tej chuście dużo siedziała. Mhm. Wyjmowało się ją z tej chusty na czas próby. A przed koncertem wiązałam ją w chuście naszemu kierowcy Krystianowi. I on po prostu przez cały koncert z nią chodził i ją hustował. Bo warunki, kiedy my z Micromusic wydaliśmy płytę Piękny Koniec, były naprawdę różne. Pamiętam taką sytuację, kiedy graliśmy w Świeciu. Wtedy ja byłam jeszcze menadżerką jeszcze Micromusic. I pisałam do organizatora, że przyjeżdżamy z małym dzieckiem i że potrzebujemy suchego, ciepłego, cichego miejsca, gdzie to dziecko będzie przebywać w czasie koncertu. Koncert był na zamku zimnym. Jeszcze pamiętam, że zespół przed nami, który miał grać 45 minut, zagrał chyba z półtora godziny, więc myśmy czekali w zimnym, głośnym pomieszczeniu. I pamiętam, że ja nawet nie miałam gdzie przewinąć tego dziecka i nakarmić. I była do tego zamku doklejona taka drewniana budka, gdzie pani sprzedawała bilety. I tam była farelka, więc pod ladą, gdzie była ta farelka, na wysokości, wiesz, nóg tej pani, ja siedziałam pod tą ladą i karmiłam dziecko piersią. I ją przewijałam.
0: I jeszcze musiałaś wyjść na scenę i zaśpiewać.
1: Tak, i później się okazało, że no nie ma warunków, żeby to dziecko, wiesz, ten koncert przeżyło, więc pamiętam, że Krystian na odpalonym silniku w busie po prostu siedział w busie z Kają w chuście i czekał, aż skończymy grać koncert. Do tej pory nie mogę wybaczyć temu kolesiowi, który organizował ten koncert, że tak nas urządził.
0: Ale drodzy państwo, zobaczcie, na scenie widzimy Micromusic, te osoby, które znamy, ale jak ważne są te osoby, które tworzą zespół, ale ich nie widać na scenie.
1: Dokładnie, Krystian. Krystian odchował Kaję i Wandę. No, czasami musiał w hotelu bujać Kaję, na przykład przez godzinę ona płakała. Pamiętam w Toruniu graliśmy koncert, i się kłaniamy i ludzie chcą bisa, a tutaj ktoś krzyczy, Kaja strasznie płacze, trzeba do hotelu, więc ja przepraszam ludzi, że już nie będzie bisu i biegnę do tego hotelu nakarmić to dziecko. Więc to tych historii naprawdę a propos tego jeżdżenia z małymi dziećmi jest multum.
0: Ale czy dzisiaj są ziemalami?
1: Kto?
0: Krystian i twoja córka?
1: Krystian już nie jest naszym kierowcą, ale czasami jak się z nim jeszcze słyszę albo widzę i widzi te dzieci, to wiesz, to jest taka łezka wokół, prawda?
0: Oprócz ciebie chyba nikt tak dobrze nie zna twojej twórczości, na pewno demówek, szkicowania utworów, jak twoje córki.
1: Tak, moje córki są pierwszymi recenzentami piosenek, one jako pierwsze zawsze słyszą te piosenki. I rzeczywiście, jak ci się podoba? Spoko. Bez entuzjazmu. Ale widzę po Wandzi na przykład, że puszczam jej piosenkę i ona sobie później ją nuci. Mm-hmm. To znaczy, że może być dobry odbiór tej piosenki.
0: No, szczerość dziecka jest niesamowita. Ja z moim młodym poszedłem na jeden z festiwali. Poszliśmy na backstage, żeby też poznał kolegów muzyków, których sobie słucha na co dzień. Myślę, że nikt tak nie zdarł płyty Złoto Mroza jak mój syn. Ale po czym bezwzględniej, szczerze, gdy Łukasz zapytał, co tam, Antek, przyszedłeś na wujka koncert, lubisz moje piosenki? I powiedział, nie, taty lubię.
1: Więc,
0: myślę, że inna osoba dorosła, świadoma.
1: Wiesz co,
0: my gramy
1: koncerty, to mamy takie mikrofony ambientowe skierowane w stronę publiczności, żeby właśnie w uchu, żebyśmy nie mieli takiego studia, suchego dźwięku, żeby słyszeć publiczność. No i zdarzały się takie koncerty, że pod tym ambientem stały dzieci. I słyszałam, mamo, nudzi mi się, kiedy idziemy do domu. Albo, mamo, siku. I robiliśmy korytarz życia, prawda, w czasie koncertu, że to dziecko poszło do ubikacji. No, takie, no, dzieci są szczere.
0: To ostatnio byłem właśnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie Orkiestry Polskiego Radia w ramach koncertu Piegowatych, koncert dedykowany dzieciom. No i mój syn też.

0: też musiał głośno wypalić jako chyba jedyne dziecko. Głodny jestem. Czy tu jest żabka? I ten uśmiech na twarzy dyrygenta i nie
1: ale
0: tylko.
1: Ale z drugiej strony super, że te dzieci chodzą na te koncerty, wiesz?
0: O, i tak.
1: Nawet jak są głodne, im się już w końcu zaczyna nudzić. Kiedyś zainwestowałam, bo wiesz co, bo Wandzia chodzi na wiolonczelę i nauczyciel powiedział, że warto, żeby Wandzia poszła na jakiś koncert, tam gdzie jest w NFM-ie, że będzie jakiś wspaniały wiolonczelista, koncert Dworzaka na wiolonczelę, więc ja mówię, kurde, Ganda musi pójść na ten koncert. Ale ja akurat jechałam na koncert, więc do mojej siostry pisze, Karolina, pójdziesz na koncert z Kają i jeszcze z Wandą i jeszcze Kają i jeszcze Wiktor stwierdził jej narzeczony, że pójdą. Zainwestowałam kupę kasy w ten koncert i się pytam później, jak było. Karolina mówi tak, Wanda usnęła po 5 minutach, Kaja powiedziała, że jest nudno i po przerwie wyszliśmy. Więc troszeczkę przewartościowałam te koncerty, że jednak muszą być bardziej przystępne dla dzieci.
0: No. Nie wiem jak ty, ja mam takie podejście, że bardzo bym chciał, żeby mój syn poszedł do szkoły muzycznej, żeby w ogóle miał coś wspólnego z muzyką. Mhm. Niekoniecznie musi zostać muzykiem. Nie mam takich ambicji, że ma iść koniecznie w ślady swojego taty, czy też mamy, ale chciałbym, żeby uczestniczył, żeby karmił się muzyką, żeby był w tym środowisku muzycznym, bo to niezwykle uwrażliwia i mam codziennie tego dowody, bo jednak chłonie tę muzykę i lubi rozmawiać o muzyce, mówi zupełnie innym językiem też niż jego rówieśnicy. To niezwykle mi imponuje. Coś, z czego nie zdawałem sobie wcześniej sprawy.
1: No, to jest bardzo ważne. Wiesz, no, u nas w domu po prostu muzyka jest w tle cały czas. Układamy z moim mężem, każdy ma jakąś swoją playlistę i te dzieci po prostu chcąc, nie chcąc, po prostu są... Przesiąka ta muzyka, wiesz?
0: A dzieci pewnie już mają swoje playlisty.
1: Mają swoje playlisty, mam program rodzinny.
0: Okej.
1: Na pewnej platformie cyfrowej. I oprócz tego, że słuchają oczywiście, wiesz, Sanach, Podsiadło, Olivia Rodrigo i tam Billie Eilish, to widzę, że na te playlisty wklejają też te piosenki, których my słuchamy.
0: Wspaniale.
1: Więc to jest nie tylko to, co tam w szkole lata. Bardzo mała żaba, coś tam za kebaba, wiesz, to cały czas te dzieci mielą takie utwory, ale
0: nie
1: widzę,
0: znam tego akurat.
1: Poznasz
0: to
1: pewnie.
0: Wszystko przede mną.
1: To widzę, że rzeczywiście te dzieciaki moje słuchają muzyki, naprawdę fajnej muzyki.
0: Mhm. A chodzą dziewczyny do szkoły muzycznej?
1: Tylko Wanda. Kaja nie chciała. A Wandzia po obejrzeniu sezonu pierwszego Wednesday stwierdziła, że chce grać na wiolonczeli.
0: Widzisz, czyli obejrzała serial.
1: Tak. Czyli... Razem ze mną. On jest dosyć straszny, ale wiesz, ale obejrzałyśmy go razem. Później obejrzała sobie go jeszcze raz tam z 10 razy i się oswoiła z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami. No i tam jest taki fragment, że Wednesday gra na wiolonczeli, zresztą bardzo pięknie. No i Wandzia stwierdziła, że wiolonczela. Ale była sprytna, bo poszłyśmy do szkoły muzycznej na egzamin. No i taki dosyć taki surowy profesor się pyta, a dlaczego wiolonczela? Ja sobie tak myślę, zaraz wiesz, wyjdzie z tą Wednesday, a Wanda tak. Ponieważ lubię niskie dźwięki. To pan od kontrabasu, to może do mnie?
0: Pięknie. Chociaż nie wiem, czy w tym wieku już można grać na kontrabasie.
1: Wiesz co, myśmy się nawet starały później dostać do klasy kontrabasu, ale Wandzia ostatecznie została przyjęta na wiolonczelę. No już w sumie nie żałuję, bo ciężka jest ta wiolonczela, a kontrabas to zupełnie byłby już strasznie ciężki i wielki.
0: Czy wiolonczela na takim wczesnym etapie jest narzędziem zbrodni w rękach dziecka jak skrzypce?
1: Tak. Mhm. Popuszczę ci. O, mogę tutaj nawet zaprezentować.
0: Z przyjemnością, ale macie sąsiadów, którzy...
1: Nie, na szczęście nie.
0: Ostry mi opowiadał, że gdy mieszkał w bloku w Łodzi, a jest wykształconym skrzypkiem. Pewnie wiedziałaś o tym.
1: Wiem.
0: Tak.
1: Są legendy o tym.
0: Sąsiedzi przychodzili i chcieli przekupić rodziców, żeby nie grał na skrzypcach.
1: Okej. Okay.
0: Normalnie przychodzili z pieniążkami i może jednak by nie grał na tych skrzypcach. I sam przyznał się w książce Brzydki, zły i szczery, że skrzypce to jest jednak narzędzie zbrodni w rękach dziecka.
1: Proszę Państwa, puszczę Wam

0: To jest właśnie próbka wiolonczeli. Ale są też ładne
1: codziennie
0: fragmenty.
1: Codziennie w domu tak gra?
0: No, staramy się codziennie,
1: dobrze,
0: chociaż te 10
1: trzeba
0: minut.
1: Trzeba ćwiczyć.
0: No.
1: 10 minut.
0: To była, ja to próbkę nagrałam, ponieważ ona jest śmieszna, ale są też ładne momenty, więc nie wystawiałabym takiej wizytówki jednak wiolonczeli.
1: Ja trzymam kciuki, oczywiście życzę powodzenia, bo to przepiękny instrument i myślę,
0: ja sobie
1: że...
0: też na nim gram. Co?
1: O, pięknie.
0: Nawet przy okazji wiesz, że trzeba ćwiczyć z dzieckiem. Też musiałam się trochę nauczyć grać, żeby jej coś tam pokazać. A że ja jestem po skrzypcach, więc wiem, jak się trzyma smyczek i jak się tam naciskać struny. Więc sobie też trochę pograłam na tym wiolonczeli. Co prawda Wandzia już gra lepiej ode mnie, ale fajny instrument i można sobie na nim też grać jak na gitarze.
1: No, cudownie. Ja kiedyś myślałem, że... Znaczy już wiem, że dzisiaj, że to jest nieprawda, że jak się jest basistą, to granie na kontrabasie to będzie pikuś. A to dwa zupełnie inne instrumenty. Inaczej aparat się ustawia
0: to
1: lewej
0: dłoni. Struny są tu są kwitkami, a tu już kwiartami ułożone, prawda?
1: No tak, to prawda. Ale może kiedyś na jednej scenie wystąpicie, może...
0: Już raz wystąpiłyśmy, wyobraź sobie, że brałam udział...
1: Ale z Micro Music, czy nie?
0: Nie. Brałam udział w takim koncercie z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Wanda wtedy śpiewała razem w takiej szkole muzykalowej. I dzieci z tej szkoły mogły śpiewać w chórze na scenie. W hali stulecia we Wrocławiu, a ja zostałam jako gość zaproszona, żeby śpiewać też jedną piosenkę. I Wandzia śpiewała w chórze, a ja byłam solistką. I było to niesamowicie wzruszające.
1: Ale emocje musiały w tobie grać.
0: O, bo niesamowite to było. I tam widzieć ją tam na scenie, jak się tak kręci, wiesz, wszystkie dzieci w białych strojach, na bosaka. I wiesz, ja nie mogłam się skupić na tym śpiewaniu, tylko widziałam tą moją małą, wiesz, kruszynę na scenie.
1: Czy twoje córki są również bohaterkami twoich piosenek?
0: Wyobraź sobie, że zaraz wyjdzie singiel, który się nazywa Czułość. I jest to... właśnie o mojej córce, jednej i drugiej, ale z osobna. Jest to właśnie piosenka o tym, że gdy pojawia się istota, to pojawia się też strach o nią i ten strach już zostaje z nami, ale z drugiej strony przyjście tej nowej istoty na świat na nowo nas definiuje. I w refrenie śpiewam, że kiedyś dorośniesz i będę musiała cię wypuścić z domu.
1: No, ja wzruszyłem się na tej piosence, bo miałem przyjemność ją usłyszeć.
0: A, słyszałeś już.
1: Tak, twój management, nie wiem, czy o tym wiecie, ale zrobił kiedyś taki, całkiem niedawno taki zabieg, że wysłał 3 kompozycje z pytaniem, który numer byś wskazał na kolejny singiel Micro Music.
0: Co wskazałeś?
1: Więc słyszałem tę kompozycję, ja się wzruszyłem przy tej kompozycji, oczywiście, że ją również, nawet mam kolejność wypisaną, później ci pokażę, które utwory wskazałem. Wzruszyłem się na tym utworze, bo będąc rodzicem, codziennie myślę bardzo do przodu, jakie będzie życie mojego syna, jaki świat go czeka, jaka przyszłość go czeka. Czasem aż za bardzo galopuję w tych myślach. Uważam, że momentami staje się to aż niebezpieczne.
0: Wiesz, kiedyś napisałam utwór, który się nazywa Kostucha. On jest na płycie Matka i Żony. I tam śpiewam, że przytargałam cię na ten świat, a ty sobie tam spałaś gdzieś tam w innym świecie tak spokojnie. A to jest taki straszny świat, prawda?
1: Tak.
0: Bo oczywiście budujemy taką bańkę bezpieczeństwa wokół swojego dziecka, ale z drugiej strony wokół nas szaleją wojny, no dzieją się straszne rzeczy, a poza tym nasze pokolenie i pokolenie naszych rodziców i tam wstecz zostawiają taki syf po sobie na tej planecie. To globalne ocieplenie, które wszyscy politycy wypierają, jest już faktem i rzeczywiście to zostawiamy naszym dzieciom po sobie.
1: O tych rzeczach też myślę, ale też tak na bieżąco sprawa, która całkiem niedawno się wydarzyła, dotycząca sztucznej inteligencji, wygenerowania sztucznego człowieka, który może poprowadzić audycję i w ogóle widząc zdjęcie

0: tak idealnych postaci, które wygenerowała sztuczna inteligencja, pomyślałem sobie, dlaczego coś takiego pokazujemy, bo przecież młodzież też się prześciga na to, kto jest ładniejszy, kto jak wygląda, w jakich ubraniach chodzi. I to pokazywanie swojego życia tak idealnego w mediach społecznościowych, które tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej. I nagle jak dostajemy medialnie postać, nazwijmy to idealną, to przecież też prowadzi do niebezpieczeństwa pewnego.
1: No tak, to jest bardzo szeroki temat.
0: Bardzo. Na zupełnie inny podcast.
1: Na inny podcast, ale myślę też, że nasze dzieci, bo my jesteśmy tacy zachłyśnięci tym Instagramem, a nasze dzieci już wyrastają w tym jako czymś naturalnym i czymś, co jest. I ja widzę, że one tego tak nie biorą. Jako
0: czyli
1: pewnik.
0: My jesteśmy bardziej przerażeni.
1: My jesteśmy bardziej przerażeni, dokładnie. A nasze dzieci po prostu sobie z tym będą już radzić. Będzie to dla nich, jest już dla nich naturalne i widzą, że to jest ogromna ściema.
0: Dobrze, że mi to powiedziałaś, wiesz? I ta ściema niech zostanie w mojej głowie. Ale na moment wrócę do Pandy i Bandy.
1: Dobrze.
0: Na jakim etapie jest ten projekt? On prowadzi do jakiegoś finału? Będziesz chciała z tego wydać album, czy też serwujesz singielki w momencie, kiedy masz na to czas?
1: Album jest cały nagrany. Ja go oddałam już w ręce wytwórni i wytwórnia teraz decyduje, jak tam wydaje single. I teraz będzie kolejna piosenka już niedługo i mam nadzieję, że w koniec końców będzie cały album wydany.
0: Ale też wersja live później będzie?
1: Zastanawiam się, czy jak to ugryźć. Myślę, że tak, że jak już wyjdzie płyta, będzie czas coś pokombinować z wersją live na pewno.
0: Czyli już wiemy, że wtedy z córkami na scenie wystąpisz.
1: No właśnie nie chciałabym angażować w to córek, tak? Chciałabym
0: no chyba, że bardzo będą chciały. No bo jednak są też tutaj w tych numerach.
1: Są w tych numerach, natomiast myślę, że chciałabym im zostawić dzieciństwo takie, jakie jest i nie targać ich po salach koncertowych. Myślę, że jeżeli któraś z nich będzie chciała być artystką, to na pewno jak będzie już na tyle dorosła i świadoma, to podejmie taką decyzję. A teraz zostawię im dzieciństwo takie, jakie jest, żeby normalnie sobie rosły, nie jeździły na koncerty.
0: I bardzo dobrze. Historia muzyki światowej nam pokazuje, że to nie były dobre zabiegi,
1: nie.
0: Gdy rodzic zmuszał do czegoś, gdy to rodzic planował całą karierę
1: tak,
0: artysty.
1: Tak, ale to też jest, wiesz, dezorganizowanie tej rutyny, która jest potrzebna jednemu dziecku, żeby codziennie wstać w swoim łóżku, prawda, pójść do szkoły, do swoich kolegów i koleżanek, mieć swoje relacje. To wszystko byłoby zaburzone przez jakieś tam trasy koncertowe. Poza tym dziecko też chce mieć weekend dla siebie, pójść na jakieś zajęcia, pobawić się na podwórku. Tak, myślę, że trzeba tak jakby dawać dzieciom możliwość przeżycia takiego normalnego, spokojnego dzieciństwa.
0: Dzisiaj można mówić, że bycie muzykiem i rodzicem to logistyczne wyzwanie?
1: Oczywiście, ogromne. Teraz już coraz mniejsze, ponieważ no, moje dzieci są już duże, ale rzeczywiście jak już nie brałam dzieci na koncerty, a miały po roku, czy tam 2-3 latka, no to pracował dla mnie sztab osób, prawda? To była opiekunka, czasami 8 godzin, czasami do nocy, to była teściowa, to byli przyjaciele, mąż też oczywiście w to był zaangażowany i zawsze dbałam, żeby te dzieci były zawsze zaopiekowane przez najlepszych ludzi. Też były takie sytuacje, jak na przykład Dzień Matki, ja gram koncert, prawda? Po ostatnim dniu matki, tam gdzieś tam w przedszkolu zawsze zaznaczam w kalendarzu, że mnie nie ma, żeby nie było koncertów w tym dniu. Ponieważ rzeczywiście wysyłałam na Dzień Matki najlepszą moją przyjaciółkę, która była ulubioną ciocią, babcię i ojca. I Kaja zamiast tej mamy miała tą trójkę swoich najbliższych osób, ale mimo wszystko nie było mamy, prawda? Więc i to bardzo przeżywała.
0: Miałem raz tylko taką sytuację, że ale wszystko przede mną, bo ja mam 4-latka, że też nie pojawiłem się na jednej ważnej dla niego uroczystości, która się odbywała w przedszkolu. I widziałem to, ile emocji go kosztowało, ile jego to po prostu kosztowało, że rozmawialiśmy
1: o tym. Do innych dzieci przyszli rodzice, prawda? To jest, myślę, że bardzo trudny moment dla dziecka. Ciekawe, czy moje dzieci będą tu później przerabiać na jakiejś psychoterapii, no bo jednak bardzo dużo mnie nie było do 19 roku. Myśmy grali z Micromusic i jeszcze jakieś tam solowe rzeczy, około 100 koncertów rocznie, jest bardzo dużo.
0: Tak, bo w zasadzie

0: Gdy zadebiutowaliście, to od razu polecieliście wysoko i w sumie nie mieliście takich upadków.
1: Tak, od 13 do 19 roku to było jakieś przegięcie, prawda? I ja w tym momencie zostałam mamą, a 3 lata później zostałam znowu mamą, więc to były takie 6-7 lat totalnego, po prostu niesamowitego. I jeszcze do tego dzieci, logistyka, a jak już jestem w domu, to jestem tą mamą tak na 100%, więc tak sobie myślę o tej przeszłości i sobie tak myślę, Boże, jak ja to ogarnęłam.
0: Ale cały czas musisz ogarniać.
1: Ale teraz już jest inaczej.
0: Już jest inaczej. Dziewczyny są starsze.
1: Ja też tyle nie pracuję, co kiedyś, no.
0: Natalia Grosiak, pięknie dziękuję ci, Natalio, za to spotkanie. Tak dobrze się rozmawia i tyle tematów można dookoła poruszać. Czekam na twój solowy album. Chcę poznać te wszystkie historie, te twoje nowe piosenki, produkcje Lesmana, ale również na album Micromusic, no i na Pandę i Bandę. Czy ekipa z Micromusic też przyczyniła się do tego, że Panda i Banda powstała?
1: Tak, w jednej piosence nazywa się Pieskie granie.
0: Dawid Korbaczyński
1: gra, no i tam Piotrek Pluta dla mnie oczywiście miksował tą płytę, ale on też dogrywał różne tam gitarki, prawda, w piosenkach, więc miałam tutaj wsparcie.
0: Kobieta instytucja, naprawdę. Natalia Grosiak, wszystkiego dobrego, Natalia, i do zobaczenia.
1: Dziękuję
0: za to, że pojawiłaś się w naszym odcinku dla Polskiego Radia Dzieciom, w odcinku podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem.
1: Dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później. Myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący. Lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie. Chcę to

już. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.